0: Nam chodzi o odgłos paszczą.
1: Radio Złote Przeboje 103,6 FM.

0: ignorowano, że je niekiedy odkopywano od nowa, można powiedzieć, i z czasem oczywiście wykrystalizowała się trasa podziemna. Trasa podziemna, sama trasa podziemna została oficjalnie otwarta w 2001 roku. A więc jesteśmy kontynuatorami, prawda, tej idei wędrowania, zwiedzania Rzeszowa pod ziemią. W naszym przypadku zwiedzamy rynki w ogóle miejskie dzielą się na pierzeje. To jest północ, południe, wschód, zachód. W naszym przypadku wchodzimy od strony zachodniej, a więc już jesteśmy w pierzei zachodniej, zresztą nieistniejącej pod względem, prawda, zabudowy. Jedyną pozostałością po pierzei zachodniej w Rzeszowie to jest ratusz rzeszowski. Potem wchodzimy w przestrzeń północną, do pierzei północnej, gdzie zresztą zachowały się relikty najstarszych piwnic. Następnie schodzimy do pierzei wschodniej i kawałek do pierzei południowej. Kawałek, dlatego że trasa podziemna nie wchodzi w pierzeję południową. Ta z kolei zarezerwowana jest na liczne restauracje, bary, kawiarnie, które istnieją na rynku rzeszowskim, na wszystkich pierzejach, ale tam w szczególności, tam nie przewidziana została trasa podziemna. Dodatkowo jeszcze, tutaj też chciałbym podkreślić, że w momencie, kiedy prowadzono renowację, kiedy rewitalizowano przestrzenie pod rzeszowskim rynkiem, mnóstwo starych piwnic, tych historycznych, szczególnie nowożytnych, zostało połączonych współczesnymi korytarzami. I te współczesne korytarze to jest, można powiedzieć, oczywiście też przestrzeń naszej trasy podziemnej. Dochodzi zresztą do ciekawego zjawiska. To też zresztą podkreślamy, kiedy oprowadzamy turystów po naszych przestrzeniach, że nagle znajdujemy się w przestrzeni, która datowana jest na XVIII wiek. Wiemy to dlatego, że mamy solidne dowody na to, że są oczywiście, tutaj mamy też notacje archeologów, historyków sztuk, urbanistów, którzy pochylali się nad zagadnieniem rzeszowskich przestrzeni pod rynkiem. Potem wchodzimy do przestrzeni, która powstała raptem na początku XXI wieku i była etapem przygotowawczym do utworzenia trasy turystycznej. Idziemy korytarzem, który ma, nie wiem, 20 metrów długości, po czym wchodzimy do piwnicy, która datowana jest na XVI wiek. Mamy szybkie przeskoki w czasie. Z XVIII wieku przechodzimy do początku XXI wieku, żeby wejść do XVI wieku. To jest bardzo interesujące, ale też jednocześnie obrazuje, czym są przestrzenie piwnice, czym jest trasa podziemna pod Rzeszowem. To według mnie to jest bardzo, bardzo, bardzo interesujące i nie ukrywam, robi wrażenie na zwiedzających.
1: Poznaj miasto.
2: A czy z rzeszowskimi piwnicami wiążą się jakieś niezwykłe historie albo legendy?
0: Wie pan, piwnice miejskie, w ogóle ten motyw piwnicy, to jest motyw, który przewija się, jest bardzo chłonny, jeśli chodzi o historie niestworzone, jakieś legendy. Bardzo powszechnie w Rzeszowie mówi się w przypadku piwnic, że podczas II wojny okupacji niemieckiej do piwnic rzeszowskich, do przestrzeni podziemnych wpadł czołg niemiecki. Dlatego, że Niemcy postanowili, to był rok 1941-1942, kiedy oczywiście była ofensywa na wschód, czyli realizacja planu Barbarossa, więc Niemcy mieli przetoczyć ciężki sprzęt przez rzeszowski rynek. I podczas takiego właśnie przejazdu miał zaginąć właśnie ten rzeczołg. Oczywiście jest to bujna, dlatego że nigdy Niemcy nie przepuścili taki ciężki sprzęt przez rzeszowski rynek. Owszem, przez rynek przejeżdżały samochody, czasem nawet ciężarowe, co zresztą mamy udokumentowane na starej fotografii archiwalnej, ale jednak Niemcy nie zdecydowali się, żeby tam przepuścić tak ciężki, kilkutonowy sprzęt wojskowy, pancerny. A więc jest to legenda. I jeśli chodzi o same piwnice, to też proszę pamiętać o tym, że ponieważ mówimy o części miasta najstarszych, prawda, lokacyjnie.

0: z XIV-XV stulecia, a zatem mówimy również o stanowiskach archeologicznych, nawet pradziejowych, więc też to chciałbym zasygnalizować, że trasa podziemna to jest też przenikanie się przez różne epoki pradziejowe, nawet epokę brązową czy epokę żelaza, bo tam oczywiście również zostały naniesione na mapę, odkryte, prawda, zabytki pradziejowe. No i archeolodzy oczywiście o tym wiedzą, my też o tym wiemy, więc możemy się też poszczycić, że idąc, nie wiem, jakąś piwnicą, gdzieś tu obok tejże piwnicy życie przez moment rozgrywało się w epoce brązu. I o tym też oczywiście informuję.
1: To była rozmowa z Jakubem Pawłowskim, przewodnikiem, z którym zajrzeliśmy do historii ukrytej pod ulicami Rzeszowa. Więcej informacji możemy uzyskać właśnie podczas wycieczki w rzeszowskich piwnicach. Tam odkryjemy o wiele więcej i poznamy dawne życie mieszkańców Podkarpacia.
2: Radio Złote Przeboje 103,6 FM. Tydzień w Bieszczadach.
1: Przy mikrofonie Kamil Bekier. Patriotyzm, kultura i sport. Trzy wartości, które od pokoleń spotykają się pod jednym szyldem. Towarzystwo Gimnastyczne Sokół w Mielcu ma za sobą długą i ciekawą historię, a jego działalność wciąż łączy ludzi wokół tych idei. O tym, jak Sokół działa na Podkarpaciu i dlaczego jego tradycja pozostaje aktualna, opowie Jerzy Piotr Krakowski, czyli prezes Mieleckiego Sokoła. Zacznijmy od genezy. Jakie były początki Towarzystwa Sokół w regionie? Czym w początkowych latach towarzystwo się zajmowało?
3: Jeśli chodzi o sokolstwo, początki, to warto wspomnieć w ogóle początki sokolstwa. To rok 1867. No, Polski wtedy nie było. Powstaje pierwsze gniazdo sokoła wzorowane na sokole czeskim we Lwowie. Bo tutaj właśnie w zaborze austriackim te swobody były większe, więc powstawały te gniazda. Mogło powstać to gniazdo. Potem, po wielu, wielu latach, w latach 80., 90. zaczęły powstawać następne. Kraków, na ziemiach wschodnich, obecnie będących na Ukrainie i również na naszym terenie, a więc Sanok, a więc Rzeszów. To były te Pilzno, Jarosław, Przemyśl, Mielec, to były te gniazda, które powstawały. To, tak jak powiedziałem, to był jeszcze XIX wiek.
1: A jak wyglądała działalność Sokoła w pierwszych latach właśnie na Podkarpaciu?
3: Tak jak wszędzie. To były w tym XIX wieku. To były organizacje sportowe, ale Sokół nigdy nie był takim zwykłym klubem, jaki jest obecnie. To była działalność, oczywiście krzewienie kultury fizycznej, hasło Sokoła to było mens sana in corpore sano, czyli w zdrowym ciele zdrowy duch, i chodziło właśnie o tą tężyznę fizyczną, ale była też pod przygrywką tej działalności, była też prowadzona taka działalność jak na przykład szermierka na szpady, walka pikami, w ogóle taka działalność paramilitarna. To miało, wiadomo, Polski nie było, to miało przynieść kiedyś korzyści, jeśli by doszło do jakichś starć, jakiejś wojny. No i tak właśnie się stało. Te przygotowanie tych młodych ludzi potem spowodowało, że cała masa sokołów poszła do legionów polskich, poszła walczyć o wolną ojczyznę. To była ta działalność sportowa, działalność taka paramilitarna, ale w Sokole była też zawsze prowadzona działalność patriotyczna i kulturalna. W Sokołach działały koła teatralne, śpiewacze, działały grupy, które starały się zawsze upamiętać jakieś wydarzenia związane z historią Polski. Czyli sport, to działalność paramilitarna, kultura i patriotyzm.
2: Ciekawe spotkanie.
1: Jeśli chodzi o sport, jakie dyscypliny uprawiano w Sokole i czy zawodnicy mogli się pochwalić na Podkarpaciu sukcesami?
3: No, jakie dyscypliny? Tak jak wspomniałem, najpierw była ta szermierka, było jeździectwo, były narty. To, to, To były te początki. Później, gdy Polska odzyskała niepodległość, czyli okres międzywojenny, to tych gniazd było naprawdę dużo. Prawie każde miasto, miasteczko chciało mieć takie gniazdo, czyli tą działalność, czyli tego sokoła u siebie. Chcieli mieć swoją siedzibę, budowano sokolnie. To często były jedyne obiekty w danej miejscowości, w których można było pod dachem ćwiczyć, w którym można było prowadzić działalność kulturalną, bo oprócz tej sali takiej do ćwiczeń była też sala widowiskowa i bardzo wiele tych obiektów, tych sokolni zachowało się do dnia dzisiejszego. Często w dalszym ciągu są wykorzystywane właśnie do celów sportowo-kulturalnych. A jakie dyscypliny? No, można powiedzieć, że prawie każde dyscypliny, które były popularne, bo grano w piłkę, grano w wiele sportów drużynowych, lekkoatletyka, jeździectwo, szermierka, to o tym już wspominałem. To nie były jakieś kluby, które miały... mieć taką wiodącą rolę w sporcie polskim, ale to chodziło o te podstawy, o te fundamenty, bo wiemy, że w okresie międzywojennym powstała cała masa klubów akademickich, klubów istniejących przy zakładach pracy i tak dalej, i tak dalej. Ale trzeba powiedzieć, że właśnie te podstawy, przygotowanie tych młodych ludzi w Sokole skutkowało tym, że później ci ludzie również pojawiali się na arenach międzynarodowych i walczyli, reprezentowali Polskę.
1: A jak wyglądały związki Mieleckiego czy Rzeszowskiego Sokoła z innymi organizacjami w regionie, ale też w całej Polsce?
3: Współpraca istniała i to bardzo dobrze zorganizowana. W początkowym okresie było to różnie, chociaż też już powstały takie struktury. Były okręgi, które mogły zrzeszać po kilka tych gniazd Sokoła. Były dzielnice, czyli takie odpowiedniki, no niemalże prawie województw. I był Związek Towarzystw Gimnastycznych, czyli taki jakby zarząd główny, który prowadził taką działalność polegającą na kontaktach z rządem, z ministerstwami, reprezentowanie Sokoła na zewnątrz, za granicą. Ale właśnie te okręgi, dzielnice były po to, żeby przedstawiciele tych gniazd spotykali się, były zloty organizowane, zloty okręgowe, zloty dzielnicowe i były też organizowane wzorem właśnie Sokolstwa Czeskiego, zloty ogólnokrajowe. No i to powodowało, że następowała taka konsolidacja tego ruchu. No i wszystko, muszę powiedzieć, wszystko to działało bardzo sprawnie do okresu II wojny światowej. Po odzyskaniu niepodległości wiadomo, jakie były zawirowania i Sokół został decyzją rządu komunistycznego rozwiązany. Cały majątek został przejęty i w latach 40. Sokół przestał istnieć. Właśnie biorąc pod uwagę to, że były to organizacje patriotyczne, propolskie, organizacje, z których wywodzili się tacy ludzie, którzy walczyli w Armii Krajowej i na Zachodzie. No to nie, działalność takiej organizacji paramilitarnej, patriotycznej, sportowej nie była na rękę władzom komunistycznym i tak jak powiedziałem, Sokół został rozwiązany na wiele lat. Dopiero po tych zmianach ustrojowych, po 1989 roku, cały czas grono tych starych Sokołów myślało o odrodzeniu się sokolstwa i tak to się stało.
1: Z Jerzym Piotrem Krakowskim rozmawiamy o historii Towarzystwa Gimnastycznego Sokół w naszym regionie, o jego działalności, tradycjach i roli, jaką przez lata odgrywało w życiu lokalnych społeczności. W towarzystwie ważne były też kobiety, właśnie jaką rolę pełniły w przeszłości.
3: Jeżeli często oglądamy zdjęcia, jakieś fotografie stare, to często widzimy właśnie tych ćwiczących mężczyzn, piękna muskulatura i tak dalej, i tak dalej. Natomiast również ćwiczyły panie, ćwiczyły kobiety, druhny, bo my tak mówimy druhna. Prowadziły też zajęcia, na przykład z służby medyczno-sanitarnej, To też później było właśnie historycznie rzecz biorąc w tych czasach przed pierwszą wojną światową bardzo ważne, bo te dziewczyny, te kobiety zasilały różne służby medyczne, były przeszkolone. No i działalność kulturalna, organizowanie, tak samo te grupy teatralne, o których wspomniałem, to cały czas dominacja pań. Trzeba powiedzieć, że no, jeśli chodzi o liczebność w Sokołach, to no, mężczyzn było więcej, ale kobiety, te drużyny kobiece były bardzo liczne również.
1: Wspomniał pan o tym wątku patriotycznym. Czy w ogóle w dzisiejszych czasach młodzież jest zainteresowana taką ideą, czy jednak szuka ją nieco luźniejszych form?
3: No muszę powiedzieć, że z tym jest bardzo różnie. Tak przynajmniej ja to odbieram, że młodzi nie za bardzo garną się do zrzeszania się w różnych organizacjach. Czasami spoglądają na Sokołów no, jak na tak, jakiś, taką organizację no niespółczesną, co nie do końca jest prawdą, ale jeśli chodzi o młodych ludzi, zwłaszcza chłopców, chociaż również dziewczęta, to bardzo dużą popularnością cieszą się polowe drużyny Sokoła. To są takie sekcje, takie grupy, które prowadzą szkolenia paramilitarne. Bardzo wiele osób młodych chce się sprawdzić. Często później trafiają do jednostek wojskowych, do różnych służb, ale właśnie szkolą się w polowych drużynach Sokoła. Nie wszędzie to może być, dlatego że potrzebne są też osoby, które mają uprawnienia, które będą mogły te drużyny prowadzić. U nas na naszym terenie bardzo fajnie działa taka polowa drużyna Sokoła w Stalowej Woli. No a oprócz tego bardzo, bardzo prężnie działają takie drużyny troszeczkę poza naszym regionem, czyli Lublin, no i Wielkopolska i Śląska.
2: Ciekawe spotkanie.
1: Jak według towarzystwa w ogóle kształtowany jest współczesny patriotyzm? Czym to się objawia?
3: Przede wszystkim jest to udział w takich świętach państwowych, świętach ogólnopolskich, ale również na przykład w Mielcu, nie tylko w Mielcu, prowadzimy taki konkurs o poezji i pieśni Parwy mojej ojczyzny. To jest kilkanaście już edycji tego konkursu, gdzie młodzi ludzie właśnie przez śpiew, przez poezję prezentują ten patriotyzm. To jest jedna z tych akcji. No wiesz, jeszcze w innych tych gniazdach są różne takie patriotyczne spotkania, zloty. Czy to jest metoda, która młodych ludzi przyciąga? Poniekąd tak. Wspaniałą grupą jest grupa z oddziale w Sokole w Rybanowie, gdzie prowadzi się paradną musztrę i te grupy są zapraszane na różne imprezy patriotyczne, różne święta. To właśnie przyciąga tych młodych ludzi. Ale jak powiedziałem, no młodzi nie za bardzo garną się do jeżeli ktoś nie ma takich zainteresowań takich paramilitarnych, jeśli nie bardzo, jeśli tylko skupiony jest na sporcie, to niekoniecznie musi przyjść do Sokoła, bo są też inne kluby, które takiego na tą historię nie zwracają zbyt dużej uwagi. Są nastawione tylko na sport.
1: Jak w ogóle w obecnych czasach można sklasyfikować Sokoła? Czy jest to organizacja patriotyczna, sportowa? społeczna? Czy są w ogóle jakieś ramy, w które można zamknąć sokoła?
4: No, można powiedzieć wszystkiego po trochu, bo to jest tak, jak powiedziałem, prawie 80 czy ponad 80 gniazd i każde z tych gniazd jest niezależne, każde prowadzi swoją działalność. Jedni faktycznie mają sekcję jakąś sportową wiodącą, która pochłania ich w większym wymiarze czasu, a są takie, które prowadzą tylko działalność taką rekreacyjną, jeśli chodzi o sport, a skupiają się bardziej na przykład na pracy teatralnej, na tych spotkaniach towarzyskich, na wyjazdach. Bardzo różnie to jest.
1: To była rozmowa z Jerzym Piotrem Krakowskim o historii Towarzystwa Gimnastycznego Sokół w naszym regionie, jego tradycjach oraz ludziach, którzy przez lata tworzyli tę organizację. Jak pokazuje ta historia, Sokół to nie tylko sport, ale również ważna część lokalnej kultury oraz społecznego życia.
2: Radio Złote Przeboje 103,6 FM. Tydzień w Bieszczadach.
1: Przy mikrofonie Kamil Bekier. Skoki do wody to dyscyplina, która może zaskakiwać, zwłaszcza gdy mówimy o jej popularności na Podkarpaciu. A jednak Rzeszów ma w tej dziedzinie swoją mocną tradycję. O fenomenie skoków do wody w regionie, treningach i sukcesach zawodników Stali Rzeszów opowie trener Grzegorz Kozdrański.
2: Poznaj miasto!
1: Skoki do wody to nietypowy sport. Patrząc nie tylko na region, ale ogólnie na mapę Polski, jak w ogóle urodziła się ta dyscyplina w Rzeszowie? Jakie były jej początki?
5: Tak naprawdę wszystko zaczęło się w 95 roku. Ja musiałem się troszeczkę cofnąć do tych czasów, bo jeszcze wtedy nie rozpoczynałem jako ja zawodnik przygody w tej sekcji. Ale tak naprawdę wszystko rozpoczęło się w 95 roku, gdzie w Rzeszowie zapadła decyzja o rozegraniu finałów ogólnopolskiej Spartakiady Młodzieży. I tutaj między innymi padło właśnie na skoki do wody, a skoków do wody w Rzeszowie nie było. Nie było nigdy tradycji. Natomiast mieliśmy bardzo mocną tradycję, jeżeli chodzi o akrobatykę sportową. I tak z tej dyscypliny nasz pierwszy trener, Ryszard Wojtaszewski, z którym rozpoczynaliśmy tą wspaniałą przygodę, jak i wielu, wielu zawodników i wielu podopiecznych trenera Ryszarda rozpoczynało przygodę w tej sekcji. I tak naprawdę, żeby zacząć, on miał bardzo mało czasu. Po pierwsze, nie było obiektu, na którym można by było już trenować, więc on jako trener z akrobatyki wziął kilku zawodników, których trenował, i to są takie postacie, które jakby początkowo pisały historię tej sekcji. Czyli trener Ryszard Wojtaszewski, następnie Marta Tomkiewicz, Ewa Winiarz, Agnieszka Wasilewska, czy nawet Brygida Sakowska rozpoczynały przygodę w skokach do wody. Oczywiście część z tych zawodniczek gdzieś tam zrezygnowało wcześniej, ale Ten debiut okazał się bardzo, bardzo taki spektakularny, bo Marta Tomkiewicz, trenując bardzo krótko, już na tej olimpiadzie zdobyła bodajże srebrny medal na trampolinie 3-metrowej. I widać było pasję trenera Ryszarda, widać było zaangażowanie zawodników i tutaj działaczy, żeby to wszystko rozpocząć. Ale jeżeli chodzi o trenowanie tak naprawdę skoków do wody, no była potrzeba zrobienia czegoś więcej. I tutaj właśnie na ulicy Matuszczaka przy szkole powstał obiekt bodajże w 86 roku i zmontowano właśnie taką konstrukcję metalową, na której już była właśnie wieża 5-metrowa. Były dwie trampoliny 3-metrowe, była trampolina 1-metrowa i w 86 roku bodajże sekcja skoków do wody została przyłączona do klubu ZKS Stal Rzeszów jako odrębna sekcja i tak naprawdę wtedy zaczęła się taka prawdziwa praca, prawdziwa przygoda z tym sportem.
1: A co w ogóle sprawia, że Rzeszów jest dobrym miejscem do szkolenia młodzieży? Czy kluczem jest ta dobra kadra trenerska?
5: Przede wszystkim myślę trenerzy, którzy z pasją działają i działali w tej sekcji. No, tutaj mówię, należy cały czas podkreślać wielkie uznania dla trenera Ryszarda Wojtaszewskiego, który będąc akrobatą podjął się naprawdę bardzo trudnego wyzwania. Rozpoczął treningi jakby troszeczkę nie mając wiedzy tak naprawdę o skokach do wody takiej fachowej. Jednak te dyscypliny są bardzo podobne troszeczkę, można powiedzieć, no nie w 100%, bo akrobatyka, skoki do wody to są dwie różne dyscypliny, natomiast są pewne rzeczy, które można fajnie przenieść na skoki do wody. Oczywiście trzeba tą pracę kontynuować. I tutaj chyba w tej sekcji skoków do wody w Rzeszowie przez tyle lat, przez te 40-lecie, takich trenerów nie brakuje. My cały czas mamy bardzo mocno zaangażowanych trenerów i chyba większość z nich to są byli skoczkowie, i którzy tak naprawdę zakochali się w tej dyscyplinie i kończąc karierę nie wyobrażali sobie rozstania w taki sposób, pożegnania się z tą sekcją, i tak naprawdę zostali dalej trenerami. I Rzeszów coś ma w sobie, że kiedyś w tamtych latach, wiemy jakie dyscypliny sportowe były, ich nie było zbyt dużo, skoki do wody to była naprawdę taka wielka niewiadoma, wielka ciekawostka. Trener Ryszard Wojtaszewski nawet bardzo, bardzo mocno mówił, że za kilka lat skoki do wody w Rzeszowie będą potęgą. I tak się stało, i tak się stało.
1: Ale żeby jeszcze tak zobrazować słuchaczom mniej więcej, jak wygląda skok do wody, co trzeba potrafić, żeby wejść tam na samą górę i skoczyć bez większych urazów? Co trzeba potrafić?
5: No to jest bardzo... Ja cały czas powtarzam i trenerów też tutaj swoich, naszych, cały czas uczulamy i mówimy, żeby rozmawiać z rodzicami, że skoki do wody to jest trudna dyscyplina. Teraz nie ma łatwych dyscyplin. Chcąc tutaj w skokach do wody trenować, trzeba naprawdę się bardzo mocno zaangażować, i to chodzi o zawodników, to chodzi o rodziców. Natomiast to jest bardzo złożony element, to jest bardzo długotrwała praca, którą rozpoczynamy z dziećmi już nawet w wieku 5-6 lat. To jest taki optymalny wiek i rozpoczynamy ćwiczeniami na sali gimnastycznej, bo sala gimnastyczna, którą my obecnie posiadamy tutaj w Rzeszowie przy ulicy Matuszczaka na pływalni Rosir, jest jedną z lepszych w Europie i mamy stworzone warunki do takiej pracy z dużą liczbą dzieci, i taką pracę właśnie jako trenerzy tutaj w klubie tworzymy. I tak naprawdę zaczynamy od podstawowych ćwiczeń, od przewrotów, od wzmocnienia tych dzieci, żeby mogły dalsze kroki wykonywać. Potem to są skoki do wody z tych najniższych wież, trampolin. I tak powoli to się rozkręca. Uczymy skoków na głowę. Te dzieci niekiedy przychodzą do nas, jak się zapisują, one niekiedy nie potrafią jeszcze dobrze pływać. Natomiast mamy metody, żeby te dzieci w tak zwanych skrzydełkach, rękawkach czy takich pasach wypornościowych zaczynają pierwsze skoki do wody. I natomiast systematyczna praca powoduje to, że te dzieci nabierają jakieś już umiejętności, że można już te dzieci wdrożyć do konkursów, i potem ta praca tak idzie i tak naprawdę większość zawodników przez lata, przez kilkanaście lat, kilkadziesiąt lat zostają w tej sekcji i trenują, uprawiając ten sport na różnym poziomie.
1: Cały czas rozmawiamy z Grzegorzem Kozdrańskim, trenerem skoków do wody, o dyscyplinie, która od lat ma swoje miejsce w sportowej historii Rzeszowa. Mówiliśmy już o treningach, zawodnikach i sukcesach Stali Rzeszów, ale warto spojrzeć również w przyszłość. Czy ta dyscyplina sportu ma przyszłość w naszym regionie?
5: Tak, skoki do wody bardzo mocno w Rzeszowie się zmieniły na przestrzeni tych 40 lat. Myślę, że tutaj kilka impulsów takich tak naprawdę było, które rozwijały tą dyscyplinę i zachęcały coraz to nowe osoby do uprawiania tej dyscypliny u nas w Rzeszowie. pierwszy jeden z takich momentów, tak jak mówiłem cały czas tutaj o trenerze Wojtaszewskim, to był ten kluczowy moment, że ta sekcja w ogóle powstała tutaj i pierwsze wyniki z nim, z trenerem, i pierwsze medale Mistrzostw Europy, Spartakiady Młodzieży. W 90 roku został sprowadzony trener Serge Koczarian. To kolejna osoba, która tworzyła tą historię tutaj skoków do wody w Polsce, bo trener Wojtaszewski pracował wtedy przygotowując młodzież. Trener Koczarian już jako trener w ośrodku szkolenia olimpijskiego, bo taki ośrodek powstał w Rzeszowie w latach 90. pracował z tą grupą najlepszych zawodników. Przecież nie mogę zapomnieć też o Robercie Łukaszewiczu, o naszym olimpijczyku z Paryża, który z bratem Andrzejem wywalczyli tą kwalifikację, więc jest obecnie spore zainteresowanie. My cały czas prowadzimy ciągły nabór. Zapraszamy już, jeżeli mogę to zareklamować, zawodników, rodziców i dzieci w wieku między 6-7 lat do przychodzenia, zapisywania dzieci, bo my cały czas prowadzimy nabory, mamy wielu trenerów, którzy wspólnie z nami tutaj prowadzą te treningi, więc jest spore zainteresowanie.
1: A jaki jest mit dotyczący skoków do wody? Co najczęściej ludzie błędnie myślą o tej dyscyplinie?
5: Najczęściej, i my się tutaj troszkę tak śmiejemy, to ja bardzo często słyszałem od rodziców takie pytanie, czy dziecko sobie nie złamie kręgosłupa, bo wiemy, kiedy przychodzi okres wakacyjny, słyszymy, że skok na głowę, dziecko jakieś, czy człowiek dorosły skoczył gdzieś do nieznanej wody, czyli do rzeki, jeziora, czy chociażby gdzieś na basenie, nie posiadając żadnych umiejętności, i zdarzają się naprawdę bardzo takie poważne urazy, to tutaj my musimy obalić przez te lata ten mit, bo przez te lata u nas nigdy nic takiego się nie wydarzyło. Więc ten sport, jak każdy inny, ma w sobie jakieś ryzyko, ale natomiast nigdy do takich ciężkich urazów nie doszło, więc ten sport, kiedy grono takie pedagogiczne, grono trenerów prowadzi zgodnie z zasadami, jak to wszystko ma wyglądać, to my wysyłamy dzieci i robimy z nimi na przykład nowe skoki, bo skoki do wody polegają na tym, że ten program się utrudnia coraz bardziej, więc te dzieci są tak przygotowane, więc my wysyłamy dzieci na takie próby wykonania skoku wtedy, kiedy dziecko jest przygotowane, i my, trenerzy, widzimy to, że można z dzieckiem zrealizować czy taki skok. Nigdy to nie jest zrobione tak, że wysyłamy, narażamy dzieci na jakieś niebezpieczeństwo. Więc tutaj to jest chyba taki główny mit, że tutaj dzieci w skokach do wody mogą sobie złamać kręgosłup.
2: Poznaj miasto.
1: Jak mógłby pan przekonać młodych mieszkańców Rzeszowa do tego, aby dołączyli do sekcji, aby zaczęli przygodę ze skokami do wody? Co jest takiego w skokach, że trzeba tej dyscypliny spróbować?
5: Tutaj myślę, że jest świetna zabawa przede wszystkim w naszej sekcji. Ja z własnego doświadczenia jako młody chłopak, a obecnie teraz jako trener, wiem, jak skoki do wody wpływają na rozwój dziecka. Po pierwsze, no, uczą bardzo mocno systematyki, uczą takiej wytrwałości w działaniach, których tutaj nie zawsze jest łatwo, tak? Ale to daje taką przewagę w życiu, bo potem te dzieci, młodzież czy dorosłe osoby, powiem takim słowem troszkę młodzieżowym, są bardzo mocno ogarnięci życiowo, tak? Potrafią sobie poradzić w bardzo trudnych sytuacjach. Innym aspektem jest zdrowie. Takie dzieci są brane do wszystkich różnych konkursów szkolnych, bo we wszystkim bardzo dobrze się ogarniają. Mówimy tutaj o pływaniu, mówimy tutaj o akrobatyce, bo to wszystko jakby się łączy. Mówimy o świetnym wyglądzie, o zdrowiu fizycznym. U nas zawodnicy są bardzo fajnie zbudowani, wszyscy podkreślają to, że świetnie wyglądają. No to oczywiście to jest etap pracy, jaki musimy wyglądać, ale tutaj myślę, że zdrowie przede wszystkim, fan ze sportu i wszechstronność, to dają skoki do wody. Więc zapraszam wszystkich serdecznie, kto by chciał spróbować takiej dyscypliny, bo tutaj można bardzo dużo zyskać dla siebie, dla zdrowia i tak dalej. No tak, to jest bardzo interesująca dyscyplina i powiedzmy, że jest to dyscyplina olimpijska, więc my zawsze serdecznie zapraszamy na różnego rodzaju zawody, które są organizowane w Rzeszowie i dla tych najmłodszych dzieci i dla tych starszych, bo oglądanie skoków z wieży 10-metrowej, kiedy skacze na przykład nasz olimpijczyk, są naprawdę bardzo widowiskowe i zapraszamy do zabawy, przez zabawę do sportu, do sukcesu.
1: To była rozmowa z Grzegorzem Kozdrańskim, trenerem skoków do wody, o treningach, sukcesach zawodników i przyszłości tej niezwykłej dyscypliny w naszym regionie. Jak się okazuje, skoki do wody mają w Rzeszowie swoją historię, ale również ludzi, którzy chcą tę historię pisać dalej.
2: Radio Złote Przeboje 103,6 FM. Tydzień w Bieszczadach.
6: Radio Złote Przeboje.
7: Radio Złote Przeboje.

0: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
1: Dobrze.
0: 15 zł.
1: Lepiej.
0: 20 zł.
1: Najlepiej. Na Orlenie?
0: Ciepło.
1: Z kuponami?
0: Cieplej.
1: W Orlen witaj.
2: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
3: 3,17,41.
1: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
1: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Reklama.

0: Reklama.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy?
3: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
2: Jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
4: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
5: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
6: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
7: Gastorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii, jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
7: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Gastoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
8: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
7: Gastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
9: Każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w kino. Teraz wszystkie produkty Tarczyński za drugi tańszy produkt zapłacisz 1 grosz. A wszystkie kapsułki do prania, drugi tańszy produkt tylko 5 zł. Takie sobotobranie w kino. Najbliżej ciebie.
10: Wygenerowano z AI.

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
2: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
1: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
3: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 zł za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, 2 rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
1: Sposób na Twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Dużo dobrego.
5: Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej. A polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto dużo dobrego.
4: Za mniej.
6: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norbina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
7: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
8: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
7: A, no to w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
10: Zawodność nie jest ambicją, jest tradycją. Tak wykuwa się perfekcja niedostępna dla innych. Efekt dziesiątek lat doświadczenia. Tak powstaje Lexus. Samochód, któremu możesz zaufać. Wybierz doskonały rocznik w doskonałej racie. Tylko teraz już od 690 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Absolutnie made in Japan.
11: 3, 17, 41.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11.
14: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: Reklama.

0: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Filety z piersi polskiego kurczaka rzeźnik XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. I wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Miksuj dowolnie. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
4: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorlańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
10: Reklama. 3 dzień października, Radio Złote Przeboje w głośnikach, 8 godzina na zegarach i wiadomości mamy dla was.
11: Ogromna wygrana, 6-0 w meczu Polska-Rumunia. Kierowcy wreszcie mogą odetchnąć, paliwo dziś dużo tańsze. Znacznie droższe mają być za to głupie żarty na lotniskach. Marcin Krzemiński, dzień dobry. Pogrom na Narodowym. Polska pokonała Rumunię 6-0 w meczu Ligi Narodów. 3 bramki strzelił Robert Lewandowski, ale jak zauważa Sebastian Szymański, Polska przez ponad 2/3 meczu grała z przewagą jednego zawodnika.
12: Wydaje mi się, że ta czerwona kartka też trochę nam pomogła w tym, że czuliśmy się lepiej na boisku i zdominowaliśmy rywala.
11: Poniedziałek mecz na wyjeździe z Bośnią i Hercegowiną bez Lewandowskiego, który opuści go przez żółte kartki. Znamy już ceny maksymalne paliw. W weekend oraz w poniedziałek litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł 73 grosze, a oleju napędowego 7,88. Maksymalne ceny znów ustala minister energii. Rządowy program CPN obniżający ceny paliw będzie obowiązywać do końca roku. Głupie żarty podczas kontroli na lotnisku mogą wkrótce kosztować znacznie więcej niż dziś. Ministerstwo Infrastruktury chce podnieść maksymalny mandat z 500 do 5000 zł. Tylko w ubiegłym roku Straż Graniczna wystawiła na lotniskach ponad 870 takich kar, mówi Piotr Rudzki z Polskich Portów Lotniczych.
13: Personel pyta, czy są jakieś rzeczy, przedmioty niebezpieczne w tym bagażu, a pasażerowie w tym momencie odpowiadają: tak, mam karabin, mam bombę, mam dynamit, mam naboje, i mówią później, że no przecież głupie pytanie to i głupia odpowiedź. Nie, pytanie nie jest głupie, bo jeśli chodzi o przedmioty niebezpieczne, to ludzie bardzo często pakują tam na przykład powerbanki. Przykład nawet ostatnio byłego prezesa jednej z linii lotniczych, któremu w trakcie rejsu ten taki powerbank wybuchł. Taki żart, taki głupi dowcip, on powoduje zablokowanie tak naprawdę odpraw. Te nasze działania, one nie pozostają bez wpływu na innych.
11: W zeszłym roku najwięcej mandatów Straż Graniczna wystawiła podróżnym na lotnisku Kraków-Balice. Obywatele Łotwy wybierają dziś posłów do parlamentu. Władze zaapelowały do obywateli, by byli czujni wobec rosyjskich prób wpływania na wybory. Służby przede wszystkim spodziewają się rosyjskich prób dezinformacji i propagandy.
14: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
10: Najwięcej chmur w zachodniopomorskim, trochę nad morzem. Chmurki i słońce w centrum kraju, najwięcej słońca na południu. Tam też najcieplej, do 23 stopni. Na północy 19. No właśnie, piękny dzień, piękny weekend nam się zapowiada. Nawet jak ktoś jest skrzywiony dziś taki nieco. Wiecie, jakie jest hasło na dziś? Jeśli życie daje ci cytryny, zrób z nich lemoniadę. Radio Złote Przeboje. I zaraz sobie będziemy mogli ją wypić. Chyba, że ktoś woli jakąś herbatkę z cytryną i z miodem od razu. Fajnie, że jesteście z nami w sobotni poranek.
6: Zaprasza Kacper Sosnowski.
10: I Maggie Rayleigh gram od razu.

Ciekawe, jakby wyglądały teledyski do nowych przebojów Michaela Jacksona, gdyby ten żył w obecnych czasach, bo on swe największe przeboje przekształcał w filmowe dzieła. No, Thriller to był teledysk wszechczasów z rekordowymi sukcesami. Ludzie nawet VHS-y z nim kupowali, a Scream, to już trochę późniejsze wydanie, był najdroższym teledyskiem w historii wówczas. No właśnie, Michael Jackson dostał chyba 19 różnych nagród za swoje teledyski. Większość to prestiżowe MTV Awards, czyli król popu i król teledysków. Lutricia McNeil w Radiu Złote Przeboje, 11 po 8.

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
2: Nie, jakie to składniki?
1: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
2: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
1: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
3: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
4: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
5: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz wszystkie produkty Tarczyński za drugi tańszy produkt zapłacisz 1 grosz. A wszystkie kapsułki do prania, drugi tańszy produkt tylko 5 zł. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
6: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
7: Sobota, a ja mam gorączkę sobotnich okazji!
6: W tę sobotę polski kalafior tylko 3,99 za sztukę, a schab wieprzowy bez kości, kastoisko mięsne w opakowaniu, kilogram jedynie 7,99. 3 kg na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
9: Dużo dobrego.
10: Teraz w Netto cytryny luzem. Tylko 5,99 za kilogram. Aż o 50% taniej. A polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę. Aż o 56% taniej. Netto dużo dobrego.
11: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
12: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
11: No dobrze, a taki fajny prezent...
12: Na mediaexpert.pl.
11: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
12: Na mediaexpert.pl.
13: Włączamy niskie ceny.

Radio Złote Przeboje gra dla was w sobotni poranek. Trochę liczb a propos Kasi Kowalskiej, której wysłuchaliśmy. 30 września świętowała 30-lecie wydania swojej drugiej płyty, czekając na ćwierć miliona egzemplarzy się sprzedało tego albumu wtedy, więc całkiem nieźle. A przed Kowalską teraz trasa koncertowa. Na pewno wasze miasto odwiedzi, bo będzie wasz w 20 lokalizacjach występować, czyli pracująca jesień jednym słowem. No to jeszcze jedna liczba będzie a propos tego pana. To Richard Marx oczywiście. 63 lata we wrześniu świętował. Wszystkiego najlepszego życzymy i gramy Right Here Waiting.

0: Radio Złote Przeboje.
1: Radio Złote Przeboje.

0: prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 8. Nowa odsłona legendy. Toyota Hilux. Niezrównana wytrzymałość. Niepowtarzalna siła. Imponujący napęd. Poznaj ją podczas dni otwartych od 5 do 10 października. Czekamy w salonach.
1: Posterunkowy? Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
2: Kogo?
1: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
2: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
1: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
2: Tak, jest posterunkowy Cezary.
3: No, więcej na szkłomazgo.pl.
2: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
3: I Cezary Pazura.
4: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
5: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
4: Czyli frosty kupiłeś?
5: Prościej się nie da.
6: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
7: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
8: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
9: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
10: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
11: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
10: A, no to w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
13: To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Dobrze, że jesteśmy razem.

Debilowcy w sobotni poranek w Radiu Złote Przeboje. A od poniedziałku, czyli pojutrze, wracamy z naszą zabawą, w której możecie wygrać nawet 1000 złotych. Punkt pierwszy. Żeby wygrać, trzeba wejść do gry na złoteprzeboje.pl. Tam wpisujecie w formularzu, co kupię za pierwszą stówkę z wygranej w konkursie Złote od Złotych. Punkt drugi. My wyławiamy te najciekawsze, najbardziej kreatywne odpowiedzi. I punkt trzeci właśnie. W poniedziałki zawsze po 9:00 dzwonimy do jakiegoś słuchacza. Ten ma kwotę gwarantowaną 100 zł, a jak odpowie na 3 pytania, to za każdy dostaje 300 zł. Prawda, że proste? No to proszę się rejestrować w formularzu i słuchać Złotych Przebojów. Eurythmics teraz.

Warius Manx w Radiu Złote Przeboje. A jak wyruszacie dzisiaj na jakąś weekendową przygodę, mówię do kierowców, to miło zaskoczycie się na stacjach benzynowych. Szczegóły tego miłego zaskoczenia w naszych wiadomościach o 9 za 6 minut.

0: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl. 70% projekt Gazeta.pl i Wyborczej.
1: Eden, rajskie spa. Wypoczynek w sercu Bieszczad. Wykorzystaj czek turystyczny i odpocznij w rajskim. Eden, rajskie spa. Twoje miejsce w Bieszczadach. www.edenrajskiespa.pl.
2: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
4: Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
7: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
8: Reklama.
9: Tu Radio Złote Przeboje. W sobotę minęła godzina 9, czas na sprawdzone wiadomości.
10: Znów taniej na stacjach wrócił program CPN. Potem pogoda, będzie ostrojone wyprawy w góry. Czy nasi piłkarze wrócą do elity Ligi Narodów?
11: Daleka droga do tego.
10: Nalot wczoraj nieco łatwiejsza. Marcin Krzemiński. Wizyty na stacjach paliw, tankowanie i jeszcze nieco nieśmiałe uśmiechy kierowców. O północy wrócił program Ceny paliw niżej.
12: Ponad złotówka różnicy jest.
13: Tak jest, jest dużo, tak?
12: Dużo jest, jest dużo.
14: Chyba widzę różnicę. Jest lżej.
15: Wczoraj tankowałem tam na 200 zł, to dzisiaj zauważyłem, że jest taniej. No.
10: Taniej jest za sprawą rządowej ustawy o podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. W czwartek podpisał ją prezydent. Program CPN będzie obowiązywał do końca roku. Maksymalne ceny znów ustala minister energii. W weekend i w poniedziałek za litr benzyny 95 zapłacimy maksymalnie 6,73 zł, za 95 7,59, a za olej napędowy 7,88. Rosja zaatakowała rano kolejny most na Dnieprze w Kijowie, tym razem północny. Ruch z lewego na prawy brzeg jest wstrzymany. Uszkodzone zostały nawierzchnia oraz sieć trakcyjna trolejbusów. Wczoraj rosyjskie drony uderzyły w most południowy, przez który biegnie jedna z trzech linii metra ukraińskiej stolicy. Wybieracie się w Tatry? Uważajcie, bo mimo pięknej pogody wysoko w górach leży śnieg, może być ślisko i niebezpiecznie. A tam w wielu miejscach, jak mówi Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego,
16: obowiązkowym sprzętem będą buty ponad kostkę, będą raki, nie raczki.
10: Zabierzmy też lampkę, czołówkę, bo z dnia na dzień robi się coraz szybciej ciemno. 6-0 to nie wszystko. Nasi piłkarze wczoraj nie tylko wysoko pokonali Rumunów, ale wrócili do gry o powrót do elity Ligi Narodów, czyli Dywizji A. To także dzięki Bośniakom i Szwedom. W ich meczu padł remis 1-1.
17: No liczyłem właśnie, że Szwedzi się gdzieś potkną i kalkulując to, że wygramy wszystkie mecze do tego ostatniego spotkania, będzie mecz o pierwsze miejsce, ale tutaj wiadomo, daleka droga do tego.
10: Komentował Piotr Zieliński. Szwedzi nadal jednak zajmują pierwsze miejsce w grupie. Trzeci są Polacy, oczko wyżej Bośniacy, z którymi biało-czerwoni zagrają w poniedziałek na wyjeździe. Na koniec jeszcze przypominam, jutro niedziela niehandlowa, więc duże sklepy będą zamknięte.
18: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
9: Te chmury, które są w centrum i większej ilości na wschodzie kraju, niebawem miną i uśmiechnie się do nas słońce. Na termometrach 16 stopni będzie po południu w Białymstoku, 19 nad morzem, 20 w Wielkopolsce, podobnie jak w Małopolsce, nawet do 21 na Dolnym Śląsku. A kto rano wstaje, ten kryminalne historie Ace of Base od nas dostaje. Będą takie w tej godzinie. Sprawdzimy też, po co kłaść pod łóżkiem sodę.
19: Radio Złote Przeboje.
9: No to szykują się ciekawochy, ciekawochy.
20: Zaprasza Kacper Sosnowski.
9: A Tina Turner to już nawet zaczęła tak pięknie śpiewać. 3 po 9.

0: Alphaville w Radiu Złote Przeboje. Jakby ktoś narzekał, że w weekend pracuje, to gwiazdy muzyki pozdrawiają. Natalia Kukulska, która u nas zaraz teraz w podwójnej trasie koncertowej, bo na takich występach jubileuszowych, czy ona jest taka jak ja, tak się ta prasa nazywa, ale też gra koncerty z cyklu Czułe Struny. No i tak w prawie każdy weekend do końca grudnia te weekendy będzie miała Kukulska zajęte i środki tygodnia czasem też. Ale przynajmniej fani skorzystają na tych pięknych występach. Jutro koncert w Szczecinie i zapewne tam usłyszymy...
1: Światło, nosisz je w sobie, pozwól mi choć raz

0: Autopromocja.
1: Czerwony dywan?
2: Nie tym razem.
1: Garderoba?
2: Też nie. W sobotę największe gwiazdy wybierają Studio Radia Złote Przeboje i rozmawiamy o życiu, o miłości i o rodzinie. O rzeczach, które dotyczą nas wszystkich.
1: Bez pozy, bez ściemy. Po prostu rozmowa.
2: Zapraszam Cię na Weekend jak marzenie. Już dziś w samo południe. Marzena Rogalska.
0: Autopromocja. Reklama.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: A cappuccino też za piątkę?
4: Też.
3: A flat white?
4: Też.
3: A...
4: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
5: Po piątkowych emocjach na boisku czas na mistrzowską regenerację. Prawdziwe kibicowanie zawsze wymaga dobrej energii i sprawdzonych składników na talerzu. Dlatego kibicujemy też Twojemu portfelowi i już w tę sobotę, 3 października, wszystkie polskie warzywa i owoce kupisz w Lidlu minimum 20% taniej. Złap apetyt na zdrowe smaki. W końcu Lidl to oficjalny dostawca świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski.
6: Lidl, to się opłaca.
7: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
8: Skoda. Pani Celinka wie, co jest super.
9: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
8: W tę sobotę masło Ekstra Mazurski Smak tylko 2,49 za opakowanie przy zakupie 2 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A wszystkie wędliny w plastrach z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
10: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11.
13: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz wszystkie produkty Tarczyński. Za drugi tańszy produkt zapłacisz 1 grosz. A wszystkie kapsy.

The Underdog Project z Radio Złote Przeboje. Oglądałem ostatnio film o Ace of Base, All That She Wants, w którym opisana jest mroczna historia z 1994 roku, kiedy to niemiecka fanka, która miała obsesję na punkcie zespołu, włamała się z nożem do rodzinnego domu wokalistki Jenny i zaatakowała ją, a w obronie córki stanęli rodzice. Mama została nawet ranna w rękę. No i to zdarzenie spowodowało traumę. Zespół od tamtej pory musiał poruszać się w towarzystwie uzbrojonych ochroniarzy. Czasem nosił nawet, słuchajcie, kamizelki kulodporne. A niektórzy zastanawiają się do tej pory, dlaczego druga z wokalistek Lynn zrezygnowała z, wydawałoby się, atrakcyjnego życia na świeczniku. Nie taki piękny ten show biznes. Choć piosenka o tym, że piękne życie jest. Ace of Base.

0: Nerdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
3: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
2: W tę sobotę polski kalafior tylko 3,99 za sztukę, a schab wieprzowy bez kości, kastoisko mięsne w opakowaniu, kilogram jedynie 7,99, 3 kg na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Czyta lektor AI.
5: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, stokrotka.
4: Z aplikacją Szynka wieprzowa, cena sprzed obniżki 18,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A duży słoik kawy rozpuszczalnej Nescafe Classic, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 36,49. Teraz jedynie 19,99.
5: Stokrotka.
6: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norbina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
7: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
8: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl.
9: Castorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
9: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
10: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
9: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: ceny liczą się prezenty. Więc w tym tygodniu mamy dla Was promkę 1 plus 1 za grosz. Zapraszamy na 29. urodziny Carrefoura.
1: Panie Pascalu, mm-hmm. A czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wsisy.
3: Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
5: Nareszcie sobota. Spędzasz ją z radiem Złote Przeboje.

Madonna w Radiu Złote Przeboje, a teraz soda oczyszczona pod łóżkiem, bo tu już słuchacze dzwonią i dopytują, o co chodzi z tą sodą oczyszczoną w misce pod łóżkiem. Takie zalecenie jest ponoć na jesień. Czemu to ma służyć? A temu, że jak w pomieszczeniu się pojawia jakiś nieprzyjemny zapach stęchlizny, no to ta soda pomaga go ograniczyć. Lekko też wilgoć wciąga, co przy tych jesienno-zimowych czasach ważne. Ale z tym drugim to bez przesady. No i jak ktoś z sodą spróbuje akcję postawić sobie w misce ją pod łóżkiem, żeby nieprzyjemny zapach zwalczyć, to może warto psa czy kota uprzedzić, że to nie do zabawy i nie do jedzenia? Ba, nawet nie do wąchania. I jakby ktoś z sodą pod łóżkiem spróbował, to dajcie znać, czy to działa. Bo ja jeszcze nie próbowałem.

Lip Sync w Radiu Złote Przeboje. Po 10 u nas konkurs, w którym będzie można wygrać zaproszenie do kina, ale najpierw wiadomości o 10. Patrzę sobie na cenę diesla Wielkiej Brytanii. 2 funty 10 zł u nas po 7,88. Powiemy, do kiedy tak tanio będzie.

0: Autopromocja.
1: Uwaga! Nadchodzą królowie. Radio Złote Przeboje rozdaje bilety na koncerty Królowie Życia z Kawiński-Tkaczyk. Nie mają koron, nie mają berła, za to mają setki wielkich przebojów. Chcesz je usłyszeć na żywo? Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do konkursu i zgarnij bilety na koncerty. Dwie legendy, jedna scena i ty. Najbliższa okazja na wygraną już w poniedziałek po 18:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Eden Rajskie Spa. Wypoczynek w sercu Bieszczad. Wykorzystaj czek turystyczny i odpocznij w Rajskim. Eden Rajskie Spa. Twoje miejsce w Bieszczadach. www.edenrajskiespa.pl.
4: Takie hity tylko w Netto przez cały październik. Makaron Lubella, pióra, świderki, nitki cięte i spaghetti. Jedynie 3,39 za opakowanie 400 gramów. Super cena. Netto, dużo dobrego.
5: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
6: Skoda.
7: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
8: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w kino. Teraz wszystkie produkty Tarczyński za drugi tańszy produkt zapłacisz 1 grosz. A wszystkie kapsułki do prania, drugi tańszy produkt tylko 5 zł. Takie sobotobranie w kino. Najbliżej Ciebie.
0: Reklama.
9: To jest pierwsza sobota października. Spędzacie ją z Radiem Złote Przeboje. Czas na wiadomości o godzinie 10.
10: Resort obrony przygotowuje ustawę przedwojenną. Niemcy obchodzą po raz 36 dzień jedności. Najpierw jednak prezydent do premiera.
11: Zostaw Polki i Polaków.
10: A w tle paliwa. Marcin Krzemiński.
12: Nie da się nie widzieć.
10: Mówią kierowcy o cenach na stacjach paliw.
12: Jak mam płacić 9,5, a 7,5, no to różnica jest duża, prawda? Zobaczymy, jak będzie.
10: Od dziś do końca roku będzie znów obowiązywał program ceny paliw niżej. Ceny maksymalne paliw będzie ustalał minister energii. I tak do poniedziałku za litr 95 zapłacimy maksymalnie 6 zł 73 grosze, a za diesla 7,88. Obniżki są możliwe, bo prezydent podpisał ustawę o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych. Wczoraj Karol Nawrocki tłumaczył na spotkaniu z mieszkańcami Stargardu, że zrobił to, bo nie zgadza się na branie Polaków na zakładników w wojnie, jaką rząd toczy z prezydentem. Jednocześnie prezydent zwrócił się do premiera Tuska.
11: Zostaw pan Polki i Polaków. Bierz pan ten kij bejsbolowy, którego ja nie potrzebuję, żeby się bronić, i atakuj mnie. A zostaw Polki i Polaków.
10: Przypomnę, że prezydent choć podpisał rządową ustawę, to skierował ją też do zbadania przez Trybunał Konstytucyjny. Po śmiertelnym wypadku w Biskupicach na Opolszczyźnie zablokowana jest Krajowa 11. Zderzyły się tam osobówka z samochodem ciężarowym. Zginął kierowca tego pierwszego pojazdu. Wprowadzono objazdy. Ministerstwo Obrony Narodowej przygotowuje ustawę przedwojenną. Przepisy będą stworzone z wniosków z wojny w Ukrainie. Nie chodzi o straszenie, zapewnia minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Obowiązkiem rządu jest bycie przygotowanym na każdy scenariusz.
13: Jeżeli obce rakiety naruszają naszą przestrzeń powietrzną, jeżeli drony latają tuż przy polskiej granicy, no to kiedy będzie sytuacja zagrożenia, jak nie w takich momentach?
10: Minister obrony wyjaśniał, że ustawa ma umożliwić szybkie inwestycje. To już 36 lat. Za naszą zachodnią granicą dziś Dzień Jedności Niemiec. To święto państwowe upamiętnia zjednoczenie kraju. W 1990 roku kraje związkowe dawnej Niemieckiej Republiki Demokratycznej oficjalnie weszły w skład Republiki Federalnej Niemiec.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
9: Po południu dziś 17 stopni w Lublinie, Kielcach, 18 w Łodzi, Koszalinie, 19 w Szczecinie, 20 od Zielonej Góry po Częstochowę. Na zachodzie najwięcej słońca. Kacper Sosnowski, witam pięknie. Czy ja mówiłem, że będę miał w tej godzinie dla was do wzięcia zaproszenia na pewien polski film, który właśnie wszedł do kin? Będzie można Marcina Drocińskiego na wielkim ekranie zobaczyć, Andrzeja Seweryna, Krystynę Jandę, Agatę Kuleszę, Marię Dębską, Borysza Szyca, ale także Marka Kondrada. No to wszyscy się już domyślili, że będę was wysyłał do kina na lalkę. Dobrze lalkę mieć przy sobie. A jak zaproszenia zdobyć, powiem za chwilę. To Budka Suflera.

12 minut po 10. Tu Radio Złote Przeboje. Najwyższa pora, żeby ktoś poszedł sobie do kina. Mam podwójne zaproszenia na film Lalka do dowolnego kina Helios w całej Polsce. Ale będzie oczywiście zadanie. Proszę nam tu pięknie wyrecytować kilka wersów Lalki. Jak ktoś książki w domu nie ma, no to w internecie i fragmenty są, i w całości Lalka za darmo szeroko dostępna jest, sprawdzałem. Także proszę namierzyć i recytacja dowolnego krótkiego fragmentu. Proszę nagrać na naszą sekretarkę dzwoniąc pod 22 44 30. Czekam jakieś 40 minut i wybiorę tę najpiękniejszą, najbardziej aktorską, emocjonalną recytację. Trudne zadanie, prawda? Ale jak ktoś się postara, to pewnie łatwiej wygrać, bo podejrzewam, że zgłoszeń aż tak wiele nie będzie jak zwykle. I bilety na Lalkę, voilà!

0: autopromocja.
1: Możesz przeczytać w internecie, kiedy ukazał się ten album. Bez trudu wyszukasz, ile płyt sprzedał popularny artysta.
2: Ale nikt poza nami nie powie ci, jak do tego doszło. Jedna decyzja, jedno spotkanie, jedno zdanie. Czasem tyle wystarczy, żeby powstał przebój, który śpiewa cały świat. O tym wszystkim opowiem wam w audycji Czas Gwiazd.
1: Już dziś od 18:00.
2: Zapraszam, Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
4: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
5: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w kino. Teraz wszystkie produkty Tarczyński za drugi tańszy produkt zapłacisz 1 grosz. A wszystkie kapsułki do prania, drugi tańszy produkt tylko 5 zł. Takie sobotobranie w kino. Najbliżej ciebie.
6: Dużo dobrego.
7: Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej. A polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto dużo dobrego.
8: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa Dallmayr Home Barista w ziarnach teraz aż 40% taniej. To jedynie 47,99 za kilogram. Oszczędzasz aż 32 zł. Najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 12V Parkside Performance z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Uwaga, uwaga! Ryszaki, rozrabiaki przejmują Kaufland!
12: Tylko z Kaufland Card Extra od 1 do 7 października zrób zakupy za 99 zł i odbierz brelok za 1 grosz. Zgarnij całą kolekcję 10 breloków. Więcej na freszaki.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Posterunkowy Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
14: Kogo?
13: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
14: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
13: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
14: Tak, jest posterunkowy Cezary.
13: No, więcej na szkłomazgon.pl.
14: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
13: I Cezary Pazura.
15: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
16: No ja. Właśnie otwieram firmę.
15: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.

0: Iron Cara. Mam kilka podwójnych zaproszeń na film Lalka. Proszę wyrecytować kilka wersów tej powieści Bolesława Prusa. Jakiś ulubiony cytat można wygłosić, nagrywając te wypowiedzi na 22 4 4 3 0.
1: Bywają wielkie zbrodnie na świecie, ale chyba największą jest zabić miłość.
0: A no właśnie, pięknie to Bolesław Prus kiedyś napisał. 20 minut, czekam jeszcze niecałe na zgłoszenia, a potem będę przyznawał tym najfajniej wyrecytowanym fragmentom Lalki nagrody. Nie wiem, czy dotarła już do was też dobra informacja dotycząca tego, że wielka gwiazda brytyjskiej muzyki Rod Stewart przyjeżdża do Polski. W Krakowie 20 lipca zagra swoje największe przeboje i to będzie jego ostatnia trasa w historii, bo ma już 82 lata. No i wszyscy myśleli, że Roda Stewarta teraz zagram. A tu nie, dzisiaj dzień zaskoczeń i dzień cytatów i dzień Lalki u nas na antenie. I to jest Bad Boys Blue.

0: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
1: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
0: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
2: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Pani Celinka wie, co jest super.
4: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
3: W tę sobotę masło ekstra mazurski smak tylko 2,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. A wszystkie wędliny w plastrach z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
5: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
6: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
5: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
6: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
7: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl. 70% projekt Gazeta.pl i Wyborczej.
8: Eden, rajskie spa. Wypoczynek w sercu Bieszczad. Wykorzystaj czek turystyczny i odpocznij w rajskim. Eden, rajskie spa. Twoje miejsce w Bieszczadach. www.edenrajskiespa.pl.
9: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
10: Nie, jakie to składniki?
9: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
10: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
9: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/PL. Costa. Żyj La Bella Vita.
11: Czyta lektor AI.
12: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest. Stokrotka.
11: Z aplikacją idealna na obiad. Szynka wieprzowa, cena sprzed obniżki 18,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Tak, tylko 9,99 za kilogram szynki. A polska biała kapusta, cena sprzed obniżki 2,99. Teraz jedynie 99 groszy za kilogram.
12: Stokrotka.
13: Dekarzu, dołącz do Team Regamet. Regamet to producent wysokiej jakości pokryć dachowych, konkretne programy i super atrakcyjne warunki współpracy. Rozwijaj się w Akademii Dekarza, zdobywaj nagrody za polecenia i korzystaj z atrakcyjnych warunków na start w programie Orły Regamet. Regamet, jakość, na której możesz polegać. Odwiedź najbliższy oddział i sieć partnerów handlowych i zapytaj o szczegóły.
14: Zgaduj z gadula. Jaki kaszel ma dziś Ula?
15: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
16: A w dodatku można go podać również na noc.
15: Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
14: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
17: Marian, a po całym tygodniu pracy?
18: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
17: I jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
19: Tylko w radiu Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.

Kombi w Radiu Złote Przeboje, ależ u nas można się obłowić, bo ostatnie 4 minuty czekam na telefony z cytatami, z tekstami, z lalki. A przecież rozdajemy też na bieżąco zaproszenia na kombi, które przed chwilą zagrało, i ich koncert Królowie Życia, Skawiński i Tkaczyk. No właśnie, te koncerty jeszcze przed nami w Łodzi, Katowicach i Gdańsku. Teraz grupa, która ostatni koncert w pełnym składzie to grała w 2012 roku, słuchajcie, na ceremonii zamknięcia Igrzysk Olimpijskich. Natomiast panie wystąpiły bez Victoria Beckham na kilku koncertach pod koniec minionej dekady. Ten ostatni występ to się odbył w 2019 roku w czerwcu i oczywiście wtedy fani na stadionie Wembley usłyszeli... Yo,

0: Tears for Fears w Radiu Złote Przeboje. A co tam w wiadomościach o 11?
1: Niedźwiedź wdrapujący się na słup, pociąg, który toczył się po szynach.
0: Nie, to cytaty z lalki. Ten konkurs będziemy rozstrzygać chwilę po 11. A w wiadomościach o 11 o alarmie w rejonie stolicy Litwy.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Wyobraź sobie, że ktoś właśnie wygrał 1000 zł. A teraz pomyśl, że ta kasa mogła trafić do ciebie.
2: Dlatego przestań kombinować i zacznij działać. Dołącz do gry. Zgarnij złote od złotych.
1: Nie zwlekaj. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy. Słuchaj nas od samego rana i spełniaj marzenia. Nie jutro, nie kiedyś. Teraz daj sobie szansę i zgarnij nawet 1000 zł. Szybka kasa czeka na odważnych.
3: Najbliższa okazja nad graną już w poniedziałek po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
4: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
6: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
7: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w kino. Teraz wszystkie produkty Tarczyński za drugi tańszy produkt zapłacisz 1 grosz. A wszystkie kapsułki do prania, drugi tańszy produkt tylko 5 zł. Takie sobotobranie w kino. Najbliżej ciebie.
8: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
9: 2 hot dogi, 2 kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm, dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
11: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 9,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz w gratis pakach. 2+1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Zgaduj, zgadula. Jaki kaszel ma Urszula?
13: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
12: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.
0: Reklama.
14: Zbliża się godzina 11, słuchacie Radia Złote Przeboje, posłuchajmy wspólnie wiadomości.
15: Alarm w rejonie litewskiej stolicy, prawdopodobnie chodzi o drona. Rosjanie zmieniają tymczasem strategię ataków na Kijów. Eksperci studzą emocje, nie spodziewajmy się mocnych obniżek cen paliw. Marcin Krzemiński. Żółty alarm powietrzny w okręgu wileńskim na Litwie. To w związku z zagrożeniem w postaci podejrzanego obiektu, prawdopodobnie drona. W odpowiedzi podrywano myśliwce NATO i zawieszono działanie lotniska w Wilnie. Obiekt nadleciał prawdopodobnie od strony Białorusi. Rosja tymczasem zmienia strategię ataków na stolicę Ukrainy. W nocy agresor uderzył w most północny na Dnieprze. To nie pierwsze uderzenie w przeprawę w Kijowie, o czym więcej Marcin Starzec.
16: Służby przekazały, że wskutek ataku uszkodzona została nawierzchnia oraz sieć trakcyjna trolejbusów na moście, który jest kluczową przeprawą łączącą dzielnice miasta po obu stronach Dniepru. Sam most północny był już kilkukrotnie atakowany przez rosyjskie drony, bowiem Moskwa w ostatnim okresie nasiliła ataki na infrastrukturę krytyczną stolicy Ukrainy. Oprócz mostu północnego w ciągu ostatnich dni rosyjskie drony kilkukrotnie uderzały także w most południowy, którędy przebiega między innymi kluczowa dla miasta linia metra, wożąca codziennie do szkoły i pracy dziesiątki tysięcy osób.
15: Wrócił program CPN, dzięki czemu na przykład od dziś do poniedziałku litr benzyny 95 powinien kosztować nie więcej niż 6 zł 73 grosze, a oleju napędowego 7,88. Stacje raczej nie będą za bardzo schodzić poniżej limitu, bo wciąż mają w zbiornikach paliwo, za które już zapłaciły wyższą akcyzę, mówi Urszula Cieślak z Biura Analitycznego Reflex.
17: Zastosowanie tego mechanizmu ceny maksymalnej zmusi ich do jakby rezygnacji z marży, która im wcześniej to pokrywała tą wyższą akcyzę. Więc jakby tutaj te pierwsze dni nie będą korzystne dla części wiadomości właścicieli stacji.
15: Niemniej po weekendzie ceny mogą jeszcze trochę spaść. To ze względu na ostatnią korektę cenową na rynku ropy naftowej. Iga Świątek w trzeciej rundzie turnieju w Pekinie pokonała Chinkę Xin Yu Gao 6-2, 6-3. O 1/8 finału polska tenisistka powalczy jutro z Chorwatką Doną Vekić.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl. Pogoda na weekend.
14: W coraz większej liczbie polskich miast słońce się do nas uśmiecha, te chmury wędrują sobie na wschód i późnym popołudniem znikną. Prawie 20 stopni nad polskim morzem, tyle też w Wielkopolsce, a także na południu kraju. W centrum trochę chłodniej, koło 18.
3: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
14: Już za chwilę okaże się u nas, kto pójdzie na Wokulskiego do kina.
18: A nie Wokulski, jest pan Ham.
19: Radio Złote Przeboje.
14: Naprawdę pięknie tu cytaty z lalki podsuwacie. Za chwilę rozstrzygnięcie naszego konkursu, a tu Bonnie Tyler.

0: Culture Club w Radiu Złote Przeboje. A teraz będziemy rozstrzygać nasz konkurs podwójne bilety na lalkę. Kinową wersję już prawie rozdałem.
1: Mój cytat z lalki. Człowiek jest wtedy najszczęśliwszy, kiedy dookoła siebie widzi to, co nosi w sobie samym.
0: Ładne. Teraz o miłości. Agnieszka.
2: Już zrozumiał, że nie należy do siebie, że wszystkie jego myśli, uczucia i pragnienia, wszystkie zamiary i nadzieje przykute są do tej jednej kobiety. Gdyby ona umarła, nie potrzebowałby się zabijać. Jego dusza sama odleciałaby za nią jak ptak, który tylko chwilę odpoczywa na gałęzi.
0: Ładnie ten Prus pisał, prawda? No to wy, drodzy słuchacze, posłuchacie tych cytatów, które typu pięknie recytowaliście w kinie, bo podwójne zaproszenia wędrują do was. Ale konkurs z biletami na lalkę jeszcze powróci.

0: Koszmary oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
1: Bo teraz w Auchan drugie opakowanie sera w plastrach Mlekpol 150 gramów, różne rodzaje, aż 80% taniej. Tylko 3,58. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,98. A żel do prania Kokolino 1,48 litra teraz aż 50% taniej. Tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 49,98. Oferta do 3 października. Auchan.
2: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
3: Dużo dobrego.
4: Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej. A polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto dużo dobrego.
5: Każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w kino. Teraz wszystkie produkty Tarczyński za drugi tańszy produkt zapłacisz 1 grosz. A wszystkie kapsułki do prania, drugi tańszy produkt tylko 5 zł. Takie sobotobranie w kino. Najbliżej Ciebie.
6: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na wiele. Odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
7: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
8: W najtańszą sobotę do Biedronki idę.
9: W tę sobotę z kartą Moja Biedronka. Karkówka wieprzowa bez kości, pakowana próżniowo, Kraina Mięs. 11,99.

w Radiu Złote Przeboje Lombard, droga pani z telewizji. Za chwilę będzie o telewizji, o pewnym muzycznym programie. Ale za chwilę u nas też Enrique Iglesias. Wiecie, jaka jest najczęściej wpisywana fraza w internecie a propos Iglesiasa? Czy ma żonę i dzieci? Podejrzewam, że to panie chyba raczej bardziej wpisują, prawda? No to odpowiem od razu, tak, ma żonę i dzieci, czworo już nawet. Natomiast on nie chciał robić kariery jako syn sławnego Julio Iglesiasa. Nagrywał swoje utwory pod wymyślonym nazwiskiem i wmawiał wszystkim, że pochodzi z Gwatemali. I wiecie co? Dostał pierwszy kontrakt płytowy w Ameryce jako ten anonimowy artysta z Gwatemali. Czyli jednak zdolny. A to już Rhythm Divine.

0: Autopromocja.
1: Czerwony dywan?
2: Nie tym razem.
1: Garderoba?
2: Też nie. W sobotę największe gwiazdy wybierają Studio Radia Złote Przeboje i rozmawiamy o życiu, o miłości i o rodzinie. O rzeczach, które dotyczą nas wszystkich.
1: Bez pozy, bez ściemy. Po prostu rozmowa.
2: Zapraszam Cię na Weekend jak marzenie. Już dziś w samo południe. Marzena Rogalska.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do Ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
4: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,49 przy zakupie dwóch. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę kawa Chibo Exclusive mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
6: Nie, jakie to składniki?
5: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
6: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
5: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
7: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś pistacje Simple 29,99 za kilogramowe opakowanie z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,99.
8: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, które pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
9: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
8: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
9: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które Cię stać. Aflofarm.
10: Dekarzu, dołącz do Team Regamet. Regamet to producent wysokiej jakości pokryć dachowych, konkretne programy i super atrakcyjne warunki współpracy. Rozwijaj się w Akademii Dekarza, zdobywaj nagrody za polecenia i korzystaj z atrakcyjnych warunków na start w programie Orły Regamet. Regamet, jakość, na której możesz polegać. Odwiedź najbliższy oddział i sieć partnerów handlowych i zapytaj o szczegóły.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Filety z piersi polskiego kurczaka rzeźnik XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. I wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Miksuj dowolnie. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Panie Pascalu, mm-hmm. A czego pan sobie życzy?
14: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
13: A, no to w Media Expert.
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
0: To jest Radio Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.

0: Belinda Caralize wybrzmiała. A jak ktoś lubi złote przeboje także w telewizji, no to będzie się działo. Nasz człowiek Tomek Florkiewicz już dziś wieczorem w nowym programie Polsatu będzie opowiadał to, czego o wielkich przebojach nie wiedzieliście. Będzie o perypetiach artystów, ale będzie też muzyczna rywalizacja. Nic na razie więcej nie zdradzę. Dodam, że program prowadzą Ida Nowakowska oraz Piotr Kędzierski, który wyznał nam, że muzyka lat 80. ma dla niego szczególne znaczenie.
1: Dopiero teraz, po tych 40 latach, doceniamy, jakiej jakości była to muzyka. Brakuje mi tej wrażliwości w ludziach, jaką mieli właśnie Bananarama, Elton John, Culture Club czy wielu innych.

0: Radio Złote Przeboje. Kacper Sosnowski, ja się kłaniam i zapraszam na jutrzejszy poranek, ale zapraszam także na weekend jak marzenie, który już o 12. Kto będzie gościem?
1: Darlin.
2: Ja tu zawsze przychodzę z przyjemnością.
0: Jak nie zgadliście, to podpowiem: Weronika Rosati. Reklama.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majtan. Dzwonię do ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
5: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
6: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl.
7: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
8: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
7: A no to w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
10: Po piątkowych emocjach na boisku czas na mistrzowską regenerację. Prawdziwe kibicowanie zawsze wymaga dobrej energii i sprawdzonych składników na talerzu. Dlatego kibicujemy też twojemu portfelowi i już w tę sobotę, 3 października, wszystkie polskie warzywa i owoce kupisz w Lidlu minimum 20% taniej. Złap apetyt na zdrowe smaki. W końcu Lidl to oficjalny dostawca świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie Wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
13: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz wszystkie produkty Tarczyński za drugi tańszy produkt zapłacisz 1 grosz. A wszystkie kapsułki do prania, drugi tańszy produkt tylko 5 zł. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
14: 3, 17, 41.
15: Co tak liczysz?
14: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
15: O, ja też umiem liczyć.
16: 8, 11.
17: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Reklama.
18: Jest 12, to czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
19: Rosyjskie drony i rakiety znów w przestrzeni powietrznej Mołdawii. Uwaga na mgły, są ostrzeżenia dla 9 województw. Są też nowe ustalenia w sprawie próby zamachu w samolocie linii Fly Dubai. Marcin Krzemiński. Moskwa naraża życie ludzi w Europie i musi zostać powstrzymana. Brzmi na portalu X prezydentka Mołdawii. Maja Sandu przekazała, że w przestrzeń powietrzną rządzonego przez nią kraju wleciało dziś 5 rosyjskich środków napadu powietrznego. Doprecyzowała, że to m.in. pociski banderol i drony. Nie ma informacji, by komuś coś się stało. Od początku roku rosyjskie bezzałogowce miały wlecieć do Mołdawii już 45 razy, z czego aż 8 razy tylko w ubiegłym tygodniu. Tymczasem w stolicy Litwy działanie wznowiło tamtejsze lotnisko. Po 40 minutach odwołany został bowiem alarm powietrzny. Był wywołany potencjalnym zagrożeniem z powodu prawdopodobnie drona. Przed nami kolejne noc i poranek z gęstymi mgłami. Alerty pierwszego stopnia synoptycy wydali dla 9 województw. To głównie północna i zachodnia Polska. A konkretnie Pomorze, Pomorze Zachodnie, Warmia i Mazury, Kujawy, Lubuskie, większość Wielkopolski, na częściowo również Mazowsze, Podlasie i Dolny Śląsk. Widoczność może tam spaść poniżej 200 metrów. Drugi pilot próbował zaatakować kapitana siekierą i przejąć stery samolotu. Prokurator generalny Zjednoczonych Emiratów Arabskich mówi wprost o próbie przeprowadzenia ataku terrorystycznego. Chodzi o dramatyczny lot Fly Dubai z Dubaju do Tel Awiwu. Do zdarzenia doszło w środę. O nowych doniesieniach Marcin Starzec.
1: Według śledczych drugi pilot zaatakował kapitana w kokpicie siekierą i próbował przejąć kontrolę nad samolotem. Ranny kapitan zdołał jednak otworzyć drzwi kokpitu i wtedy do środka weszli pasażerowie, którzy obezwładnili napastnika. Po około 30 minutach po wysłaniu alarmu statek wylądował bezpiecznie w saudyjskim porcie Tabuk. Według amerykańskich mediów napastnik to obywatel Omanu, który miał wcześniej zostać odsunięty od latania w swoim kraju z powodu obaw związanych z jego radykalnymi poglądami.
19: Jeszcze u nas kulturalna kartka z kalendarza. 30 lat temu w 1996 roku Wisława Szymborska została laureatką Literackiej Nagrody Nobla.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
19: Najcieplej na południu, tam 23 stopnie, najchłodniej na północnym zachodzie, lokalnie nawet tylko 16. Dużo chmur na wspomnianym północnym zachodzie i północy, tam lokalnie może pokropić się deszcz, poza tym dużo słońca.
15: Tak się zastanawiałam, jak przywitać wspaniałą gościnę Weronikę Rosati. Wiesz, wymyśliłam taki żarcik,
16: dawaj.
15: Żenujący żarcik prowadzącej. Typowo słowiańska uroda.
16: O.
15: To ja. Weronika Rosati, prosto z Los Angeles. Słuchaj, nie wiem, Weroniko kochana, na brak pracy nie narzekasz, ale jednak w tym Hollywoodzie nie masz szansy zagrać słowianki, prawda?
16: No rzadko. To jest tak, mogę ci od razu zacząć od anegdoty.
15: Z dziką przyjemnością, ale za parę chwil. Zostańcie z nami, Weronika Rosati.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Słowo się rzekło, Weroniko Rosati, czas na anegdotę. Jak to się stało, że nie zagrałaś Słowianki?
2: To było z 10 lat temu i potrzebowali Polki, 100% Polki do amerykańskiego filmu. Wszystko się zgadzało, mój wiek, wszystko się zgadzało. I pamiętam, że mój agent wysłał do reżysera obsady moje zdjęcie z moim nazwiskiem i mówi, ona jest Polką. Ten reżyser obsady odpowiedział Rosati.
3: Klasyczne
2: na to zdjęcie. I pamiętam, że mój agent powiedział mi, dobra, nagraj ten casting, wymusiłem ten casting, nagraj i mów cały czas po polsku. Więc ja cały casting tam coś miałam, jakiś lamentowałam po polsku, o Boże, coś tam. Wysłaliśmy to i reżyser castingu powiedział, good try. Po prostu nie, kompletnie nie. I rzeczywiście nigdy nie dostałam roli Polki. Po prostu jest... nigdy. Dostałam parę razy rolę, która miała być Eastern European, czyli wschodnia Europejka, więc tak naprawdę mogła być to równie dobrze Rumunia czy Węgiers. Zresztą mam węgierskie i troszeczkę rumuńskie nawet pochodzenie. Może dlatego. Ale nigdy nie była określona jako, wiesz, jako Polka.
1: Czas na Beyoncé. A my oczywiście wrócimy do rozmowy. Sweet Dreams. Bądźcie z nami.

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Droga Weroniko, Weronika Rosati oczywiście, powiedz, ilu masz agentów, że grasz w Polsce, w Stanach i we Francji?
2: Mam w Polsce agenta i on bardzo rozumie i jakby bardzo szanuje to, że ja jestem w różnych miejscach naraz, ale też, że ja nie jestem typem aktorki, która siedzi w kącie i czeka na telefon. Ja jak słyszę, że coś jest robione, że coś nowego powstaje, to zawsze aktywnie próbuję dostać się na casting po prostu.
0: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Masz co najmniej 5 powodów, by włączyć radio w niedzielny poranek.
2: Na dzień dobry zapraszam na Złotą Piątkę. 5 piosenek i 5 artystów, którzy wiedzieli, jak zrobić zamieszanie na listach przebojów. 5 najlepszych przebojów, 1 wspólny mianownik i 0 nudy.
1: Już jutro po 8.
2: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
0: Autopromocja.

0: limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka. Codziennie niskie
1: ceny. Eden, rajskie spa. Wypoczynek w sercu Bieszczad. Wykorzystaj czek turystyczny i odpocznij w rajskim. Eden, rajskie spa. Twoje miejsce w Bieszczadach. www.edenrajskiespa.pl.
2: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
3: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
4: Wpadaj do Lidla. To się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 12V Parkside Performance z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior. Aflofarm.
7: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Mamy niskie ceny.
10: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
11: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
12: Reklama.
13: Na weekend jak marzenie do Radia Złote Przeboje zaprasza Marzena Rogalska.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Podziwiam, Weroniko, Weronika Rosati, twoje podejście, czyli to, że bierzesz sprawy w swoje ręce, proponujesz się na castingach. Ja chyba jestem niewolnicą polskiego mentalu, to znaczy załatwię coś komuś, ale sama sobie niekoniecznie.
2: A ja, to już chyba wszyscy wiedzą, byłam wychowywana i w Stanach jako dziecko, i w Szwajcarii, w szkole międzynarodowej, więc ja nie mam tej mentalności takiej zakorzenionej.
1: Bardzo fajnie, że to podkreślasz.
2: No,
1: właśnie.
2: Ja wiem, to znaczy fajnie, ale z drugiej strony ludzie różnie to też odbierają, umówmy się.
1: Wiem.
2: Ja poza tym, że oczywiście jakby pilnuję swoich rzeczy i rozwijam swoje projekty, to ja bardzo lubię też pomagać. I pomogłam kilku aktorom. Jakieś tam castingi w takich dużych hollywoodzkich filmach, jak mnie pytano o rekomendacje, czy pomagałam ludziom z agentami. I w ogóle ja mam tak, że jak ktoś jest... kogoś lubię, ktoś jest moim przyjacielem, to ja naprawdę będę walczyć i będę szukać sposobu, żeby tej osobie pomóc. Ja mam w ogóle filozofię, że jak się pomaga, to ludzie będą ci pomagać.
1: To jest bardzo bliska mi filozofia, moja droga. I w nagrodę zagram ci coś wspaniałego. Queen, I Want to Break Free. Wracamy za chwilę.

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Weronika Rosati, opowiedz o serialu, w którym zagrałaś, agenci NCIS.
2: A wiesz, że w tym NCIS grałam całą rolę po hebrajsku.
3: Co ty mówisz?
2: Tak, ale żeby było jeszcze śmieszniej, to mogę ci opowiedzieć anegdotę, jak to się w ogóle stało.
3: Że po hebrajsku?
2: Tak.
1: Z przyjemnością posłucham anegdotki. Za chwil parę, bądźcie z nami.
0: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
5: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu – to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6 – magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu – Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
6: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majtan. Dzwonię do ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
7: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
8: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl. 70% projekt Gazeta.pl i Wyborczej.
7: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Filety z piersi polskiego kurczaka rzeźnik XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. I wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Miksuj dowolnie. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca.
11: Au! Znów ten ból.
12: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
11: Mm-hmm.
12: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
11: Oh.
12: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
13: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
12: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
14: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
15: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
14: A, no to w Media Expert.
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert, taniej
17: masz. Reklama.
18: Na weekend jak marzenie zaprasza Marzena Rogalska.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Była obiecana przez Weronikę Rossati anegdota. Przypominam, chodziło o agentów NCIS, amerykański serial.
2: No więc byłam w Polsce na parę dni i dostałam casting ze Stanów i następnego dnia miałam lecieć do Los Angeles, miałam jeden dzień, żeby go nagrać i okazało się, że tam chcą, żeby całą rolę zagrać po hebrajsku. W związku z czym mój agent, Jurek Gudejko, zadzwonił do jakiegoś swojego znajomego, który mówi po hebrajsku i on nam to przetłumaczył. Więc ja przykleiłam Jurkowi Gudejce na czole, przykleiłam mu kartkę i fonetycznie
3: bo to jest trochę jednak twarde,
2: tak,
3: blisko.
2: No i zagrałam, wysłałam casting i wiesz, i zapomniałam o tym, myślę sobie, nie no w ogóle, abstrakcja, żebym dostała tą rolę. I zadzwonili i powiedzieli, że dostaję tą rolę. I najlepsze jest to, że powiedzieli, wszystko super, tylko dlaczego, bo nam zwrócił na to uwagę coach od hebrajskiego, dlaczego ona mówiła w rodzaju męskim? No bo gość, który nam to tłumaczył, mówił to w rodzaju męskim, więc ja grałam w rodzaju męskim, rozumiesz? Potem oni się już zorientowali, że chyba jednak ten hebrajski to tak trochę ściema. I dali mi coacha i dosłownie jedną lekcję zrobiliśmy. Nauczyłam się to fonetycznie na pamięć.
1: Spryciula z ciebie, moja droga. I bardzo dobrze. Czas na Lady Punk. Ja to akurat znam na pamięć. Mała Lady Punk w Radiu Złote Przeboje.

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Już za chwilę wybije godzina 13 i zaproszę Was na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje, a po wiadomościach oczywiście dalszy ciąg spotkania z aktorką Weroniką Rosati i będziemy sobie rozmawiały o tym, jak to się gra w Stanach Zjednoczonych u boku wielkich hollywoodzkich gwiazd.
2: Radio Złote Przeboje.
3: Autopromocja.
0: Możesz przeczytać w internecie, kiedy ukazał się ten album. Bez trudu wyszukasz, ile płyt sprzedał popularny artysta.
4: Ale nikt poza nami nie powie ci, jak do tego doszło. Jedna decyzja, jedno spotkanie, jedno zdanie. Czasem tyle wystarczy, żeby powstał przebój, który śpiewa cały świat. O tym wszystkim opowiem wam w audycji Czas Gwiazd.
0: Już dziś od 18:00.
4: Zapraszam, Mariusz Stelmaszczyk.
3: Autopromocja. Reklama.
5: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl.
7: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w kino. Teraz wszystkie produkty Tarczyński za drugi tańszy produkt zapłacisz 1 grosz. A wszystkie kapsułki do prania, drugi tańszy produkt tylko 5 zł. Takie sobotobranie w kino. Najbliżej ciebie.
8: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie. I co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
9: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
10: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłobu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
11: Castorama.
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
11: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
12: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
11: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
14: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
3: Reklama.
1: Jest 13:00. To czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
15: Rosyjskie drony i pociski w przestrzeni Mołdawii. Za chwilę nowe informacje. Potem klienci stacji o cenach paliw. Nie wszyscy tryskają radością. Hipnotyzował tłumy. Nie żyje Anatolij Kaszpirowski. Marcin Krzemiński. Rosyjskie drony i pociski naruszyły dziś przestrzeń powietrzną Mołdawii. 5 obiektów wleciało nad terytorium kraju podczas rosyjskiego ataku na Ukrainę. Na szczegółach Marcin Starzec.
16: O naruszeniu mołdawskiej strefy powietrznej poinformowała prezydentka Mołdawii Maja Sandu. Wśród obiektów były m.in. pociski banderol i drony. Część z nich miała wlecieć nad Mołdawię z nad ukraińskiego obwodu odeskiego. W tym samym czasie Rosja intensywnie atakowała Ukrainę. W Kijowie drony uderzyły m.in. w most północny, także na Litwie rano wszczęto alarm po wykryciu niezidentyfikowanego obiektu. Poderwano myśliwce, ale po około 40 minutach alarm odwołano. Służby uznały bowiem, że obiekt nie stanowi zagrożenia.
15: Szału nie ma, mówią kierowcy, ale i tak miejscami do dystrybutorów na stacjach paliw ustawiają się dziś kolejki. Wrócił rządowy program ceny paliwa niżej.
17: No, troszeczkę lepiej. To nie ma znaczenia tak naprawdę. I tak trzeba jeździć, tak trzeba pracować. Tak trzeba tankować.
18: No pewnie, że jest lepiej.
15: To klienci jednej ze stacji paliw na warszawskim Ursynowie. Do poniedziałku maksymalny poziom cen paliw ustalony przez Ministerstwo Energii w ramach rządowego programu CPN to 6 zł 73 grosze za litr benzyny 95 i 7,88 za litr oleju napędowego. W wieku 87 lat zmarł Anatolij Kaszpirowski, słynny w latach 80. i 90. hipnotyzer, znany z występów w telewizji radzieckiej i polskiej, poinformował rosyjski portal Meduza.
18: Dzień.
15: Wcześniej media informowały, że Kaszpirowski zmaga się z nowotworem złośliwym. Holender Max Verstappen z zespołu Red Bull wygrał kwalifikację do niedzielnego wyścigu o Grand Prix Bahrajnu 16. rundy Mistrzostwa Świata Formuły 1, który wyjątkowo odbędzie się na torze w Malezji. Pierwotnie wyścig miał się odbyć w kwietniu w Bahrajnie, ale odwołano go z powodu konfliktu zbrojnego na Bliskim Wschodzie. Decyzję o przenosinach do Malezji podjęto w lipcu.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl. Pogoda.
15: Dużo słońca, padać może na północy, tam też i na zachodzie więcej chmur. Na termometrach 18 stopni maksymalnie na Pomorzu Zachodnim, 19 w Trójmieście i na Podhalu, 20 w Wielkopolsce, 21 na Mazowszu, 23 na Górnym Śląsku.
0: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl. Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Witamy ponownie, Marzena Rogalska i Weronika Rosati. Przed nami jeszcze 2 godziny programu. Weroniko, kroi się tu coś u nas w Polsce? Jakieś role?
19: Tak, mam parę projektów, które są potwierdzone, tylko tak naprawdę czekamy na daty. Trochę niektóre się opóźniają.
1: Seriale, filmy, teatry, mów. Serial. Możesz się już film, troszkę pochwalić.
19: Jeden serial, jeden film i super. Jeden projekt Top Secret. Aha. Nowy, ale aktorski.

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Weroniko, jak to jest, kiedy grasz z takimi sławami jak Dustin Hoffman, jak Christopher Walken, czy inne wielkie gwiazdy, z którymi zagrałaś albo w filmach, albo w serialu? Czy masz coś takiego, halo, pani Rosati, pani na to zapracowała, czy masz takie cały czas, wow, moje marzenie się spełnia. To jest ta hollywoodzka bajka, o której kiedyś marzyłam.
2: Na pewno jedno i drugie, dlatego że ja jestem dość surowa wobec siebie i mam duże wymagania, więc to nie jest tak, że się sobą zachwycam.
1: Proponowałabym czułości trochę
2: ale
1: więcej.
2: Ale nie, ale właśnie nauczyłam się tego, żeby doceniać
1: siebie.
2: Siebie i właśnie każdy jakiś taki mały krok w kierunku czegoś, co mi się udało zrealizować, a nad czym ciężko pracowałam. Ale myślę, że mniej może na mnie robią wrażenie nawet, że załóżmy gram, oczywiście Dustin Hoffman, super, ale bardziej, że na przykład gram dużą rolę, która się ciągnie przez ileś odcinków, zatrudnia mnie Michael Mann i do tego jest Dustin Hoffman, więc mam bardziej tak, że jako całość
1: to jest duży super projekt.
2: I na przykład akurat to serial z Dustinem Hoffmanem jest jednym z tych projektów, które dla mnie są najważniejsze, bo to była moja pierwsza rola w Stanach, więc fajne, to było wyzwanie.
1: Aktorstwo to jednak bardzo kolorowy zawód. Moja droga, T-Rex, Children of the Revolution, a my wracamy za chwilę.

Kochani moi, przypominam o aplikacji Radia Złote Przeboje, która jest wspaniałym wynalazkiem pozwalającym wam być ze mną i moim gościem, dzisiaj to Weronika Rosati, w każdym miejscu, w którym się znajdujecie.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Weroniko Rosati, przy okazji naszego spotkania chciałabym wspomnieć twoją fenomenalną rolę w filmie Obława. Krzysztofowicza. No,
2: tak.
1: Gdzie, jak cię zobaczyłam, zresztą za ten film chyba dostałaś
2: To jest bardzo ważne, najważniejszy film dla mnie, tak mi się wydaje. Obława i Pitbull. Pitbull był niby 100 lat temu, ale Obława, tak. Dostałam różne nagrody, byłam nominowana do polskiej, tak.
1: Tak, do polskiej nagrody filmowej, tak jest. I to jest taka rola, która pokazuje twoją wszechstronność, jak bardzo...
2: Bo dostałam szansę, żeby mieć taką rolę, tak naprawdę.
1: No właśnie.
2: Skoro... I to jest jakby wielkie brawa dla reżysera, który po prostu... jakby poszedł w ogóle wbrew wszelkim warunkom, sugestiom i po swojemu. I czekam na, nie ukrywam, że czekam na taką propozycję. Znaczy, fakt jest, że Obława wszystkich zszokowała, bo byłam bez makijażu i to jest tak najśmieszniejsze w tym wszystkim, bo jak przyszłam na próby i pamiętam, że oni tak zastanawiali się, jaką charakteryzację, nie? Wiedzieliśmy, że będziemy kręcić w bardzo trudnych warunkach, w zimie. Tam, gdzie my kręciliśmy te lasy, trzeba było właściwie nawet nie było dojazdu, trzeba było iść w ciężkim śniegu, w tych ciężkich kostiumach. Mieliśmy kostiumy prawdziwe z tej epoki i wiadomo było, że będzie bardzo, bardzo ciężko, więc jak oni powiedzieli, a może by tak nieśmiale do mnie, tak bez makijażu, ja mówię, tak! Mam godzinę więcej rano spania każdego dnia przed trasą. Genialny pomysł! Po prostu ja się tak ucieszyłam. Ale ja nie miałam w ogóle pojęcia, że to może w ogóle, wiesz, spowodować, że media będą pisać bez makijażu. Myślę sobie,
1: so what?
2: Serio.
1: So what?
2: So what?

0: Weronika Rosati. Powiedz proszę,
1: czy szykuje się coś nowego w Los Angeles? Pamiętam, jak parę lat, no dwa, trzy lata temu spotkałyśmy się w moim show, to mówiłaś o tym, jak namiętnie i też z małą Elą, która dziś ma 8 lat, tak, nagrywasz self-tape i Ela wchodzi ci na ręce, tak, chce być ważna.
2: Tak. Ja muszę nagrać dwa self-tape. Jeden, w którym ona jest i ja udaję, że nagrywamy self-tape i ona jest częścią, a drugi, kiedy jej się znudzi i mogę już nagrywać prawdziwy self-tape. To się nie zmieniło. Ale jakie pytanie masz?
0: To pytanie zadam ci za chwilę. Wracamy za moment.
3: Radio Złote Przeboje.
4: Radio Złote Przeboje.
3: Kraj, którego nocą pragniesz tak jak ja, to niebo, to raj. Dalej, dalej, proszę, lecz, proszę, graj.
5: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Wyobraź sobie, że ktoś właśnie wygrał 1000 zł. A teraz pomyśl, że ta kasa mogła trafić do ciebie.
2: Dlatego przestań kombinować i zacznij działać. Dołącz do gry. Zgarnij złote od złotych.
1: Nie zwlekaj. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy. Słuchaj nas od samego rana i spełniaj marzenia. Nie jutro, nie kiedyś. Teraz daj sobie szansę i zgarnij nawet 1000 zł. Szybka kasa czeka na odważnych. Najbliższa okazja nad graną już w poniedziałek po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
3: W najtańszą sobotę do Biedronki idę.
4: W tę sobotę z kartą Moja Biedronka. Karkówka wieprzowa bez kości, pakowana próżniowo, Kraina Mięs. 11

0: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze. Zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
1: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
2: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
3: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl. 70% projekt Gazeta.pl i Wyborczej.
4: Dekarzu, dołącz do Team Regamet. Regamet to producent wysokiej jakości pokryć dachowych, konkretne programy i super atrakcyjne warunki współpracy. Rozwijaj się w Akademii Dekarza, zdobywaj nagrody za polecenia i korzystaj z atrakcyjnych warunków na start w programie Orły Regamet. Regamet, jakość, na której możesz polegać. Odwiedź najbliższy oddział i sieć partnerów handlowych i zapytaj o szczegóły.
5: Magda, wszystko w porządku?
6: Przepraszam, migrena.
7: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
6: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
8: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
9: W 29. urodziny Carrefoura liczą się prezenty, więc przez 29 dni w apce Mój Carrefour czekają codzienne ekstra okazje. Pobierz apkę, sprawdzaj codziennie oferty i łap najlepsze urodzinowe promki. Szczegóły na carrefour.pl.
10: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norbina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
11: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior. Aflofarm.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Włączamy niskie ceny.
14: Reklama. Weekend jak marzenie. Z Marzeną Rogalską w Radiu Złote Przeboje.

0: Na weekend jak marzenie. Zapraszam Marzena Rogalska.
1: Weroniko Rossati, moja miła, co ostatnio nagrałaś w USA?
2: W Los Angeles skończyłam, co jest bardzo rzadkie, bo w Los Angeles nie kręci się już niczego, bo jest za drogo. Nakręciłam film, mega śmieszną komedię. Jestem naprawdę podekscytowana tym projektem, mimo że jest to niskobudżetowy film. To jest jeden z najśmieszniejszych scenariuszy, które czytałam. Są 4 główne role, zagram jedną z głównych ról u boku Erika Robertsa. I to było fajne przy takiej produkcji, przez to, że mimo że była niskobudżetowa, ale tak naprawdę scenarzysta, który jest też reżyserem i producentem tego projektu, ale to fajnie. Mieliśmy dużo możliwości w ogóle improwizacji. Mieliśmy tą wolność artystyczną, żeby móc coś potem przekręcić albo
1: Pani
2: właśnie...
1: Pani Rossati w komedii, to mi się podoba, bardzo mi się podoba.
2: A ja bardzo lubię komedię. Ja wiem, że ja się wydaje, że jestem taka serio poważna i w ogóle groźna i taka bitch, ale jestem śmieszna.
1: Nie, nie jesteś bitch. Ja cię tak nie odbieram.
2: Znaczy taki mam wizerunek trochę, nie? Nie no, wiesz, jak ktoś na to zasłuży, to będę bitch, no.
1: Jak ty zrobisz awanturę, to się nie pozbierają.
2: Nie, ja awantur nie robię.
1: Ty awantur nie robisz, nie. No to dobra, to ty love, nie.

Już za moment wybije godzina 14 i oczywiście zaproszę Was na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje, a tuż po nich wracamy do rozmowy z aktorką Weroniką Rossati i dowiemy się, czy jej córka Elizabeth planuje pójść w ślady mamy.

0: ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
1: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
2: Dzień dobry, to Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
3: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
4: Słuchaj, Marian.
5: No?
4: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
5: Ta.
4: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
5: No i co, Barbara, i co?
4: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
5: Ta Mariolka to jest naprawdę...
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
6: Jeśli chcesz dobrze spać, to...

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela mielisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Reklama.
2: Wybiła 14, to czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
3: Mgliście w nocy i rano, za chwilę ważne rady dla kierowców, potem głosowanie na Łotwie, oddamy głos wyborcom. Dziś Dzień Kasztana, powiemy, do czego może się przydać. Marcin Krzemiński. Noc i poranek z gęstymi mgłami. Alert pogodowy pierwszego stopnia synoptycy wydali dla 9 województw w pasie od zachodu kraju przez centrum po północny wschód. Mówi Przemysław Makarewicz z IMGW.
4: Widzialność miejscami będzie spadała poniżej 200 metrów.
3: Dlatego policjanci proszą o rozwagę na drogach. Generalnie im gęstsza mgła, tym wolniej powinniśmy jechać. Mówi młodsza aspirant Izabela Wypychowska z łódzkiej policji.
5: Aby mieć więcej czasu na ewentualną reakcję.
3: Policjanci przypominają też, że światła do jazdy dziennej przy mgle się nie sprawdzają, a przeciwmgłowe tylne można włączyć dopiero, gdy widzialność jest mniejsza niż 50 metrów. A propos ruchu na drogach, można już bez przeszkód poruszać się autostradą A4 pod Strzelcami Opolskimi w stronę Katowic. Po kolizji dwóch osobówek jezdnia była przez kilkadziesiąt minut zablokowana. Łotysze wybierają dziś nowy parlament. W tle widmo kremlowskich prowokacji. Władze ostrzegają przed rosyjską dezinformacją i cyberatakami. Według sondaży faworytem jest zjednoczona lista premiera Andrisa Kulbergsa, która chce dalej pomagać Ukrainie. Drugie miejsce w sondażach zajmuje jednak prorosyjska suwerenna władza, która chce tę pomoc zakończyć.
6: To bardzo trudne czasy, a będąc obok Rosji i Białorusi, bardzo ważne jest dla nas lepsze bezpieczeństwo.
3: Mówią wyborcy. Nowy parlament zbierze się 3 listopada. Poniedziałkowy mecz z Bośnią i Hercegowiną bez Roberta Lewandowskiego. Nasz czołowy napastnik i zdobywca 3 goli w wygranym 6-0 wczorajszym meczu z Rumunią opuścił już zgrupowanie piłkarskiej kadry. W meczu Ligi Narodów na Bałkanach i tak nie mógłby zagrać z powodu żółtych kartek. Biało-czerwoni jeszcze dziś polecą do Bośni i Hercegowiny. Kasztany obchodzą dziś swoje święto. No i mamy szczyt sezonu na ich zbieranie.
7: Do szkoły ostatnio nazbieraliśmy cały duży koszyk i dzieci z tego będą robić ludziki.
3: No jakże. Kasztany świetnie sprawdzają się też w matematyce, przy nauce dodawania czy też odejmowania.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl. Pogoda.
3: Dużo słońca, chmurzyć może się na północy i zachodzie, na północy możliwe też słabe opady deszczu. Najchłodniej na Pomorzu Zachodnim, tam 18 stopni, w Trójmieście 19, na Mazowszu 21, tyle samo na Lubelszczyźnie, a na Górnym Śląsku 23.
0: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl. Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
2: Jeszcze ostatnia godzina przed nami z Weroniką Rosati. Odnajduje cię naprawdę w super formie. Takiej fajnej, dojrzałej kobiety mówiącej swoim głosem. Chociaż właściwie nie sprawdziłam, ile ty masz lat. Ile ty masz lat?
8: 42.
2: Dobra, tak bym cię przed 40 namówił.
8: Ale mi się cały czas wydaje, ja muszę się pilnować, bo jak zacznę mówić, że 40, to będą pisali, że ściemniam, a ja już się naprawdę zatrzymałam na tej 40.
2: No właśnie, widzisz.
8: Ja mam takie wrażenie, że mam 40.

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Weroniko Rosati, porozmawiajmy o tej dojrzałości. Czy dobrze się czujesz w tej nowej dekadzie 40+.
2: Ja bardziej schizowałam, kiedy miałam 29 i myślałam, że zaraz będę miała 30, niż teraz jak mam 40. Może dlatego, że mam to dziecko i dlatego też jakby wszystko, co się wiąże z moim wiekiem, czyli kariera, uroda, nie wiem, relacje damsko-męskie, czy jakiekolwiek inne relacje, mi tak naprawdę, szczerze mówiąc, jest mi obojętne, po prostu jest, olewam. Są mniej ważne, bo więc jakby nie mam tego, nie mam tej schizy, że o Boże, będę miała zaraz 43 i nie przejmuję się tym.
3: Gdzieś tam ci się tak fajnie priorytety,
2: a poza tym już wszyscy będziemy się starzeć. Mimo, że dzisiaj czytałam jakiś artykuł, że niby w ciągu 10 lat już tak będzie zaawansowana medycyna, technologia, jakkolwiek by to nazwać, z komórkami macierzystymi, że będziemy mogli wszyscy się cofnąć i zatrzymać maksimum 35. Więc czekamy, bring it on, dajcie te komórki. I tyle, no. Co mam schizować?

0: Weroniko Rosati, po twoich słowach o tych komórkach macierzystych, które sprawią, że cofniemy się do 35 roku życia, nie będziesz mogła dostać takich wspaniałych ról dojrzałych kobiet, jak na przykład rola Meryl Streep w Mamma Mia.
1: Ale ja nie umiem śpiewać.
0: No dobra, ale chodzi mi o to roli dojrzałej kobiety.
1: Ale wiesz, no w którymś momencie, jak jeżeli by ta technologia weszła w życie, to myślę, że wszyscy już będą tak wyglądać.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Masz co najmniej 5 powodów, by włączyć radio w niedzielny poranek.
2: Na dzień dobry zapraszam na Złotą Piątkę. 5 piosenek i 5 artystów, którzy wiedzieli, jak zrobić zamieszanie na listach przebojów. 5 najlepszych przebojów, 1 wspólny mianownik i 0 nudy.
1: Już jutro po 8.
2: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
0: Autopromocja.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Weronika Rosati, chciałabym jeszcze słówko o tej dojrzałości. Co się zmieniło w tobie? Z czym wyluzowałaś? Co odpuściłaś? Z czym ci lepiej teraz w tym czasie?
2: Może ja też nie jestem typem osoby, ani przez to, że właśnie powołuję się na te włoskie korzenie i na mój też znak zodiaku, koziorożec. My nie mamy takiego luzu. Ja nie jestem osobą, która może jest wyluzowana, bo moja córka jest mega wyluzowana i ona wszystko z takim... Ona właśnie jest wyluzowana i ona mnie tego uczy, więc...
1: Jesteś poukładana, zorganizowana.
2: Moja córka zawsze jak widzi, jak ja się czymś nakręcę, ona mówi: "Ach, you're being Italian right now."
3: Naprawdę, tak mówi.
2: Tak.
3: Co to jest za wspaniały charakter?
2: A w ogóle jak ja z moim tatą jeszcze rozmawiamy, bo my rozmawiamy, jakby to powiedzieć, no tak emocjonalnie. I my, a nie to, że podnosimy głos, tylko no, tak jak teraz z tą rozmawiam, macham rękami cały czas i wiesz, mówię jakby, no intonuję, bo coś wzbudza moje emocje. To moja córka też podchodzi do babci i mówię tak do niej: "They're just Italian."
1: Ale masz wspaniałą nauczycielkę, Elizabeth. Czas na Michaela Jacksona, Thriller.

0: Nurtuje mnie Weroniko, Weronika Rosati. Taka myśl, czy twoja Elisabet, córka, chce być aktorką?
1: Na razie na szczęście nie chce być aktorką. Mimo, że zagrała w różnych moich projektach i nawet zagrała z jednym oscarowcem.
0: Z jakim jednym oscarowcem, przepraszam?
1: No zgadnij, Masz trzy strzały.
0: Powiedz, z kim?
1: No, z Pacino.
0: No i co, i podobało jej się?
1: Tak, jej się to podoba, tylko ona też widzi, ile mnie to kosztuje. Ona też widzi to, że jednak ja się stresuję tym, że się plan przestawia, że muszę czasami wstać już 5 rano, nie wiadomo czemu, wracam późno w nocy, jestem zmęczona, muszę się uczyć tekstu. Jednak ona jak widzi to na żywo, to gdzieś tam chyba ją to jednak zniechęca. Na szczęście. Nie, no serio, no to jest straszny zawód dla kobiet.
2: Radio Złote Przeboje.
3: To jest Radio Złote Przeboje.

0: nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
2: Posterunkowy? Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
3: Kogo?
2: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
3: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
2: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika. Raz, dwa.
3: Tak, jest posterunkowy Cezary.
2: No, więcej na szkłomazgon.pl.
3: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
2: I Cezary Pazura.
4: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norbina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
5: Au! Znów ten ból.
6: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
7: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
8: Wpadaj do Lidla. To się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 12 V Parkside Performance z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Magda, wszystko w porządku?
11: Przepraszam, migrenę.
12: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
11: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
13: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
15: Mamy niskie ceny.
16: Reklama. Weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.

0: Na weekend jak marzenie. Zapraszam Marzena Rogalska.
1: Weroniko, Weronika Rosati oczywiście. Powiedz proszę, czy dbasz o to, aby twoja córka, która urodziła się w Stanach, która jednak więcej czasu spędza w Stanach, mówiła, znała język polski?
2: To znaczy ona chodzi do polskiej szkoły. Ja co sobotę wożę ją do tej polskiej szkoły kosztem naszego weekendu, ale zależy mi na tym bardzo. Fakt jest, że rozumie dużo, natomiast z mówieniem nie jest tak łatwo. Jednak urodziła się w Stanach, żyje od zawsze w Stanach. Nawet jak była w Polsce, to tak się składa, że z kimkolwiek nie zadajemy się, czy na planie, czy nawet dzisiaj miała tak zwany playdate, wszyscy mówią po angielsku. Więc ta babcia, jedynie babcia, twardo do niej mówi, to jest tak, że Ela, jak Ela nie chce rozumieć, to mówi, ja nie rozumiem, babcia. Ale ja a babcia na to babcia. Rozumie.
3: Cudowne, rozumie.
2: I wtedy Ela do mnie po angielsku przychodzi, babcia mówi, że ja rozumiem, a ja wcale nie rozumiem, a ja mówię, Ela, ale rozumiesz czy nie rozumiesz? Niech mówi do mnie po angielsku.
3: Więc, ja nie rozumiem.
2: Ale babcia tak, babcia twardo z nią mówi, bo mój tata skapitulował szybko, ale on ma słabość do niej, więc...
1: No tak, kto by nie miał słabości do wnuczki, proszę cię. Czas na Manam, to tylko tango.

0: Weroniko Rosati.
1: Chciałam powiedzieć, że życzę ci, aby ta miłość do zawodu, twa miłość była odwzajemniona. I słuchaj, no i po prostu już umówmy się, że CDN, ciąg dalszy nastąpi, jak znowu wpadniesz tutaj.
2: Tak.
1: Bardzo się cieszę, że ci tak wspaniale idzie, Weronika Rosati. No i co?
2: Bardzo dziękuję. TBC, czyli to be continued.

0: autopromocja.
1: Uwaga! Nadchodzą królowie! Radio Złote Przeboje rozdaje bilety na koncerty Królowie Życia z Kawiński-Tkaczyk. Nie mają koron, nie mają berła, za to mają setki wielkich przebojów. Chcesz je usłyszeć na żywo? Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do konkursu i zgarnij bilety na koncerty. Dwie legendy, jedna scena i ty. Najbliższa okazja na wygraną już w poniedziałek po 18.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania z Trzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
3: Eden, rajskie spa. Wypoczynek w sercu Bieszczad. Wykorzystaj czek turystyczny i odpocznij w rajskim. Eden, rajskie spa. Twoje miejsce w Bieszczadach. www.edenrajskiespa.pl.
4: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
4: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
8: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
7: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
8: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
9: Reklama. Weekendowe popołudnie spędzacie ze Złotymi Przebojami na zegarach. 15 przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
10: Taniej na stacjach. Czy kierowcy odczuli ulgę w portfelach? Potem pościg ulicami centrum Poznania i pomyłka miasta ubiegającego się o organizację Igrzysk Olimpijskich. Marcin Krzemiński. Wizyty na stacjach paliw, tankowanie i uśmiechy kierowców. O północy wrócił program Ceny paliw niżej.
11: Ponad złotówka różnicy jest.
12: Tak? Jest dużo, tak?
11: Dużo jest, jest dużo.
13: Chyba widzę różnicę.
14: Wczoraj tankowałem tam na 200 zł, to dzisiaj zauważyłem, że jest taniej. No.
10: Taniej jest za sprawą rządowej ustawy o podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. W czwartek podpisał ją prezydent. Program CPN ma obowiązywać do końca roku. W ten weekend i w poniedziałek litr benzyny 95 nie może kosztować więcej niż 6 zł 73 grosze, a oleju napędowego 7,88. Maksymalne ceny paliw znów ustala minister energii. Wieczorny policyjny pościg ulicami Poznania. Fordem uciekał 29-latek, którego wcześniej funkcjonariusze zatrzymali do kontroli. Okazało się, że w ogóle nie powinien wsiadać za kółko, bo miał aktywny zakaz prowadzenia pojazdów.
15: Pojazd został przez policjantów zatrzymany na wysokości ulicy Zwierzynieckiej w Poznaniu. Mężczyzna próbował jeszcze uciekać pieszo, jednak w niedalekiej odległości od pojazdu został przez funkcjonariuszy zatrzymany. W jego samochodzie policjanci zabezpieczyli również narkotyki w postaci mefetronu i marihuany.
10: Licza sierżant Michał Wiśniowski z poznańskiej policji. Zatrzymany mężczyzna był trzeźwy, ale wobec tego, co znaleziono w samochodzie, policjanci postanowili pobrać od mężczyzny krew do badania na obecność środków odurzających. 29-latek trafił do policyjnego aresztu. W australijskim Brisbane, które będzie się starało otrzymać od Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego prawo organizacji Igrzysk Olimpijskich w 2032 roku, doszło do nieplanowanego przyspieszenia prezentacji logo imprezy. A mianowicie oficjalna prezentacja logo i emblematu inspirowanego papugą kakadu miała się odbyć podczas gali w poniedziałek, ale 3 dni wcześniej oficjalny kanał wydarzenia na YouTube na skutek pomyłki dokonał prezentacji. Wczoraj opublikowano film wyjaśniający znaczenie emblematów. W jego rogu widniały pełne wersje logo, a w opisie zamieszczono szczegółowe informacje na temat inspiracji.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
12: Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl. Pogoda.
9: Sobotnie popołudnie skąpane w promieniach słońca i to w całym kraju. Najwięcej jest go teraz w centrum i na południu. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej w Koszalinie, tam zaledwie 17 stopni, a najcieplej w Opolu i we Wrocławiu, tutaj nawet do 23.
12: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
9: Prawie 4 minuty po godzinie 15, pora rozpocząć najprzyjemniejszą część weekendu, czyli drugą połowę tego sobotniego popołudnia, na którą gorąco Was zapraszam do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie. Pięknie w tej godzinie zaczynać będziemy Waszą ulubioną weekendową zabawę, czyli kawałek po kawałku. Szczegóły już za kilka minut, a na dobry początek zespół, który słuchajcie, do dziś koncertuje i to na całym świecie, a powstali na początku lat 80. Przed Wami już teraz w Radiu Złote Przeboje Bad Boys Blue.

0: nowojorska formacja, która tak naprawdę założona została na Manhattanie na początku lat 90., a tym numerem w 92 roku podbili amerykańską listę przebojów. Ten numer, słuchajcie, przez 12 tygodni nie schodził z miejsca pierwszego, a rok później w 93 ten numer podbił od razu cały rynek europejski i także cały świat. Charles and Eddie w radiu Złote Przeboje za nami, to już prawie 12 minut po godzinie 15. To teraz pora na gwiazdę, która tak przygotowuje się do koncertu.
1: Przed samym koncertem się wyciszam, nabieram jakiejś takiej siły w sobie i staram się zebrać właśnie tą właściwą energię.
0: No i chyba wszystko już jasne. Chodzi oczywiście o Beatę Kozidrak i zespół Bajm. Nie.

0: teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
1: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
2: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Eden Rajskie Spa. Wypoczynek w sercu Bieszczad. Wykorzystaj czek turystyczny i odpocznij w Rajskim. Eden Rajskie Spa. Twoje miejsce w Bieszczadach. www.edenrajskiespa.pl.
8: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
9: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
8: A no to w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł. W Media

po prostu magia dźwięków w sobotnie popołudnie w Radiu Złote Przeboje. To artysta, który zanim w pełni poświęcił się muzyce, jego wielką pasją był sport. Artysta ma 193 cm wzrostu. No i w czasach szkolnych, a także studenckich odnosił spore sukcesy w koszykówce. To był Bruce Hornsby w Radiu Złote Przeboje. My gramy dla Was przez całą dobę takie cudowne kawałki lat 80. i 90. w Radiu Złote Przeboje. Na zegarach za 28 minut będzie 16, a jeszcze przed 16 zaczynamy Waszą ulubioną weekendową zabawę, czyli kawałek po kawałku. W tej zabawie biorę jeden złoty przebój, tnę go na 3 części. Pierwsza ma 2 sekundy, druga 4, a ta ostatnia 6. No, Wy musicie z tych 3 elementów złożyć 1 złoty przebój. Nagrody cudne, o nich już za moment opowiem. No, a teraz piosenka, która nie tylko porwie Was do tańca, ale sprawi, że nasze bioderka będą same falować w takt tego przeboju. To Las Ketchup i Acer Heaven.

0: autopromocja.
1: Możesz przeczytać w internecie, kiedy ukazał się ten album. Bez trudu wyszukasz, ile płyt sprzedał popularny artysta.
2: Ale nikt poza nami nie powie ci, jak do tego doszło. Jedna decyzja, jedno spotkanie, jedno zdanie. Czasem tyle wystarczy, żeby powstał przebój, który śpiewa cały świat. O tym wszystkim opowiem wam w audycji Czas Gwiazd.
1: Już dziś od 18:00.
2: Zapraszam, Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja.
3: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
4: Marian, a po całym tygodniu pracy?
5: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: Jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
8: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
9: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
10: Mamo, ratunku! Spędzi mnie cała głowa.
11: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
12: Raz, dwa, trzy.
11: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
9: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
13: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. W sobotę i niedzielę o 17:40 w Polsacie.
14: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorleańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
15: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
16: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
15: Czyli frosty kupiłeś?
16: Prościej się nie da.
17: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
18: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl.
1: Zgaduj, zgadula, jaki kaszel ma dziś Ula?
19: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
20: A w dodatku można go podać również na noc.
19: Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
1: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
21: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
22: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
21: A, no to w Media Expert.
23: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.

0: Ach, pędzi ten numer niczym francuskie TGV, Jermaine Jackson, Pia Zadora. W to sobotnie popołudnie w radiu Złote Przeboje na zegarach. Za 10 minut będzie czwarta.
1: Kawałek po kawałku.
0: Zaczynamy naszą zabawę sobotnią, czyli kawałek po kawałku. Ja biorę jeden złoty przebój na tak zwany stół chirurgiczny i tnę go na trzy różne czasy. Pierwszy kawałek będzie miał 2 sekundy, drugi 4, a ten ostatni będzie miał aż 6 sekund. To teraz pełne skupienie, panie i panowie, bo pojawi się ten 2-sekundowy kawałek do wygrania dziś, między innymi butelka termiczna i fioletowy kubek, a kolejne dwie części pojawią się pomiędzy 16 a 17. Na wielki finał naszej zabawy po godzinie 17. Dopiero po tym ostatnim, trzecim, 6-sekundowym fragmencie możecie dzwonić do nas pod 22 4 4 i 3 0. No to panie i panowie, słuchamy tego 2-sekundowego numeru. Jeśli wiecie, kto śpiewa ten numer, no to jeszcze nie dzwońcie, spokojnie, możecie przemyśleć sobie w głowach, poukładać, co to za rytmy, co to za takty, a kolejne 2 fragmenty już pomiędzy 16 a 17.
1: Kawałek po kawałku.

0: To zespół, który powstał tuż po rozpadzie Republiki. Obywatel GC, Grzegorz Ciechowski, Nie pytaj o Polskę w radiu. Złote przeboje, a do takich genialnych, złotych polskich numerów powrócimy tuż po sprawdzonych wiadomościach w radiu Złote przeboje, które punktualnie o 16.
1: Autopromocja.
2: Wyobraź sobie, że ktoś właśnie wygrał 1000 zł. A teraz pomyśl, że ta kasa mogła trafić do ciebie.
3: Dlatego przestań kombinować i zacznij działać. Dołącz do gry. Zgarnij złote od złotych.
2: Nie zwlekaj. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy. Słuchaj nas od samego rana i spełniaj marzenia. Nie jutro, nie kiedyś. Teraz. Daj sobie szansę i zgarnij nawet 1000 zł. Szybka kasa czeka na odważnych. Najbliższa okazja nad graną już w poniedziałek po 9:00.
1: Autopromocja.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majtan. Dzwonię do ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
5: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
6: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
7: Dobrze.
6: 15 zł.
7: Lepiej.
6: 20 zł.
7: Najlepiej. Na Orlenie?
6: Ciepło.
7: Z kuponami?
6: Cieplej.
7: W Orlen witaj.
8: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
9: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
10: Bo teraz w Auchan drugie opakowanie sera w plastrach Mlekpol 150 gramów, różne rodzaje, aż 80% taniej, tylko 3,58. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,98. A żel do prania Cocolino 1,48 litra teraz aż 50% taniej, tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 49,98. Oferta do 3 października. Auchan.
1: Reklama.
0: Sobotnie popołudnie spędzacie ze złotymi przebojami na zegarach 16. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
11: Zderzenie osobówki z autobusem w Puławach, nie żyje jedna osoba. Miliard na magazyny energii, za chwilę o programie Ministerstwa Kultury. Będzie też piłkarska kadra, murem za selekcjonerem. Marcin Krzamiński. Tragiczny wypadek w Puławach. Jedna osoba zginęła, 3 niegroźnie ranne trafiły do szpitala po zdarzeniu samochodu osobowego z autobusem miejskim. Do zdarzenia doszło przy ulicy Dęblińskiej. Śmiertelna ofiara to kierowca osobówki, z którym jechały 2 osoby. Autobusem jechał z kolei kierowca i 3 pasażerów. Droga wojewódzka między Puławami a Dęblinem może być wciąż zablokowana. Policja wyznaczyła objazdy. Miliard złotych na przydomowe magazyny energii. Ministerstwo Klimatu ogłosiło nowy program wsparcia. Wnioski będzie można składać od 20 października, a maksymalne dofinansowanie wyniesie 19 tysięcy złotych. Wiceminister klimatu Sławomir Ćwik ocenia, że po zrealizowaniu tego programu energia, którą będzie można magazynować w przydomowych magazynach, będzie wynosić ponad 2 gigawatogodziny.
12: To oznacza, że te magazyny pełnią nie tylko rolę magazynowania energii, ale one tak naprawdę przyczyniają się w systemie do wzrostu produkcji energii z odnawialnych źródeł energii. Dlatego, że bez tych magazynów energii to powodowałoby, że w tych godzinach szczytu produkcji z OZE dochodziłoby do większej ilości wyłączeń poszczególnych źródeł.
11: Ze wsparcia będą mogły skorzystać osoby, które kupiły magazyn po 1 listopada zeszłego roku. Jan Zieliński żegna się z deblem w Tokio. W parze z Australijczykiem Markiem Polmansem przegrali mecz drugiej rundy z najwyżej rozstawionymi Włochami Andreą Vavasorim i Simone Bolelim 3-6, 4-6. Wczorajsza wygrana 6-0 z Rumunią uspokoiła negatywne nastroje wokół naszej piłkarskiej reprezentacji. Uspokoiła też emocje wokół selekcjonera Jana Urbana, za którym murem stoją jego podopieczni.
13: Sami sobie zdajemy sprawę z tego, jak graliśmy w ostatnich dwóch spotkaniach i jak ta sytuacja nasza wyglądała. Jesteśmy w tym wszyscy razem, idziemy razem i nie ma tak, że zostawiamy jedną osobę.
11: Zapewnia pomocnik naszej kadry Sebastian Szymański. Teraz dosłownie chwila odpoczynku, bo w poniedziałek biało-czerwoni rozegrają kolejny mecz w Lidze Narodów. Na wyjeździe zmierzą się z Bośnią i Hercegowiną.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
0: Sporo pogodnego nieba mamy teraz w Polsce centralnej i południowej. Gdzie indziej chmury, ale spokojnie, deszczu na pewno z nich nie będzie. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Kołobrzegu 16 stopni, a najcieplej we Wrocławiu i Katowicach do 23. 3 minuty po godzinie 16 zaczynamy kolejną godzinę pełną gwiazd muzyki lat 80. i 90. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie. Niebawem przed wami dwa fragmenty kolejnego złotego przeboju w naszej zabawie. Kawałek po kawałku, szczegóły już za moment, a na dobry początek piosenka, którą poprosił o sam Sylwester Stallone, żeby ten zespół mu ją nagrał. No i co? I okazało się, że nagrał w błyskawicznym tempie, a później ten numer pojawił się w trzeciej części Rockiego. Przed wami Eye of the Tiger.

0: To piosenka dla szczęśliwych ludzi, czyli krótko mówiąc dla wszystkich słuchaczy Radia Złote Przeboje. To Jazua na zegarach 11 minut po 16.
1: Kawałek po kawałku.
0: Panie i panowie, w każde sobotnie popołudnie biorę jeden złoty przebój na tapetę, kroję go na trzy różne części, jeśli chodzi o jakość i o długość słuchania, bo pierwszy ma 2 sekundy, drugi ma 4, a ten ostatni ma 6 sekund. Dwusekundowe już za nami, w tej godzinie pojawią się 2 kawałki, jeden 4, drugi 6-sekundowy, a do wygrania dziś w zabawie butelka termiczna i fioletowy kubek, ale dopiero po tej trzeciej części, przed 17:00, będziecie mogli i chwycić za telefon, zadzwonić po 224430, no i powiedzieć mi, co to za piosenka, jaki jest jej tytuł i kto śpiewa. Zatem teraz pełne skupienie, panie i panowie, bo słuchamy części drugiej. No mam nadzieję, że coś wam gdzieś tam już świta, co to może być za piosenka i jaki jest jej tytuł. Ostatni fragment jeszcze przed godziną 17:00.
1: Kawałek po kawałku.

0: weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 zł. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
2: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
1: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
3: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, 2 rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
1: Sposób na Twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mam ochotę na safari.
7: Na safari to trochę daleko.
6: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
7: A ile można upolować?
6: 10 głównych wygranych po 200 000 zł.
7: No to w drogę.
8: Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj zdrapu i wygrywaj nawet 200 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
9: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
10: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11.
13: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
15: 2 hot dogi, 2 kawy i zapiekanka.
16: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
15: Mhm, dokładkę rabatu.
14: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
17: Reklama.

0: Autopromocja.
1: Masz co najmniej 5 powodów, by włączyć radio w niedzielny poranek.
2: Na dzień dobry zapraszam na Złotą Piątkę. 5 piosenek i piątka artystów, którzy wiedzieli, jak zrobić zamieszanie na listach przebojów. 5 najlepszych przebojów, jeden wspólny mianownik i 0 nuty.
1: Już jutro po 8:00.
2: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Wygenerowano z AI.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media
1: Expert, taniej masz. Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
2: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
1: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
3: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, 2 rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
1: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl. 70% projekt Gazeta.pl i Wyborczej.
5: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
6: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
7: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
6: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
7: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
6: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
8: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach Lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
9: Ten rajskie spa. Wypoczynek w sercu Bieszczad. Wykorzystaj czek turystyczny i odpocznij w rajskim. Eden Rajskie Spa. Twoje miejsce w Bieszczadach. www.edenrajskiespa.pl.
10: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
11: Dobrze.
10: 15 zł.
11: Lepiej.
10: 20 zł.
11: Najlepiej. Na Orlenie?
10: Ciepło.
11: Z kuponami?
10: Cieplej.
11: W Orlen witaj.
12: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
13: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
14: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
15: Skoda.
16: Posterunkowy Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
17: Kogo?
16: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
17: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
16: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
17: Tak, jest posterunkowy Cezary.
18: No, więcej na szkłomazgon.pl.
17: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
18: I Cezary Pazura.
19: Reklama.

0: trudno się oderwać od takich magicznych dźwięków w sobotnie popołudnie w Radiu Złote Przeboje. Dave Stewart i Kendall Thor. Za 9 minut będzie 17.
1: Kawałek po kawałku.
0: No i panie i panowie, mamy przed nami ostatni fragment Złotego Przeboju, który jak co sobotnie popołudnie tnę na 3 części. Pierwsza ma 2 sekundy, druga 4, no i ta ostatnia, która już za moment się pojawi, będzie miała 6 sekund i po tym fragmencie proszę chwytać za telefony i dzwonić 22 44 i 30, no i powiedzieć mi, kto śpiewa ten numer, jaki jest tytuł tego przeboju. Do wygrania butelka termiczna i fioletowy kubek, to teraz cała Polska nadstawia ucho i słucha ostatniego, trzeciego fragmentu. Ach, teraz to już chyba wszystko jasne. 22, 4, 4 i 3, 0. Pierwsza osoba, która się dodzwoni i odpowie na prawidłowo zagadkę, kto śpiewa, jaki jest tytuł, no to zgarnia te dwie nagrody. Butelka termiczna i fioletowy kubek.

0: Tak, w sobotnie popołudnie pulsują te największe kawałki lat 80. i 90. To zespół Kool & The Gang, a tuż po sprawdzonych wiadomościach o 17 w Radiu Złote Przeboje finał zabawy kawałek po kawałku. Bądźcie z nami.
1: Radio Złote Przeboje.

0: poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony.
1: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
2: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
3: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
4: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
6: Taniej kupować.
4: A, no to w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Reklama.
13: Weekend spędzacie ze złotymi przebojami na zegarach. 17 przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
14: Wieczorem wrócą gęste mgły, za chwilę powiem, gdzie się ich spodziewać. Rosja apeluje do dyplomatów i obcokrajowców, by opuścili Kijów. Będzie też drzewo na torach i wstrzymany ruch pociągów. To na Kujawach. Marcin Krzemiński. Uwaga na gęste mgły wieczorem, w nocy i rano. Ostrzega przed nimi Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Alerty pierwszego stopnia wydano dla prawie połowy kraju, dokładnie 9 województw w pasie od północnego wschodu przez centrum po południowy zachód, mówi synoptyk Przemysław Makarewicz.
15: Prognozowane są na tym obszarze gęste mgły, podczas których widzialność miejscami będzie spadała poniżej 200 metrów.
14: Ostrzeżenia obowiązują do jutrzejszego przed południa. Rosja zaapelowała do dyplomatów i obcokrajowców, by opuścili stolicę Ukrainy, Kijów, poinformowała agencja AFP. W swoim komunikacie resort dyplomacji w Moskwie ostrzega, że Rosja będzie kontynuować systematyczne ataki na cele wojskowe w Kijowie i w innych ukraińskich miastach. Jak przypomniała AFP, rosyjskie MSZ wydało już podobny apel w maju tego roku. Został on wtedy określony mianem groźby we wspólnym oświadczeniu wystosowanym przez 50 państw pod egidą ONZ. Maszynista pociągu PKP Intercity Bystrzyca, Rzeszów, Bydgoszcz zatrzymał skład tuż przed drzewem leżącym na torach. Do zdarzenia doszło w Otłoczynie w Kujawsko-Pomorskim. Drzewo było spróchniałe, wykluczono, by ktoś je wrzucił na tory. Usunęli je strażacy. Przerwa w ruchu trwała w obu kierunkach ponad 1,5 godziny. W obu, bo na przykład w Toruniu zatrzymano jadące w przeciwną stronę pociągi z Gdyni do Zakopanego i z Bydgoszczy do Rzeszowa. Czeski prywatny przewoźnik kolejowy Leo Express zawiesza od poniedziałku bezterminowo połączenia kolejowe Przemyśl-Praga-Frankfurt. Jak informuje portal z doprawy CZ, powodem są prace budowlane na niemieckich torach. Pasażerowie, którzy mają już zakupione bilety na połączenia po 5 października, otrzymają rekompensaty zgodnie z obowiązującymi przepisami, zapowiada przewoźnik, przepraszając jednocześnie za utrudnienia. To już 36 lat. Za naszą zachodnią granicą dziś Dzień Jedności Niemiec. To święto państwowe upamiętnia zjednoczenie kraju w 1990 roku.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
13: Do końca dnia bez kropli deszczu. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Kołobrzegu 15 stopni, a najcieplej pokazują teraz termometry w Poznaniu, Zielonej Górze i we Wrocławiu, bo tam na termometrach nawet do 22 stopni. 3 minuty po godzinie 17:00. No, w tej godzinie emocji na pewno nie zabraknie, bo pora na finał naszej zabawy, czyli kawałek po kawałku, to już za niespełna 6 minut, no ale wcześniej podelektujemy się wspólnie tymi największymi przebojami lat 80. i 90. Blondie i Maria za moment, a na dobry początek była partnerka Johnny'ego Deppa. To będzie Vanessa Paradis.

0: 27 lat temu pojawił się ten singiel i od razu wzbił się na szczytach list przebojów na całym świecie. Blondie Maria w radiu Złote Przeboje, 11 minut po godzinie 17.
1: Kawałek po kawałku.
0: Cytując z klasyka, nadeszła wielkopomna chwila, czyli zaczynamy finał naszej zabawy. Kawałek po kawałku. Jako pierwszy dodzwonił się do nas Mateusz, który jest po drugiej stronie telefonu. Dzień dobry, Mateuszu.
2: Dzień dobry, witam pięknie.
0: Wiem, że ty jesteś bardzo zapracowany, nawet w sobotnie popołudnie, bo jesteś kierowcą taksówki.
2: Tak, zgadza się. Wożę ludzi z punktu A do punktu B, a czasem nawet do punktu C.
0: I z głośników płyną Złote Przeboje.
2: Tylko i wyłącznie.
0: Bardzo nam jest miło. Mateuszu, drogi, skoro finał naszej zabawy, to jeśli pozwolisz, to jeszcze zagramy ten trzeci, ostatni, długi fragment w naszej zabawie, kawałek po kawałku. Tych kawałków w sumie są trzy. Pierwszy ma 2 sekundy, drugi ma 4, no i ten ostatni, który pojawił się przed godziną 17, ma 6 sekund, no i musimy go posłuchać raz jeszcze. No i właśnie po tym trzecim kawałku z prawidłową odpowiedzią zadzwonił do nas Mateusz. Mateuszu, to co to za piosenka i kto ją śpiewa?
2: Jest to piękny utwór braci Bee Gees, nazywa się More Than a Woman.
0: Mateuszu, nie może być inaczej. Oczywiście, że to jest ten kawałek, który dzisiaj poukładałeś, z tych trzech elementów złożyłeś w jedną całość. No i udało się.
2: Bardzo mnie to cieszy.
0: Nas bardzo również bardzo cieszy, że mogę ci z wielką przyjemnością wręczyć te dwa fajne nasze gadżety, czyli butelka termiczna i fioletowy kubek. Czego ci życzyć? Chyba mnóstwo klientów do północy, co?
2: Tak, i ja bym chciał, korzystając z okazji, tak. Jeżeli ten utwór poleci, ja taką mam nadzieję, to zadedykować go mojej prywatnej Modern Woman, mojej Oleńce, która wczoraj świętowała urodziny. Wszystkiego najlepszego, kochanie, bo ty jesteś More Than a Woman.
0: To gramy szczególnie dla Oleńki i dla wszystkich słuchaczy Radia Złote Przeboje. Mateuszu, trzymaj się, pozdrawiamy cię gorąco.
2: Do usłyszenia. Pozdrawiam.

0: złote przeboje.
1: Autopromocja.
2: Możesz przeczytać w internecie, kiedy ukazał się ten album. Bez trudu wyszukasz, ile płyt sprzedał popularny artysta.
3: Ale nikt poza nami nie powie ci, jak do tego doszło. Jedna decyzja, jedno spotkanie, jedno zdanie. Czasem tyle wystarczy, żeby powstał przebój, który śpiewa cały świat. O tym wszystkim opowiem wam w audycji Czas Gwiazd.
2: Już dziś od 18:00.
3: Zapraszam, Mariusz Stelmaszczyk.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
8: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
10: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
11: Poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Au! Znów ten ból.
2: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
3: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
2: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
4: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
4: A no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela mielisty wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norbina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
2: Magda, wszystko w porządku?
3: Przepraszam, migrena.
4: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
3: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
5: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
6: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj.

0: Czas gwiazd.
1: W Radiu Złote Przeboje zaglądamy teraz do Paryża, gdzie w drugiej połowie lat 70. nieopodale dzielnicy Pigalle, słynącej z nocnych klubów i nie tylko, pomieszkiwali muzycy The Police. Aktor, muzyk i prezenter Robert Janowski.
2: Pierwsze nuty pamiętam, kiedy go... Roxanne, red light. A szczególnie te red light, wiesz, mnie interesowały jak każdego dojrzewającego mężczyznę. I miałem nosa, bo się potem okazało, że te czerwone światełka, no to dotyczą takich specyficznych kobiet, które... No i nie będę rozwijał tematu. W każdym razie Sting miał do czynienia z jedną taką i się zakochał. Mówię, Boże, i taką piosenkę napisał.
1: Co ciekawe, piosenka praktycznie przepadła. Pierwsze wydanie nie zrobiło większego wrażenia na publiczności. Stacje radiowe też nie chciały regularnie emitować kawałka, między innymi ze względu na temat prostytucji. Jednak zespół The Police się nie poddał. Kiedy ich debiutancki album Outlandos Damour zaczął zdobywać popularność, Roxanne została ponownie wydana i doceniona. Aktor Jacek Kawalec.
3: No, Roxanne, Police. Pamiętam, że słuchałem ich chyba w 78 roku, jadąc do NRD z dezelowanym maluchem. To też był wakacyjny czas. Ale tu jest tyle wspaniałych rzeczy, że ja bym po prostu ciurkiem całą tej listy słuchał. Naprawdę, to są fajne rzeczy.
1: A z kolei Maciej Sztur dodaje.
4: Dwa porównania towarzyszyły mi od wczesnego dzieciństwa i towarzyszą do dziś, jeśli chodzi o porównania podobieństw fizycznych i różnych innych. Pierwsze, nie odkryję tu Ameryki, że były to porównania do mojego ojca, co oczywiste. Większość dzieci jest porównywalna gdzieś do swoich rodziców, więc to jest naturalne. Natomiast drugim porównaniem, które mi towarzyszy od później podstawówki, i to porównanie mi bardzo schlebiało i schlebia do dziś, i do dziś te porównania gdzieś pojawiają się w komentarzach pod różnymi moimi zdjęciami, to rzekome podobieństwo do Matthew Gordona Summera, czyli Stinga.
5: Coś jest.
4: Pierwszą
5: tak patrzę.
4: Kasetą, jeszcze wtedy był kiedyś taki nośnik, pierwszą kasetą z zachodnią muzyką, jaką mi tato przywiózł z zagranicy, to było Nothing Like the Sun Stinga. I od tego czasu gdzieś on się przewija w moim życiu tak miło i sentymentalnie, że lubię bardzo jego głos i jego twórczość, i zarówno policyjną twórczość, jak i solową. Posłuchajmy piosenkę o Roxanie, bardzo, bardzo jakiejś miłej pani.
5: Roxanne.
4: Chociaż jej historia może nie jest różowa, a może właśnie różowa jest jej.
5: Trochę filmowa nawet.

0: Autopromocja.
1: Wyobraź sobie, że ktoś właśnie wygrał 1000 zł. A teraz pomyśl, że ta kasa mogła trafić do ciebie.
2: Dlatego przestań kombinować i zacznij działać. Dołącz do gry. Zgarnij złote od złotych.
1: Nie zwlekaj, wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy. Słuchaj nas od samego rana i spełniaj marzenia. Nie jutro, nie kiedyś. Teraz daj sobie szansę i zgarnij nawet 1000 zł. Szybka kasa czeka na odważnych. Najbliższa okazja na wygraną już w poniedziałek po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
4: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
5: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
6: Dobrze.
5: 15 zł.
6: Lepiej.
5: 20 zł.
6: Najlepiej. Na Orlenie?
5: Ciepło.
6: Z kuponami?
5: Cieplej.
6: W Orlen witaj.
7: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
1: Zgaduj, zgadula. Jaki kaszel ma Urszula?
8: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
1: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.
9: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
10: Pani Pascalu, na mediaexpert.pl.
9: No dobrze, a taki fajny prezent?
10: Na mediaexpert.pl.
9: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
10: Na mediaexpert.pl.
11: Włączamy niskie ceny.
12: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
13: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
12: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
13: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
0: Reklama.
14: Godzina 19 minęła. Mariusz Stelmaszczyk jestem ze starami Radia Złote Przeboje i przypominam, że dziś się trwa program Czas Gwiazd o Stingu i zespole The Police i niebawem dowiecie się, jak Stingowi szło w aktorstwie.

0: gwiazd.
1: Sting jako solowy muzyk, czy też razem z zespołem The Police? To jest dopiero filozoficzne pytanie podczas dzisiejszego sobotniego wieczoru. Na pewno Sting solowo wydał całą masę przebojów, chociażby Englishman in New York, czy też Shape of My Heart oraz Fields of Gold. Wrócił też do swoich jazzowych fascynacji, angażując świetnych muzyków sesyjnych, eksperymentował z reggae, muzyką etno, klasyką i bardziej wyrafinowanym popem. Tomek Organek.
2: Ja mam olbrzymi szacunek do Stinga i można się śmiać ze Stinga, bo wiem, że tam ludzie się podśmiewują, że Sting to już wszystko zagra, ale to jest bardzo zdolny człowiek z olbrzymią samodyscypliną, który mając na koncie olbrzymi sukces z The Police, ja zawsze podziwiam coś takiego. Podobnie ma Dave Grohl, który wydobył się z Nirwany, z zespołu legendy i stworzył drugi zespół, może nie legendy, ale coś bardzo dużego. I w przypadku Stinga tak samo jest, że skończyła się kariera The Police i wielu mogłoby popaść w ogóle, wiesz, w zapomnienie i w jakieś tam próżnie i bardzo często się tak dzieje. Ponieważ po tak olbrzymim sukcesie to przytłacza i trudno później jakby pozbierać się i zacząć coś od zera. A Sting to zaczął i kontynuuje przez tyle lat wspaniałą karierę. Ja miałem nawet okazję go widzieć na żywo na takiej sali w Toruniu na Jordankach, bo przyjechał tam z pewnej okazji. Co mnie w ogóle zaszokowało, że w Toruniu mogę zobaczyć Stinga. Był w świetnej formie, zespół świetnie grał, te piosenki są naprawdę bardzo dobre ciągle. Nie wiem, ja go bardzo szanuję, naprawdę.
1: Z czasem stał się również muzykiem mocno zaangażowanym społecznie. Wspierał między innymi Amnesty International, angażował się w kwestie ochrony środowiska i praw człowieka, ale jego twórczość nie ograniczała się tylko do muzyki popularnej. Pisał także muzykę do filmów, występował jako aktor, zresztą do tego jeszcze będziemy wracać teraz. Sting, Desert Rose.

0: gwiazd.
1: Jak już wiemy, Sting to człowiek o wielu talentach, no bo wspierał ochronę lasów deszczowych, też prawa człowieka, ale zagrał również w kilku filmach, między innymi w Dune'ie Davida Lynch'a. JJ, zespołu Big Cyc.
2: No tak, no to jako aktor też fajnie wypadał. Ja pamiętam taki z Bossem Hoskinsem, był taki film, coś z poniedziałku, nie lubię poniedziałku chyba, czy coś takiego. I on tam grał szefa klubu muzycznego, także aktorsko też mu nic nie brakuje.
1: A film dokładnie nazywał się Burzliwy Poniedziałek i faktycznie wciela się tam Finlaya, właściciela niewielkiego klubu jazzowego. Ale Sting na swoim koncie ma także muzykę do filmu. Myślę, że ten numer na pewno kojarzycie.

nas klasyka, było nas trzech, w każdym z nich inna krew, ale też ogromny talent, bo kawałek All for Love Sting nagrał razem z Rodem Stewartem oraz Brianem Adamsem. Panowie w ten sposób promowali film Trzej Muszkieterowie z 1993 roku.

0: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl.
1: Mam ochotę na safari.
2: Na safari to trochę daleko.
1: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
2: A ile można upolować?
1: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
2: No to w drogę. Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
3: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Nurbina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
4: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
5: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
4: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
6: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Reklama.

0: gwiazd.
1: Sting, który wczoraj skończyłby 75 lat, miał też wielki wpływ również na muzyków z naszego podwórka. Robert Gawliński, Wilki.
2: Jak myślę Sting, to od razu przypomina mi się taki fajny czas w moim życiu, kiedy właśnie mieszkałem u Zbyszka Hołdysa i on był oczywiście zafascynowany Police. Ja również bardzo lubiłem Police, chociaż ja byłem, wiesz, trochę z innego świata, bo ja byłem bardziej nowofalowcem, czyli mnie tam interesowały trochę inne rzeczy, ale to Police rzeczywiście, Zbyszek mnie trochę przykatował tym Police i ja też pokochałem. Ta ostatnia w ich repertuarze, genialna, gdzie tam If You Break You Take, tam inne takie, Herbatka na Saharze, te wszystkie cudowne piosenki, to już sam sobie kupiłem tę płytę, już sam ją katowałem, już nie musiał tego robić Zbychu. Później był taki moment, pamiętam, kiedy mieszkaliśmy, znowu jakaś przerwa była, ale później znowu mieszkaliśmy u Zbyszka. I to był taki moment, kiedy Sting wydał solową pierwszą płytę. I żeśmy słuchali tej solowej pierwszej płyty z takim zdumieniem w ogóle, że matko, jakie to inne. To w ogóle nie przypomina Police. To, że Sting śpiewa jakoś inaczej, że on nie przypomina siebie z Police, tylko to jest jakieś inne. No ale wiadomo, było później się okazało, dopiero, że to pierwsze koty za płoty, dopiero kiedy wydał tą płytę, gdzie tam Englishman in New York i tak dalej, taki krok milowy zrobił, gdzie właściwie w tej chwili powiedzieć o Stingu źle, no to jest tak jakby powiedzieć, bo ja wiem, o Jezusie źle, no nie wypada po prostu. No.
1: A o co Stinga chciałby zapytać JJ z zespołu Big Cyc?
3: Jak mu się udaje grać takie nieregularne podziały i śpiewać, bo to jest naprawdę coś bardzo, bardzo trudnego. I to akurat mnie jako basistę interesuje, bo dla mnie to jest po prostu sprawa niewyobrażalna, jak on to potrafi zapamiętać chociażby. Ja wierzę w te teksty, które śpiewa, jakoś tak, no nie czuję, żeby to było jakieś bardzo wymyślane, tylko takie są płynące z serca, co jest dla mnie genialne.
1: Zatem niech płynie muzyka Stinga w radiu Złote Przeboje, a na koniec All This Time. I proszę się nie wstydzić, śpiewać ten refren głośno i ze znajomymi. Mariusz Tylmaszczyk, dziękuję, do usłyszenia.

0: 3, 17, 41.
1: Co tak liczysz?
0: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
1: O, ja też umiem liczyć.
2: 8, 11.
3: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Reklama.
5: Radio Złote Przeboje 103,6 FM. Tydzień w Bieszczadach.
6: Na pierwszy rzut oka to widowiskowa fuzja gimnastyki, parkouru i wspinaczki. Jednak pod powierzchnią ekstremalnego toru przeszkód kryje się coś znacznie większego. Trening ninja to nie tylko siła rąk, pewne chwyty i sprawne ciało, ale także odwaga, koncentracja, wytrwałość i umiejętność podnoszenia się po kolejnych nieudanych próbach. Dziś porozmawiamy o tym, czym naprawdę jest trening ninja, kto może spróbować swoich sił na torze przeszkód, jak wygląda ekstremalny trening od środka i dlaczego właśnie Rzeszów może być miejscem, w którym ta widowiskowa dyscyplina będzie się dynamicznie rozwijać. Ewa Pasierbiewicz, witam serdecznie, a moim gościem jest Kamil Tomczak, trener oraz uczestnik 8. edycji programu Ninja Warrior Polska.
5: Aktywnie w Rzeszowie.
6: Sporty przeszkodowe kojarzą się wielu osobom z programami telewizyjnymi, ekstremalnymi torami, ludźmi o nadludzkiej sile. Czy naprawdę jest trening ninja?
7: No tak naprawdę na początku jest to trening bardzo ogólnorozwojowy, żeby przygotować ciało do wszelkich przeszkód, no bo później oczywiście fajnie się ogląda różnego rodzaju filmiki, gdzie ludzie przeskakują z drążka na drążek, czy wspinają się po drążkach do góry, natomiast no wszystko tak naprawdę zaczyna się od podstaw i wygląda to jak ogólnorozwojowy trening, z tym, że no dość szybko jest on po prostu kierowany na właściwy tor. Albo ktoś właśnie idzie w stronę parkouru, albo ktoś idzie w stronę ninja i troszkę inaczej wtedy te treningi już wyglądają.
6: Jak wygląda taki typowy trening sekcji ninja? Od rozgrzewki do ostatniej przeszkody.
7: No to tak naprawdę można podzielić trening na trzy sekcje, tak? Jakby najpierw właśnie rozgrzewka, później ta część główna treningu i na koniec jakaś tam mobilność czy rozciąganie, ewentualnie trening siłowy. Natomiast jeżeli mówimy stricte o tej takiej części głównej treningu, dlaczego też te dzieci przychodzą, czy tam dorośli, to po to, żeby właśnie jakby przygotować się na dane przeszkody. Przykładowo są to przeszkody powiązane z równowagą, powiązane troszeczkę ze skocznością, powiązane głównie z wiszeniem i przechodzeniem różnych przeszkód w zwisie, od jakichś tam najprostszych drabinek czy kółek, po właśnie elementy ruchome, obrotowe, czy gdzieś tam po prostu nawet właśnie te wspomniane skoki z drążka na drążek.
6: Który moment Pana zdaniem treningu jest najtrudniejszy?
7: Każdy może mieć troszeczkę inny ten moment, natomiast no, przychodzi na pewno taki moment, gdzie jest na tyle ciężko, że ta progresja treningu się już pojawia duża, a ktoś jeszcze nie do końca czuje się na tyle przygotowany.
6: Czyli taka walka ze zmęczeniem?
7: Ze zmęczeniem, może z braku wytrzymałości chwytu? Może w ten sposób bym powiedział, że jakby teoretycznie te ręce są już na tyle silne, że jakby oczywiście przechodzą te wszystkie podstawowe przeszkody, ale już zaczyna brakować siły na te takie bardziej zaawansowane i gdzieś tam trzeba po prostu jeszcze bardziej się na to przygotować.
6: A jakie partie ciała pracują najmocniej podczas treningu ninja?
7: Ręce, barki, plecy. To tak najbardziej, jeżeli mówimy stricte o treningu ninja, bo oczywiście podczas przeskoku nogami czy równowagi, no to dalne partie oczywiście też pracują, natomiast zdecydowana większość, no to są te górne partie pleców, barki i całe ręce.
6: Czy to prawda, że w sportach takich przeszkodowych sama siła nie wystarczy?
7: Dokładnie tak. Na początku może ta siła pomóc, aczkolwiek jeżeli, tak jak na przykład ja też osobiście biegam dużo takich biegów przeszkodowych, gdzie tych przeszkód jest przykładowo 30, 50, 70, no to okej, siłowo można takie przeszkody tam ze 2, ze 3, ze 4 pokonać, ale może się okazać, że na tej już przykładowo 5 przeszkodzie tej siły zabraknie i wtedy już ważna jest technika.
6: Jak buduje się u zawodnika wytrzymałość i takie panowanie nad ciałem?
7: To też zależy od grupy wiekowej tak naprawdę, ale no tak powiedzmy tak ogółem mówiąc, no to jest stopniowe przygotowywanie. W zależności właśnie od tej grupy wiekowej, raz jedną grupę się przygotowuje bardziej jakby tak stopniowo, na zasadzie, że robimy więcej pojedynczych elementów samego wiszenia, z przerwami jakiegoś wiszenia, z unoszeniem jednej ręki. W przypadku już tam starszych grup, no to robimy jakieś tam dodatkowe utrudnienia w postaci wiszenia na obrotowych drążkach, wiszenia na samych palcach bez zaciskania dłoni, wiszenia bez zaciśniętego kciuka. No, tych sposobów tak naprawdę na wzmacnianie chwytu, wytrzymałości jest cała masa, ale też jakby czym starsza ta grupa będzie, no to tak naprawdę więcej już musi się odbyć takiego treningu siłowego.
6: Czy w sekcji ninja są ćwiczenia, których początkujący często bardzo się boją, a potem stają się ich ulubionymi?
7: Często tak jest. Tak naprawdę dużo osób przychodzących na początek, no to tak jak gdzieś tam wspomniałem o tych kółkach, drabinkach, no to nawet ta najprostsza przeszkoda potrafi sprawić jakiś tam problem, natomiast właśnie wytłumaczenie podstaw, wytłumaczenie jak ułożyć ciało, co zrobić, powoduje to, że w dość szybkim czasie oni to opanowują i nagle przychodząc na pierwszy trening myślą sobie, nie no, to jest nie do zrobienia, a tam po którymś treningu, jak tylko jakby poczują właśnie ten bodziec, no to okazuje się, że to jest naprawdę łatwe i nie ma trudności. I tak samo jest stopniowo z każdą kolejną przeszkodą. Ja u siebie na sali mam taką przeszkodę, która się nazywa wariat. To jest taki, tak bez obrazu jakby to opowiedzieć, to jest taki wieszak w poziomie, obrotowy wieszak w poziomie, gdzie są same nunchaka, czyli elementy takie podłużne, które trzeba łapać i jakby poprzez obracanie się tego elementu trzeba przejść dalej. I dużo osób mówi, że nie no, to jest nierealne, ale jakby mam taki fajny sposób na swing i okazuje się, że ten sposób na swing boczny jest na tyle prosty, że jeżeli tylko ktoś opanuje podstawowe przeszkody właśnie w postaci drabinki czy kółek, to takiego wariata na swing można bardzo szybko, bardzo łatwo zrobić.
6: Czy mieszkańcy Rzeszowa szybko przekonali się do tej formy aktywności, czy na początku trzeba było tłumaczyć, że to coś więcej niż wspinanie się po przeszkodach?
7: Znaczy na pewno trzeba było wytłumaczyć. Dużo osób zresztą nadal jakby potrzebuje może wytłumaczenia, a może jakby też rozreklamowania bardziej jakby czym jest to ninja, bo nie ukrywam, że zdarzyły mi się z 2-3 telefony takie, że teoretycznie ktoś chciał się zapisać na zajęcia ninja, ale on nie chce sztuk walki, tak? Ja mówię, że to nie są sztuki walki, ja rozumiem, że ninja jakby kojarzy się, że żółwie ninja, czy jakiś tam samurajowie, ale zupełnie jakby to nie są sztuki walki, to są właśnie sporty przeszkodowe i przechodzenie przeszkód w zwisie.
6: Trening ninja wygląda efektownie, ale za każdą udaną próbą stoi ogrom pracy. Siła, technika, koncentracja i wiele powtórzeń. To sport, w którym nie wystarczy dobrze wyglądać na przeszkodzie. Trzeba jeszcze umieć opanować ciało, pokonać strach i wrócić do ćwiczenia nawet wtedy, gdy kilka razy z rzędu się nie uda. W Rzeszowie uczestnicy takich zajęć uczą się właśnie takiego podejścia. Krok po kroku, bezpiecznie, ale z dużą dawką sportowych emocji. Trening ninja staje się nie tylko sposobem na sprawność, ale też lekcją charakteru dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Naszym gościem jest Kamil Tomczak, a my rozmawiamy o tym, jak wygląda trening ninja od środka, kto może spróbować swoich sił i dlaczego sporty przeszkodowe coraz mocniej przyciągają mieszkańców Rzeszowa.
5: Sportowy Rzeszów.
6: Pana zdaniem Rzeszów ma potencjał, żeby stać się ważnym miejscem na mapie sportów przeszkodowych w Polsce?
7: Ma potencjał. Znaczy, no nie ukrywam, że ja zapoczątkowałem ten taki sport ninja jakby tutaj w Rzeszowie i staram się go cały czas propagować, stopniowo gdzieś tam działam.
6: Czy każdy może wejść na trening, czy trzeba mieć już wcześniej jakieś przygotowanie sportowe?
7: Przygotowanie sportowe będzie mile widziane, bo na pewno osoba, która uprawia sporty, bardziej będzie rozumiała swoje ciało, kontrolowała ciało. Natomiast oczywiście jest to sport dla wszystkich, dla każdego, tylko oczywiście no, jedna osoba będzie potrzebowała troszeczkę więcej treningów, żeby przyzwyczaić chwyt, bo widzę na przykład u dzieci, że kto mało wisi tak na co dzień, na jakichś tam placach zabaw, to przychodzi i wystarczy, że tam dotknie z 2-3 razy kółka i czuje, że go już ręce bolą. Co jest oczywiście normalnym efektem, natomiast kwestia właśnie przyzwyczajania dłoni stopniowego i obciążania jakby dłoni, zacisk, wiszenie, to spowoduje, że będzie mu łatwiej, lepiej i jakby o tym takim bólu pierwszym zapomni. Ale mile widziane oczywiście jest jakiś tam sport wcześniej.
6: Jak stopniujecie trudność, żeby początkujący nie zniechęcił się po pierwszych zajęciach?
7: Tak naprawdę, jeżeli ktoś zaczyna powiedzmy tak kompletnie od zera przygodę ze sportem, to tak naprawdę na początku nie ma przechodzenia przeszkód, tylko jest jakby taki, powiedzmy, trening chwytu na zasadzie interwały w wiszeniu. Czyli powiedzmy, że wisimy sobie 10-15 sekund, jeżeli ktoś jest w stanie wytrzymać, i jakaś tam przerwa w postaci 10, 20 czy 30 sekund. No i znowu powtarzamy to kilka razy. Jeżeli już mamy taką swobodę wiszenia, to dokładamy rzecz kolejną, czyli z punktu zerowego podczas zwisu starać się uruchomić swoje biodra, właśnie wejść w ten swing, tak? Czyli poruszać się troszeczkę na boki, ale nadal nie ma w tym przechodzenia żadnych przeszkód, tylko bardziej właśnie taka podstawa, żeby przyzwyczaić się do cały czas tego wiszenia, bo no niestety albo stety, taki jest ten sport, że dużo się wisi i przechodzi w zwiszeń.
6: Czy trening ninja w Rzeszowie bardziej przyciąga dzieci, młodzież czy dorosłych?
7: Na ten moment dzieci, mam tu na myśli dzieci, no powiedzmy tak do 10, do 11 roku życia, ta grupa młodzieżowa gdzieś tutaj czuje, widzę takie problemy z ilością uczestników na zajęciach, no i grup dorosłych też troszeczkę jest, ale nie ukrywam, że mogłoby ich więcej być. Tym bardziej, że też mam takie aspiracje, że jakby ucząc, chcę ten jakby talent przekuć w wspólny bieg po prostu.
6: Dlaczego dzieci tak dobrze odnajdują się w sportach przeszkodowych?
7: Wydaje mi się, że tak naprawdę to jest coś, co powinno wyjść z natury. Wiadomo, że jakby umiejętności, trudności i technika przeszkód to jest jedno, ale takie właśnie wspinanie się, skakanie, szukanie, to jest coś, co jest w naturze dzieci i wydaje mi się, że dzięki temu jakby jest im po prostu łatwiej. Technikę, wiadomo, trzeba wypracować, ale ta taka kreatywność, ciekawość, to jest jakby coś, co raczej jest z nami od zawsze.
6: Jak rodzice reagują, gdy widzą swoje dziecko na torze przeszkód? Bardziej boją się, czy są dumni?
7: Na pewno są dumni, że widzą, że dziecko robi coś więcej niż w domu, tak? No bo w domu, wiadomo, gdzieś tam jest krzesełko, kanapa, stolik, ewentualnie szafa, po której gdzieś tam dzieciaki się wspinają, bo często takie sygnały słyszę. Więc jak widzą taki, no, tor przeszkód, który jest na sali i pokonują gdzieś tam kółka czy inne elementy, no to na pewno są dumni z dziecka. Natomiast no pewnie jest w tym też troszeczkę strachu. Zależy tak naprawdę od kwestii rodzica, bo gdzieś tam jak dziecko wisi na jakimś kółku czy drabince, no to gdzieś tam wiadomo jest ono wyprostowane w zwisie, więc ono musi być po prostu wyżej. Ale myślę, że jakby gdyby był jakiś taki potężny strach, no to raczej też rodzic by nie zapisał po prostu dziecka na zajęcia.
6: Czy zdarza się, że dziecko, które na początku było nieśmiałe, po kilku miesiącach zaczyna już zupełnie inaczej funkcjonować?
7: Zdecydowanie. W sensie chodzi o taką pewność siebie, to jak najbardziej. Ja na sali nawet mam dwa takie przykłady, w sensie ich, tych przykładów jest więcej, ale takie dwa skrajne, powiedzmy, przypadki miałem, że dziecko bało się po prostu odejść od rodzica, jak zaczynałem zajęcia. Mówię, no tam, żeby podszedł, że wstajemy tutaj w rozsypce, zaczynamy rozgrzewkę, i on się po prostu bał podejść tak, żeby stanąć, zacząć rozgrzewkę, i on w tym momencie jest kompletnie samodzielny, jakby super sobie radzi. Tak naprawdę, oczywiście na sali robimy różnego rodzaju wyzwania, takie challenge, kto ile razy czegoś tam przejdzie, no i on ma osobiste dwa rekordy danej przeszkody, więc jakby naprawdę chłopak fajnie się rozwinął, ale tak, no zdarzają się takie no mocne przypadki, że ktoś się boi w ogóle zacząć trening, ale właśnie z czasem, z pokonywaniem tych przeszkód, jakby ogólnie uprawianie sportu też jakby buduje taką pewność siebie.
6: Z pana obserwacji, rodzice w Rzeszowie coraz częściej szukają dla dzieci takich sportów mniej oczywistych, czy jednak piłka nożna, pływanie wygrywają?
7: Dużo słyszę, że no jakby jest to pływanie, no tych niestety albo stety, wiadomo, będę też zawsze pod swoją salą bardziej, ale jakby no ta piłka nożna też jest. Tylko że przykładowo biorąc tą piłkę nożną, chyba często nie biorą rodzice pod uwagę tego, że po tej piłce nożnej, samej piłce nożnej, często się robi osoba sztywna, bo tak jak widzę, a sam prowadziłem kiedyś jedną grupę piłkarzy pod kątem gimnastycznym, że jeżeli oni po tych meczach, po tym bieganiu nie rozciągają się, naprawdę oni bardzo szybko sztywnieją i no ta mobilność zdecydowanie się zmniejsza, więc okej, no piłka nożna jest i pewnie będzie, natomiast ważne, żeby właśnie dodatkowo usprawnić tą mobilnością.
6: Naszym gościem był Kamil Tomczak, trener oraz uczestnik 8 edycji programu Ninja Warrior Polska, z którym rozmawialiśmy o treningu ninja i o tym, że na torze liczy się nie tylko siła, ale także charakter, odwaga i wytrwałość.
5: Radio Złote Przeboje 103,6 FM. Tydzień w Bieszczadach.
6: Bieszczady kojarzą nam się ze świętym spokojem, dziką naturą i ucieczką od cywilizacji. Już za chwilę porozmawiamy o bieszczadzkiej tożsamości, ginących zawodach i magii tworzenia. Później przeniesiemy się prosto na linię graniczną, piękną, dziką, ale też dobrze strzeżoną. Przypomnimy zasady przebywania w rejonie pasa drogowego granicy i sprawdzimy, dlaczego niewinne selfie przy słupie granicznym może skończyć się bardzo kosztownym mandatem. Ewa Pasierbiewicz, witam i zapraszam. A zaczynamy od bieszczadzkich tradycji, które obnażają naszą współczesną naturę. Żyjemy szybko, wygodnie i w komforcie, ale ma to swoją cenę. Kupujemy, konsumujemy i rzadko pytamy o proces. Prawda jest taka, że współcześnie coraz częściej przestajemy rozumieć, jak powstają najprostsze przedmioty codziennego użytku czy jedzenie, które trafia na nasz stół, przyznaje Magdalena Demchowicz z Bieszczadzkiej Szkoły Rzemiosła w Uchercach Mineralnych.
5: Nasze Bieszczady.
1: To słynne powiedzenie, że dzieci czasami się zastanawiają właśnie, skąd się bierze mleko. bo gdzieś tam zatraciliśmy ten kontakt z taką naturą i bliskością. No to niestety jakby, no, żyjemy w takim świecie, a i dlatego też chyba istotne jest jakby pokazywanie, można powiedzieć, no, na nowo, odkrywanie tego, co kiedyś, nie wiem, jak my byliśmy młodsi w dzieciństwie, to dla nas było naturalne. Dzisiaj to nie jest takie oczywiste, a jednocześnie trzeba do tego wracać, żeby pokazywać, że to, co proste, naturalne, może być dla nas bardzo kojące i takie relaksujące.
6: Proszę powiedzieć, jak reagują dorośli, kiedy pierwszy raz od dawna pracują rękami, na przykład stają przy kole garncarskim i nagle okazuje się, że glina nie chce ich słuchać.
1: Tak, jeżeli przychodzą osoby dorosłe, to czasami to, co też podkreślamy, pamiętajcie, to nie jest tak, że wy jesteście tutaj rozliczani z tego, że macie to zrobić perfekcyjnie, bo my jako dorośli często gdzieś tam chcemy wszystko robić jak najlepiej potrafimy, prawda? Bo często jesteśmy w codziennym życiu czy w pracy rozliczani z tego, żeby dobrze wykonać swoją pracę. I to jest czasami takie właśnie pokazanie, słuchaj, jesteś tutaj po to, żeby fantastycznie spędzić ten swój wolny czas, żeby właśnie doświadczyć czegoś nowego i świetnie się bawić. Więc trzeba też tak odpuścić to, że czasami może mi coś nie wyjść, prawda? Ale to, co my powtarzamy we wszystkich salach, pamiętaj, że ty to robisz sam i nawet jeżeli to twoje naczynko będzie nieperfekcyjne, gdzieś krzywe, to nie znaczy, że ono nie będzie piękne, bo ono będzie doskonałe, dlatego że ty je samodzielnie wykonałeś. Także to jest też takie, no można powiedzieć, trochę terapeutyczne dla niektórych.
6: A czy zdarza się, czy często się zdarza, że ktoś mówi, o, takie proziaki to moja babcia piekła, ale mama to już nie, albo mój dziadek miał takie narzędzia, ale nie wiem, gdzie się podziały.
1: Oczywiście, to jest właśnie taka wędrówka też do wspomnień, bo bardzo często osoby odwiedzające nas mówią, ojej, pamiętam ten smak, pamiętam, to jest smak, kiedy przyjeżdżałam do babci, babcia robiła takie proziaki i to jest odkrywanie takich pokładów wspomnień i dzieciństwa, gdzie w ogóle te opowieści, które osoby nam przedstawiają właśnie ze swojego dzieciństwa czy z dawnych czasów, to można by było naprawdę napisać całą księgę różnych wspomnień, bo to są niesamowite historie. Bardzo często też się zdarza, że osoby do nas zwracają i nam przywożą różne eksponaty, różne rzeczy. Przyjechała pani, która przyjechała z pamiętnikiem swojej mamy, w którym i dwoma świadectwami szkolnymi, i to jedno świadectwo szkolne to było z 1939 roku z czerwca, czyli przed wybuchem II wojny światowej, i ona w tym jakby śladem tego pamiętnika i tych opisów szukała miejsc, w których ta jej mama kiedyś przebywała. No to są naprawdę bardzo, bardzo takie wzruszające momenty dla nas.
6: Czy korzystacie z nowoczesnych form prezentacji? Można połączyć stare rzemiosła z multimediami?
1: Tak, tak. To był też taki zamysł, żeby połączyć nowoczesność z tradycją. Więc jest na górze sala audiowizualna, gdzie jest kilkanaście rzutników i hologramy, na których pojawiają się postacie dziadka i wnuczki, którzy jakby są taką zapowiedzią tego, co później się dzieje na dole, takim wprowadzeniem do całego spotkania. Jest okno wirtualne, można wysłać elektroniczną pocztówkę, ale są to takie elementy, które są tak naprawdę dodatkiem, bo my żyjemy właśnie w świecie, gdzie te multimedia, technologia jest tak naprawdę wszędzie, a nie chodzi o to, żeby to było kolejne miejsce, w którym ta technologia dominuje. Tu ma dominować właśnie spotkanie z drugim człowiekiem i jakby bycie z tym drugim człowiekiem, czyli taki autentyczny kontakt. Niemniej jednak jest to takie urozmaicenie, ponieważ na przykład w klasie szkolnej, kiedy zapraszam i mówię, że na koniec mam jeszcze nagrodę, bo że na tą nagrodą jest jedna rzecz, a mianowicie można zobaczyć, jak się za karę klęczało kiedyś na grochu i jak się uklęknie na tym grochu, to można zerknąć przez dziurkę od klucza, a tam za drzwiami, przez tą dziurkę możemy podejrzeć właśnie archiwalne zdjęcia, które nam się wyświetlają, więc takie smaczki technologiczne również są.
6: Czy łatwo znaleźć ludzi, którzy potrafią uczyć się dawnych umiejętności?
1: Czy łatwo znaleźć? No niektóre rzeczy odchodzą powoli w zapomnienie, prawda? Bo jeżeli gdzieś tam na przykład na tkanie na krosnach kiedyś było bardzo, bardzo popularne i praktycznie każda kobieta potrafiła, to teraz to jest już to no dość rzadka umiejętność i nie jest to też takie łatwe, prawda? Ale dzięki temu, że jeszcze są osoby, które potrafią to robić, no to praktykujemy i uczymy się właśnie od takich osób, żeby te umiejętności gdzieś tam nie odeszły w zapomnienie, żebyśmy cały czas mogli kultywować, bo to, co zawsze podkreślam, w dzisiejszym świecie, gdzie wiele rzeczy możemy sobie wyprodukować maszynowo, to zupełnie innego wymiaru nabiera rzecz, która została wykonana od początku do końca ręcznie, która nie jest może tak perfekcyjna, ale za to każda jest unikatowa, wyjątkowa i niepowtarzalna, bo to widać właśnie też po naszych na przykład naczyniach czy rzeczach, które właśnie robimy na garncarni.
6: O powrocie do korzeni i magii tworzenia opowiadała Magdalena Demkowicz z Bieszczadzkiej Szkoły Rzemiosła w Uchercach Mineralnych. Z warsztatów rzemieślniczych przenosimy się teraz na linię graniczną. Ruch turystyczny w Bieszczadach co roku generuje te same problemy. Osoby wędrujące szlakami regularnie ulegają ciekawości i lekceważą oznaczenia państwowe. Traktują pas graniczny jak zwykłą atrakcję turystyczną, nie zdając sobie sprawy z konsekwencji prawnych i obecności zaawansowanych systemów monitoringu, które rejestrują każdy ruch w pasie drogi granicznej. Kolejnym tematem naszego programu będą zasady bezpieczeństwa i przepisy obowiązujące w rejonie granicy państwowej. Sprawdzimy, jakie restrykcje sekcje czekają na osoby przekraczające dozwoloną linię i dlaczego wejście na pas graniczny w celu zrobienia pamiątkowego zdjęcia kończy się wysoką karą finansową? Na te pytania odpowiada rzecznik Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej Piotr Zakielarz.
5: To warto wiedzieć.
2: Na Podkarpaciu Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej ochrania odcinek zewnętrznej granicy z Ukrainą oraz granicy wewnętrznej ze Słowacją. W przypadku granicy z Ukrainą na całym odcinku granicy, z wyjątkiem oznakowanych szlaków w Bieszczadach, obowiązuje zakaz wejścia na tak zwany pas drogi granicznej. Jest to pas o szerokości 15 metrów liczony od linii granicy, a linię granicy wyznacza słupek poligonowy ustawiony pomiędzy znakami granicznymi Polski i Ukrainy i od tego właśnie znaku 15 metrów wewnątrz kraju stanowi pas drogi granicznej. Jest to strefa zarezerwowana dla nas, dla strażników granicznych, którzy odpowiadają za bezpieczeństwo granicy. Tutaj patrolujemy granicę, tutaj mamy nasze urządzenia, stąd też jest to miejsce zarezerwowane dla nas i przepisy wprowadzone rozporządzeniem wojewody podkarpackiego jeszcze z 2009 roku. Wejście do tej strefy jest wykroczeniem, za co grozi kara mandatu do 500 zł. Natomiast w przypadku podejścia do ukraińskiego znaku granicznego jest to już nielegalne przekroczenie granicy. W niektórych przypadkach może być także zakwalifikowane jako przestępstwo. W przypadku wykrycia takich osób przez stronę ukraińską powrót do Polski będzie już drogą oficjalną. Będzie to przekazanie przez przejście graniczne. No i oczywiście konsekwencje będą już wtedy po dwóch stronach, zarówno po polskiej, jak i po ukraińskiej stronie. To jest kwestia naszego wspólnego bezpieczeństwa. Przypominamy, aby nie inicjować takich interwencji. Funkcjonariusze na pewno podjadą i zweryfikują, jakie są nasze zamiary. Możemy mieć takie poczucie, że być może wokół nikogo nie ma i nikt nie widzi naszych ruchów i obecności w okolicy granicy. Nic bardziej mylnego. Dzisiaj strażnicy graniczni wykorzystują różnego rodzaju technologie, które pozwalają obserwować czy też monitorować sytuację na granicy i z pewnością zjawią się na miejscu, aby sprawdzić, jakie są nasze intencje, no i wyegzekwować tą sytuację. Nie inicjujmy tych interwencji. Strażnicy graniczni mogą być potrzebni w innym miejscu, stąd też przebywając w rejonie granicy, bardzo atrakcyjnym turystycznie, zachowajmy dystans od granicy. Niech to będzie co najmniej kilkadziesiąt metrów z tej odległości. Także zobaczymy znaki graniczne, zobaczymy granicę. Natomiast w sposób bezpieczny i nie łamiąc przepisów będziemy mogli zobaczyć te miejsca. Bardzo często pojawia się pokusa, by podejść i wykonać sobie pamiątkowe zdjęcie. Oczywiście sama fotografia nie jest wykroczeniem, natomiast właśnie wejście na ten pas drogi granicznej tym wykroczeniem jest. Jesteśmy na granicy 24 godziny na dobę, niezależnie od warunków pogodowych, czy to w lecie, czy w zimie, kiedy ta pokrywa śniegu, szczególnie tutaj w Bieszczadach, jest bardzo duża. Wykorzystujemy do tego różnego rodzaju sprzęt, środki transportu, to między innymi wieże obserwacyjne, bariera elektroniczna, ale także coraz częściej drony, mamy także pojazdy obserwacyjne, kamery przenośne, które patrol zabiera ze sobą i różnego rodzaju pojazdy, które w zależności od warunków, ale też i rejonu, który ochraniamy, wykorzystujemy do tego, aby dotrzeć w te najbardziej nawet niedostępne odcinki granicy w Bieszczadach.
6: Podsumujmy zatem najważniejsze fakty, które przed chwilą usłyszeliśmy. Piękno bieszczadzkich szlaków nie zwalnia z obowiązku przestrzegania surowych przepisów. Kluczowa zasada, o której musimy pamiętać podczas wędrówek, to całkowity zakaz wejścia na pas drogi granicznej. Ta strefa ma dokładnie 15 metrów szerokości, licząc od linii granicy państwa w głąb kraju. Przebywanie w tym miejscu bez odpowiedniego zezwolenia jest traktowane jako wykroczenie. Każda próba podejścia pod sam słup graniczny, nawet jeśli intencją jest tylko szybkie zrobienie pamiątkowej fotografii, automatycznie rejestrowana jest przez zaawansowane systemy monitoringu. Nowoczesne kamery i czujniki Straży Granicznej działają przez całą dobę, dlatego nikt w tej strefie nie pozostaje anonimowy. Konsekwencje finansowe ignorowania wyraźnych tablic ostrzegawczych są natychmiastowe. Zgodnie z przepisami, za nielegalne selfie lub zwykłą ciekawość na pasie granicznym grozi mandat w wysokości do 500 zł. A naszym gościem był rzecznik Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej Piotr Zakielarz. Zachęcam do odpowiedzialnego podróżowania i podziwiania bieszczadzkich krajobrazów wyłącznie z wyznaczonych szlaków turystycznych. Bezpieczeństwo i poszanowanie prawa na pograniczu powinny być zawsze na pierwszym miejscu, by wycieczka nie zakończyła się nieprzyjemnym wspomnieniem.
5: Radio Złote Przeboje 103,6 FM. Tydzień w Bieszczadach.
6: Dla jednych to połoniny, widoki i długie wędrówki, dla innych cisza, drewniane cerkwie, dawne wsie, ślady niełatwej historii. Są Bieszczady turystyczne, znane z map, szlaków i najpopularniejszych miejsc, ale są też Bieszczady mniej oczywiste, zapisane w opowieściach ludzi, w dawnych rzemiosłach, w smakach, przedmiotach i codziennej pracy rąk. W naszym programie spróbujemy spojrzeć na Bieszczady z tych dwóch perspektyw. Ewa Pasierbiewicz, witam i zapraszam na początek na rozmowę z człowiekiem, który te góry zna jak własną kieszeń, przewodnikiem beskidzkim i terenowym, Michałem Tierem.
5: Bieszczadzkie wędrówki.
6: Co najczęściej zaskakuje turystów, którzy przyjeżdżają w Bieszczady po raz pierwszy?
4: Z reguły takiego turystę zaskakuje piękno tych gór, bo Bieszczady, ta część Bieszczadów, która jest po stronie polskiej, bo to też warto tutaj powiedzieć, że mamy jedynie fragment, skrawek Bieszczadów, dokładnie fragment Bieszczadów zachodnich, które są położone na terenie Polski, Słowacji i Ukrainy. Natomiast druga część Bieszczadów troszeczkę wyższa, położona jest w całości na terenie dzisiejszej Ukrainy, razem z ich najwyższym szczytem Pikujem, ale ich piękno, ich niepowtarzalność. Nie ma drugich gór w Polsce, które są tak piękne, których z jednej strony możemy podziwiać wspaniałą przyrodę, z drugiej strony mamy tu właśnie dzikość, no bo jednak mamy niezamieszkałe niektóre doliny. Z takich czy innych przyczyn to jest zupełnie odemna kwestia. Natomiast nie ma drugiego takiego miejsca, gdzie ten, jak to się mówi nieraz, bezkres połonin jest widoczny. Powiem szczerze, ja zawsze idąc w Bieszczadach, zachwycam się tymi widokami. Mimo że jestem tam po raz już któryś, to zawsze mnie czymś zaskakują. I czy będąc w Tatrach, czy nawet w Sudetach, nigdzie nie będziemy mieć, moim zdaniem, takich widoków, które będą aż tak zapierać dech w piersiach.
6: Czy Bieszczady są wymagające?
4: Tak. Bieszczady uczą też pokory. Bardzo często mówi się, a przecież to nie są wysokie góry. Co to 1300 kilka metrów, tak? 1346 metrów to jest wysokość Tarnicy. Nic bardziej mylnego. Bieszczady uczą pokory, to są normalne góry, gdzie bardzo szybko zmienia się pogoda. Ta pogoda zmienia się nie w sposób bardzo gwałtowny. Tak samo też trzeba pamiętać, że na terenie Bieszczadów, na niektórych stokach, przy niektórych fragmentach połoni, szczególnie w tych częściach północnych, występują regiony, gdzie jest również zagrożenie lawinowe. Stąd też zagrożenie lawinowe przez GOP na teren Bieszczadów. Stopnie zagrożenia lawinowego na teren Bieszczadów również są ogłaszane.
6: Czy widać różnicę między turystą, który przyjechał zaliczyć szczyt, a tym, który chce przeżyć góry?
4: Tak, myślę, że widać. Turysta, który chce zaliczyć, będzie szedł pasz do przodu, byle szybciej, byle dalej. A tego turysta konosera bardzo często można poznać po tym, że on przy szlaku przysiądzie na kamieniu i będzie po prostu siedział i podziwiał te widoki. To jest chyba ta taka największa różnica. Będzie się zachwycał tym pięknem, będzie korzystał z tej ciszy, natomiast będzie mu przygrywał wiatr, no bo też Bieszczady słyną z tego, że lubi w nich całkiem mocno powiać.
6: A która pora roku, pana zdaniem, jest najpiękniejsza w Bieszczadach?
4: Przede wszystkim jest to jesień. Z reguły okolice połowy października, kiedy te buki przepięknie się nam przebarwiają i jest po prostu widoki, te refleksy światła do tego robią niesamowite wrażenie, te wielokolorowe połacie lasu z tymi pięknymi, pożółkłymi już połoninami. Naprawdę to trzeba koniecznie zobaczyć, ale też Bieszczady są piękne zimą, kiedy jest już troszkę cieplej, w górach jeszcze utrzymuje się pokrywa śnieżna. Polecam Bieszczady zimą naprawdę robią gigantyczne wrażenie. Biel tych połoni, no właściwie niekończąca się biel krajobrazów, ale też to, co wiatr potrafi zrobić z roślinnością na szlaku, co zrobić ze śniegiem, jak te kryształki śniegu niejednokrotnie, czy też lodu są powykształcane, to trzeba po prostu zobaczyć. Także i jesienią, i zimą naprawdę uważam, że to są dwie pory roku, podczas których koniecznie te Bieszczady trzeba zobaczyć.
6: Czy Beskid Niski również potrafi zachwycić?
4: Tak, Beskid Niski ma troszkę inny charakter niż Bieszczady. One zdecydowanie mniejsze wysokości, tym samym nie występują już połoniny. Beskid Niski z kolei zachwyca swoją takim ciszą i spokojem.

0: jednak mamy do czynienia już z turystyką masową, tak? Niejednokrotnie te szlaki są bardzo, bardzo zatłoczone. Póki co na terenie Beskidu Niskiego absolutnie z takimi sytuacjami nie mamy miejsca. Rzadziej w Bieszczadach, bardzo rzadko, ale jednak już te nagromadzenia tłumów na szlakach zdarzy się, szczególnie w okresie letnio i jesiennym zdarzają się takie dni. Natomiast w Beskidzie Niskim właśnie jest ta cisza i spokój. To z jednej strony turysta dziwi, ale z drugiej strony faktycznie ci, którzy chcą odpocząć choćby, nie wiem, od takiej szybkości życia, takiej troszkę może wielkomiejskości tego nagromadzenia innych osób, to jak najbardziej w Beskidzie Niskim takie miejsce myślę, że mogą odnaleźć, gdzie mogą być sami ze sobą.
1: Czy w Beskidzie Niskim trudniej być przewodnikiem? Właśnie dlatego, że nic tam się nie dzieje.
0: Czy trudniej? Każdy teren górski jest trudny. Jednak przewodnik idąc w teren musi mieć znajomość tego terenu. Znajomość sieci rzecznej, znajomość topografii. W Bieszczadach wychodząc na Połoninę łatwiej się zorientować. To fakt. Tutaj w Beskidzie Niskim no praktycznie szczyt do szczytu jest bardzo podobny. Mogą być oba zalesione. Mniej jest tych punktów charakterystycznych, więc faktycznie no, wymaga się już tutaj, żeby troszkę tą wiedzę mieć.
1: Naszym gościem był Michał Thier, przewodnik beskidzki i terenowy. Rozmawialiśmy o Bieszczadach i Beskidzie Niskim, o górach, które są blisko siebie, ale mają trochę inną historię i inny sposób przyciągania ludzi. Z górskich szczytów schodzimy prosto do dawnych warsztatów, by przyjrzeć się tradycji rzemiosłu. O pracy ludzkich rąk opowiada Magdalena Demkowicz z Bieszczadzkiej Szkoły Rzemiosła w Uchercach Mineralnych. Przeniesiemy się w świat kaligrafii, garncarstwa i zapachu świeżych proziaków. Przekonacie się, że ginące zawody mogą stać się niezwykłym doświadczeniem.
2: Czas wolny w Bieszczadach.
1: Czym jest Bieszczadzka Szkoła Rzemiosła?
3: Miejsce, do którego każdy może przyjść i doświadczyć takiego powrotu do tego, co było kiedyś i co trochę przywracamy do życia, bo jesteśmy takim żywym muzeum, czyli jeżeli się do nas przyjdzie, to nie jesteśmy w stanie jakby zatrzymać się na chwileczkę i doświadczyć wszystkiego osobiście, bo w takim tradycyjnym muzeum, to jak przychodzimy, to zwiedzamy, oglądamy, a u nas to doświadczenie nabywa się przez to, że korzystamy ze wszystkiego i wszystko sami sobie wytwarzamy. A co to jest? To w budynku dawnej szkoły, pierwszej szkoły w miejscowości w Uchercach Mineralnych, który został wybudowany na początku XX wieku, to ten budynek wyremontowaliśmy, odrestaurowaliśmy i stworzyliśmy to miejsce właśnie na takiej zasadzie, że jak przychodzimy, mamy salę na górze, jest to taka sala audiowizualna, gdzie zawsze rozpoczynamy nasze spotkania taką krótką prezentacją, która jest wprowadzeniem do tradycji ginących zawodów, bo do tych ginących zawodów sięgamy, a na dole znajdują się sale, to są sale takie warsztatowe, gdzie odbywają się poszczególne spotkania, więc jest piekarnia, tam na co dzień albo na takim tradycyjnym piecu podczas zimowych dni czy wczesnowiosennych, kiedy jest chłodno na zewnątrz, to na tradycyjnej blasze kuchennej pieczemy proziaki, robimy proziaki, czyli nawiązujemy do tego, co jest bardzo ważne w takim naszym doświadczeniu i poznawaniu miejsca i lokalności, ponieważ nawiązujemy do smaku i robimy te proziaki, opowiadamy o proziakach, o dawnym gospodarstwie, jak to w Bieszczadach, w Karpatach wyglądało kiedyś, więc jak te proziaki się pieką nam na kuchni, to wtedy też mamy możliwość rozwiązania takiego quizu i te upieczone proziaki później możemy zjeść z marmoladą różaną, je serwujemy, ale jeżeli ktoś chciałby spróbować czy z masłem czosnkowym, czy bardziej na wytrawny sposób, to oczywiście też jest to możliwe, bo przepis jest tak uniwersalny, więc te proziaki to jest, można powiedzieć, coś wspaniałego, bo tak naprawdę z prostych składników robimy pysznego proziaka, którego można zjeść na różne sposoby i proszę mi uwierzyć, że nie było jeszcze osoby, która powiedziała, że ten proziak to jest niedobry. Zawsze powtarzam, że takie proziaki to możemy sobie zrobić w domu szybciej niż wyskoczyć do sklepu po bułki i zawsze zachęcamy do tego, żeby każdy zabrał ten przepis ze sobą, żeby ten proziak był robiony w domu i promowany.
1: Jakie miejsce w szkole robi

0: na gościach największe wrażenie?
1: To jest bardzo różnie, bo są osoby, które nas odwiedzają i są zachwycone właśnie pracą garncarza i tym, że z kawałka gliny możemy coś stworzyć i doświadczamy tego, jak podczas każdego naszego ruchu rąk, palców formujemy na kole czy ręcznie naczynko i to powstaje na naszych oczach. To jest takie bardzo relaksujące, wiele osób to podkreśla, więc właśnie garncarstwo, ale są osoby, które mówią, że no hitem jest dla nich proziak, że to jest coś pysznego, co na pewno będą robić. Zresztą mnóstwo osób później nam przysyła jakieś zdjęcia czy wiadomości, gdzie pokazują, jak w domu te proziaki robią i mają swoje już takie różne wariacje na temat tego, jak można te proziaki podawać, jak serwować je na miejscu. Dla wielu osób też dużym takim odkryciem jest nasza klasa szkolna, gdzie opowiadamy o kaligrafii i przy pomocy stalówki z obsadką można wykaligrafować sobie pozdrowienia i to jest taki moment właśnie takiego wyciszenia i doświadczenia tego, że wow, mogę coś pięknego napisać i to mnie też bardzo tak uspokaja i to jest takie we współczesnym świecie ponowne odkrycie pięknego pisania, ponieważ my gdzieś tam po drodze odeszliśmy od tej kaligrafii, od takiego pięknego pisania i często właśnie ten komputer, SMS zastępuje wiele rzeczy, ale wszyscy bardzo dobrze pamiętamy, że jeżeli dostaniemy na przykład taką pocztówkę, która jest ręcznie napisana, to ona jest dla nas dużo, dużo bardziej wartościowa niż wysłany SMS od kogoś.
0: No właśnie, a czy dawne rzemiosło może być atrakcyjne dla dzieci wychowanych w świecie smartfonów?
1: Właśnie to jest niesamowite, jak obserwujemy, bo przychodzą do nas wszyscy, przeróżne grupy wiekowe, ponieważ formuła jest tak przygotowana, że każdy znajdzie coś dla siebie. I jeśli chodzi o dzieci, to dzieci, które współcześnie mają technologię na co dzień, bo to są smartfony, komputery i inne rzeczy, w których oni się świetnie poruszają. Natomiast to, na co kładziemy nacisk właśnie, to też takie bycie z drugim człowiekiem, bo w każdej sali znajduje się osoba prowadząca to dane spotkanie, która opowiada, pokazuje, jak to zrobić i ta formuła aktywnego uczestnictwa to jest to, co angażuje je w całości, bo one muszą gdzieś odstawić telefon, odstawić smartfona, skupić się na tym, co robią tu i teraz i to jest dla nich bardzo często właśnie zachwycające, że jest wow, zrobiłem proziaka i on mi smakuje, albo super wyszło mi to naczynie, albo napisałem pozdrowienia, które mogę zabrać ze sobą, czy też inne rzeczy, które tam na miejscu właśnie wykonujemy, bo to jest również takie malowanie na szkle, więc zaangażowani są od początku do końca. To jest takie bycie tu i teraz i takie uczenie też uważności, staranności i takiego skupienia, co szczególnie dla dzieci w dzisiejszych czasach jest bardzo ważne.
0: Jeśli chcecie sami spróbować kaligrafii albo upiec własnego proziaka, kierunek jest jeden. Bieszczadzka Szkoła Rzemiosła, o której opowiadała nam Magdalena Demkowicz.
2: Radio Złote Przeboje 103,6 FM. Tydzień w Bieszczadach.
0: Są takie miejsca, które nie zawsze trafiają na pierwsze strony turystycznych folderów, a potrafią opowiedzieć o regionie więcej niż najbardziej znane szczyty. Na Podkarpaciu takimi miejscami są Pogórza. Łagodniejsze od Bieszczadów, mniej oczywiste od Beskidów, ale pełne historii, krajobrazów, dawnych cerkwi, kapliczek, dworów, zapomnianych dróg i punktów widokowych. O Pogórzach porozmawiamy już za chwilę, a w dalszej części naszego programu spotkamy się z Szymonem Modrzejewskim ze Stowarzyszenia Magurycz. Magurycz od lat robi coś, co trudno opowiedzieć jednym zdaniem. To nie jest zwykłe sprzątanie cmentarzy, ani tylko konserwacja kamienia. To praca przy pamięci, często tej najtrudniejszej, zostawionej bez opiekunów po wojnie, wysiedleniach i zagładzie. W Bieszczadach i Beskidzie Niskim i innych częściach Karpat ratują nagrobki, krzyże, kapliczki, a razem z nimi imiona ludzi, których domów często już nie ma. Ewa Pasierbiewicz, witam i zapraszam do pozostania razem z nami. A naszym pierwszym gościem jest Michał Thier, przewodnik Beskidzki i terenowe.
2: Blisko mieszkańców.
0: Pamięta pan swoje pierwsze wyjście w Bieszczady albo Beskid Niski? Co wtedy zrobiło największe wrażenie?
3: Pierwsze moje wyjście to pierwsza klasa gimnazjum, także troszkę dawno. I to było wyjście z Wetliny na Przełęcz Orłowicza. No i te widoki przede wszystkim. To akurat był czerwiec, okolice Dnia Dziecka. No i to piękno przyrody mnie wtedy urzekło. Tak moje pierwsze takie spełnienie właśnie związane z Bieszczadami, a nawiasem mówiąc, wracając z tej wycieczki, to jeszcze miałem takiego małego psikusa, bo koledzy powiedzieli, za mnie jestem, a wycieczka odjechała, ja zostałem na parę minut w sklepie sam.
0: I co, był strach?
3: Może nie strach, ale lekkie zdziwienie, także zapamiętałem sobie akurat tą sytuację dość dobrze.
0: A dzisiaj w których górach czuje się pan bardziej u siebie?
3: Chyba najbardziej u siebie to czuję się na Pogórzu Przemyskim, no bo najbliżej Pogórza mieszkam, na pograniczu w sumie dwóch Pogórzy, dokładnie mieszkam na pograniczu Pogórza Przemyskiego i Pogórza Dynowskiego i najczęściej właśnie to Pogórze Przemyskie jest mi znane i odwiedzane, no bo też najbliżej właśnie przy okazji pięknej pogody, czy w sobotę, czy w niedzielę, najłatwiej jest się dziś wybrać, mimo że tych wzgórz, miejsc widokowych jest raptem kilka, może kilkanaście na terenie Pogórza Przemyskiego, to będąc po ileś tam już razy w tym samym miejscu, zawsze coś nowego odkrywamy i to jest też piękne, że to Pogórze Przemyskie ma niesamowity klimat, to taki troszeczkę klimat podobny, ja bym powiedział, do Beskidu Niskiego z jednej strony, z drugiej strony do Bieszczadów, tak, no bo w Bieszczadach mamy połoniny, my na Pogórzu Przemyskim mamy połoninki, czyli to formę taką zdrobniałą. Z kolei z drugiej strony też jest to podobieństwo do Beskidu Niskiego, gdyż po prostu tu jest bardzo mało turystów na Pogórzu Przemyskim, więc idąc niejednokrotnie szlakiem jest szansa, że faktycznie nikogo nie spotkamy.
0: Pana ulubione miejsce na Pogórzu Przemyskim?
3: Dwa mam takie ulubione miejsca, gdzie lubię przebywać. Jest to wzgórze Żytne w okolicach Kalwarii Pacławskiej. Z tego spuściła się przepiękny widok na masyw Kopestańki, a także panorama na stronę ukraińską oraz na masyw Suchego Obycza i też wspomniana przeze mnie Kopestańka, która jest może nie w grupie tych najwyższych wzniesień Pogórza Przemyskiego, bo ma jedynie 541 metrów nad poziomem morza. Mimo wszystko można na nią wędrować z kilku stron, ja przynajmniej od pięciu stron już szedłem na Kopestańkę, z trzech stron prowadzą na nią znakowane szlaki i zawsze to miejsce jest takie magiczne. Zawsze mnie zachwyca piękną pogodą, widokiem, no i to piękno przyrody, które możemy tam zaobserwować, też dodaje tej magii.
0: Wspomniał pan również o Pogórzu Dynowskim. Co tam ciekawego znajdziemy?
3: Pogórze Dynowskie już położone jest praktycznie na granicy Karpat. Praktycznie od Pogórza Dynowskiego zaczynają się Karpaty. Samo Pogórze posiada zdecydowanie mniej gęstą sieć szlaków turystycznych, ale też jest parę ciekawych miejscowości. Ja bym tutaj wspomniał choćby o takiej miejscowości jak Dubiecko. Dubiecko, które znane jest choćby z tego, że urodził się tam Ignacy Krasicki, ale też nieopodal położona od Dubiecka miejscowość Dynów, która ma bardzo ciekawą historię, w szczególności mało kto wie, że Dynów jest bardzo mocno związany z historią narodu żydowskiego i do dziś dnia właśnie przedstawiciele tej religii bardzo często Dynów odwiedzają, także to też jest takie miejsce pod tym kątem tajemnicze i ciekawe, szczególnie w okresie, kiedy społeczność żydowska Dynów nawiedza. Widok rzeszy osób, mężczyzn w bardzo charakterystycznych kapeluszach, pejsach na ulicach 100 lat temu nie robiłem większego wrażenia, a dzisiaj może takie dość duże wrażenie wywrzeć.
0: Szlak architektury drewnianej na tym terenie jest wyjątkowo gęsty. Do którego kościółka, cerkwi poleciłby pan zajrzeć?
3: Faktycznie ogólnie na terenie województwa podkarpackiego jest kilka szlaków architektury drewnianej. Jest to związane z tym, że na tym terenie bardzo rozpowszechnione jest budownictwo cerkiewne, oczywiście bazujące na materiale, jakim było drewno, które było tutaj materiałem powszechnym i dostępnym. Kilka takich cerkwi, które ja osobiście preferuję, to jest choćby cerkiew w Liskowatym, położona na trasie łączącej Przemysł z Ustrzygami Dolnymi, więc jadąc w Bieszczady warto na pewno tam zaglądnąć. Oprócz tego nie sposób ominąć cerkwi, które znajdują się na liście UNESCO, tak? W miejscowości Smolnik nad Sanem, miejscowości mam cerkiew UNESCO w Turzańsku, która też zachwyca swoim pięknem. Oprócz tego również kościoły drewniane, ale też warto wspomnieć, że na naszym terenie, na terenie województwa podkarpackiego znajduje się najstarsza murowana cerkiew obronna w Polsce, położona w Posadzie Rybotyckiej na Pogórzu Przemyskim.
0: O pogórzach na Podkarpaciu miejsca, które czasem są mniej oczywiste niż Bieszczady, ale też mają swoje historie i krajobrazy, do których warto wracać, opowiadał nam Michał Tier, przewodnik beskidzki i terenowy. I pozostajemy w Karpatach, ale wchodzimy w temat dużo bardziej poruszający. Naszym kolejnym gościem jest Szymon Modrzejewski ze Stowarzyszenia Magurycz. Stowarzyszenia, które od lat ratuje stare cmentarze, nagrobki, krzyże i kapliczki, często w miejscach, gdzie dawnych mieszkańców już nie ma, a pamięć została zapisana tylko w kamieniu.
2: Historia, którą warto poznać.
0: Czy Podkarpacie da się zrozumieć bez dawnych cmentarzy, kapliczek, przydrożnych krzyży?
4: Ja powiem tak, właśnie tym bardziej zależy nam na tym, żeby te znaki trwały, żeby właśnie można było tę rzeczywistość czytać. To oczywiście nie jest, to nie jest wiedza dla wybranych, to jest wiedza dla chętnych. Znaczy, rozumiem, jeśli ktoś obserwuje rzeczywistość i się nad nią jakoś tam pochyla, znaczy, bo umówmy się, jeśli ktoś pędzi samochodem, to dla niego fakt, czy to będzie, chociaż być może dostrzeże, że krzyż ma na przykład 3 ramiona, a nie jedno, ale trudno powiedzieć, czy to spowoduje jakąkolwiek refleksję na temat tego, co mija. No ale powiedzmy, że ci, którzy będą chcieli, to się wtedy zastanowią, no i pokaże się wtedy, że to jest krzyż w rozumieniu ikonograficznym prawosławnym, ale to wcale nie oznacza, że prawosławni go postawili, ponieważ prawosławie w obszarze Podkarpacia obecnego jak najbardziej funkcjonowało, ale do końca XVII wieku, później przyjąwszy Unię, Eparchia Przemyska, która obejmowała właściwie całe Podkarpacie, prawosławna Eparchia Przemyska, przekształciła się w grecko-katolicką eparchię, czyli prawosławnych, którzy uznali, powiedzmy, jurysdykcję Rzymu. No więc ten krzyż będzie prawosławny w rozumieniu ikonograficznym, ale raczej kamiennego krzyża przy drodze z, nie wiem, XVII wieku nie znajdziemy, ale znajdziemy, nie wiem, z końca XIX czy początku XX wieku i to oczywiście dla czytania tej rzeczywistości ma kapitalne znaczenie, już nie mówiąc o samej treści inskrypcji, znaczy taki właśnie, że okaże się, że one są cyrylicą. Pani też zapytała o przydrożne. No więc ja powiem w ogóle tak, że pośród wielu innych zadań, które ja widzę dla takiego przedsięwzięcia, że tym naczelnym jest remontowanie tych rzeczy po to, żeby one trwały, żeby przedłużyć ich żywot. One zczezną z czasem. Natomiast to, co dzisiaj my czytamy często jako znaki przydrożne, de facto nie są znakami przydrożnymi i to jest, z czym jakby upraszczamy sobie, jak w wielu innych miejscach, czytanie rzeczywistości. To są w większości krzyże przydomowe. Ich naczelnym zadaniem było chronienie mieszkańców, gospodarstwa, budowy i też wyrażanie tego, co mieszkańcy tego domostwa myśleli o świecie. Natomiast oczywiście w tej masie są też krzyże takie typowo przydrożne, stojące na rozstajach czy w jakichś miejscach, nie wiem, wydarzeń. Natomiast większość tego właśnie, co my dzisiaj odbieramy jako, to na Łękowszczyźnie jest bardzo czytelne, że poruszamy się na przykład przez dzisiaj odradzającą się miejscowość, która nazywa się Czarne, odradzającą w tym znaczeniu, że jeszcze do niedawna były tam, powiedzmy, tak naprawdę było jedno domostwo, 20 lat temu, zamieszkane przez ludzi. Dawniej wieś licząca grubo ponad 100 gospodarstw, po wysiedleniach w latach 45-46 i po akcji Wisła praktycznie opustoszałe, że pozbawione mieszkańców, czyli Łemków. I właśnie od lat 80. Jeden z ocalałych tam domów znalazł właściciela i on tam mieszka do dzisiaj. Dzisiaj tam stopniowo sprzedaje się, wyznacza działki budowlane i tych zabudowań przybywa. Natomiast jest tam kilkanaście krzyży, które właśnie czytamy jako przydrożne. One stoją przy drogach, bo do każdego domu zawsze prowadzi jakaś droga, ale ich funkcja była przydomowa. To wystawiali gospodarze. To też pokazuje strukturę wsi. No i oczywiście to jest tak, że nie każdego było stać na to, żeby sobie taki krzyż postawić, podobnie jak nie każdego krzyż czy figurę. Podobnie jak nie każdego było wówczas stać na to, żeby upamiętnić trwale swoich przodków, rodziców, dziadków. a raczej należało to do rzadkości i od bardzo wielu też rzeczy zależało. Na przykład poruszając się w obszarze Podkarpacia, jeśli wybierzemy się do dawniej dużej łemkowskiej wsi, takiej liczącej powiedzmy kilkuset mieszkańców, no to na cmentarzu natrafimy na powiedzmy 20 nagrobków, 30 nagrobków. Pomijam ich stan w tej chwili, ale ich będzie mniej więcej tyle. Im bliżej ośrodka kamieniarskiego, jakiegokolwiek, tym oczywiście będzie ich więcej, im dalej, tym mniej. Chodzi o transport ciężkich rzeczy w górach. No i oczywiście to, że jest ich 20 czy 30, nie oznacza, że jest tam 20 czy 30 pochówków. To znaczy tylko tyle, że 20 czy 30 rodzin stać było na to, żeby taki kosztowny dzisiaj artefakt, a dla nich po prostu nagrobek, żeby on w ogóle powstał. Natomiast jeżeli w obszarze tego samego Podkarpacia wybierzemy się na przykład na Roztocze, to na takim samym cmentarzu, w takiej samej nieistniejącej ukraińskiej wsi, albo daleko różnej w rozumieniu liczby mieszkańców od tego, jak wyglądała, nie wiem, w 1945 roku, na cmentarzu natrafimy na nie 20 czy 30, tylko 200, 300 czy 500 nagrobków. I to wynika z tego, że tamtejszy kamień czy wapień w odróżnieniu od piaskowca fliszowego czy karpackiego był lżejszy, tańszy. Okoliczności w rozumieniu ukształtowanie terenu powodowały, że łatwiej było go przemieszczać. No i też największy ośrodek kamieniarski właśnie na północnym Podkarpaciu, czyli na Roztoczu Wschodnim, oferował wyroby o bardzo dużej rozpiętości, mam na myśli cenę. W latach 30. można było tam nagrobek kupić za 5 zł, ale też za 400 zł. I te formy za 5 zł były bardzo uproszczone, małe, lekkie. Wręcz handlowano nimi na bazarach, dosłownie. No tymi za 400 zł nie. Za duże, za ciężkie i nikt nie wytwarzał ich w takich ilościach, żeby wozić po bazarach. Natomiast właśnie te małe jak najbardziej. W ogóle z całej tej pracy wynika całe mnóstwo informacji, bo się na przykład okazuje, że ludowe, tak zwane ludowe warsztaty kamieniarskie, im bardziej dążyły do tego, żeby wykonywać nagrobki takie jak w mieście, tym szybciej ulegały z mojego punktu widzenia takiej estetycznej atrofii. Znaczy, chodzi o to, że był taki słynny, że dla nas, dla mnie słynny łemkowski kamieniarz nazywał się Wazyl Hracoń i bardzo charakterystyczne wykuwał Chrystusy. Natomiast już jego synowie wykonywali nagrobki takie, jakie oferowały warsztaty miejskie. Można by powiedzieć, że oni się rozwinęli. A ja uważam, że utracili właśnie coś, co powodowało, ich wyroby już nie są tak charakterystyczne i łatwo je pomylić z wyrobami jakichś rzemieślniczych, cechowych zakładów. Jeśli nie są sygnowane, to właściwie nie można ich odróżnić. Oni pieli się w swoich umiejętnościach, ale jednocześnie w sensie estetycznym tracili to, co ich wyróżniało.
0: O miejscach, które łatwo ominąć, jeśli nie wie się, gdzie patrzeć. O starych cmentarzach, krzyżach, kapliczkach i nagrobkach ukrytych czasem w trawie, lesie albo na skraju dawnych wsi, opowiadał Szymon Modrzejewski ze Stowarzyszenia Magurycz.
2: Radio Złote Przeboje 103,6 FM. Tydzień w Bieszczada.

0: Radio Złote Przeboje 103,6 FM. Co jest grane w Bieszczadach?
1: Wola Sękowa to licząca około 200 mieszkańców miejscowość w gminie Bukowsko w powiecie sanockim. Mało kto wie, że przed wojną była to jedna z większych wsi w całym regionie. Zamieszkiwało ją blisko 1500 osób, głównie Rusinów. Po II wojnie światowej niemal wszyscy grekokatolicy mieszkańcy musieli jednak opuścić te tereny. Cerkiew rozebrano, a z jej desek powstał Dom Ludowy. Dziś wieś znana jest między innymi z funkcjonującego w niej Uniwersytetu Ludowego Rzemiosła Artystycznego. O Woli Sękowej i o jednym z projektów realizowanych przez wspomniany uniwersytet dziś Wam opowiemy. Andrzej Orzechowski, zapraszam.
0: Ciekawe Bieszczady.
2: Realizujemy projekt dofinansowany przez Instytut Różnorodności Językowej Rzeczypospolitej Polskiej. On polega na tym, że z materiałów zebranych w ciągu ostatnich 2 lat montujemy podcasty. Ola Karmelita zajmuje się w Uniwersytecie Ludowym Rzemiosła Artystycznego w Woli Sękowej projektami związanymi z historią mówioną, ze zbieraniem opowieści na temat przeżyć mieszkańców wsi Woli Sękowej i okolic. Ważne jest dla nas też to, żeby zachować i pokazać wartość tego, w jaki sposób ludzie tutaj mówią, bo to jest piękne i do tej pory jeszcze występują takie ślady i po tym dialekcie, który tutaj był dawno. Właściwie to było kilka dialektów. W Woli Sękowej w większości mieszkała ludność rusińska. Teraz już jej nie ma z racji zawirowań historycznych, akcji Wisła i przesiedleń w czasie II wojny światowej, ale zachowały się takie ślady językowe i między innymi o tym też jest pierwszy odcinek podcastu, który mówi o wielokulturowości, właśnie o tych językowych śladach i jest takim wprowadzeniem przez ten przestrzał historii wsi, ale historii widzianej oczyma ludzi. To jest takie ukoronowanie 2 lat rozmów. Tych rozmów jest, nie wiem, czy kilkadziesiąt, czy mogę powiedzieć kilkaset godzin, ale to są rozmowy z osobami, które są najstarsze i sięgają pamięcią po części jeszcze do czasów przedwojennych, kiedy ich rodzice mieszkali we dworze, pracowali we dworze w Woli Sękowej już nieistniejącym, czy właśnie to są relacje osób pamiętających ostatnich grekokatolickich mieszkańców, czy proboszcza grekokatolickiej cerkwi. To są osoby, które potrafią opowiedzieć o tym tak zwanymi własnymi słowami.
1: W Woli Sękowej, co podkreślają dziś i historycy, i starsi mieszkańcy wsi, nie było przed wojną ani w czasie II wojny światowej konfliktów na tle narodowościowym. Nie odnotowano żadnych wzajemnych masakr ludności cywilnej. Sprawcami jedynego mordu, jaki odnotowano w 1945 roku w tej miejscowości, byli milicjanci z Sanoka, którzy pewnej kwietniowej nocy przeprowadzali rewizję w Roztoce, przysiłku Woli Sękowej. 20 z nich wdarło się wtedy do domu Włodymira Pitucha, którego ściągnęli z łóżka, pytając o karabin i bijąc po rękach czy nogach kijami. Gdy Pituch przyznał się, że ma zakopaną w lesie broń, 5 milicjantów wyszło z nim do tego lasu, karabin zabrali, Pitucha zastrzelili. Na ogół mieszkańcy obu narodowości żyli ze sobą jednak dość zgodnie, w czym spora zasługa księdza grekokatolickiego. Wspominają Marian Sołtys i Marian Czapla.
3: W czasie wojny u nas w Woli Sękowej nie było jakichś zajść takich, żeby jedni drugim krzywdę zrobili. Dużo w tym, dużą rolę miał ksiądz z cerkwi Hamerski. On umiał ludzi pogodzić, pogodzić nie było co godzić, bo tam nie doszło, że tak powiem, do podziału jakiegoś takiego ostrego. Umiał po prostu jakoś do ludzi powiedzieć i tak opowiadają, że dużo jego zasługa, bo jednak księża to byli przywódcami w tamtym czasie i teraz zresztą trochę też mają wpływ, może mniejszy, ale tak było i ludzie jednak się liczyli ze zdaniem księdza. Także tu nie było tak źle. Z tego, co też wiem, to 1/3 Woli Sękowej została spalona w czasie frontu przez Niemców, a 2/3 później po wysiedleniu przez bandy UPA.
1: Helena Uczyńska, rocznik 1936.
4: Mieszkaliśmy tutaj, dom nawet był nowy, dopiero wybudowany. I Niemcy spalili podczas frontu, spalili całą wioskę, dom w dom, wszystko tylko tam na dole trochę zostało i szkoła, ta co jest szkoła, bo była druga szkoła stara, ale ta się spaliła też we front, tylko szkoła została i dwór, a później i my domy wypalone i poszliśmy do dworu mieszkać.
1: Z wspomina jedna z najstarszych mieszkanek wsi, Helena Uczyńska. Marian Czapla przytacza na podstawie swoich relacji rodzinnych zupełnie inną historię z dworem w Woli Sękowej. To miejsce w trudnych ekonomicznie latach 30. XX wieku, w czasach protestów i buntów chłopskich, nie było postrzegane zbyt dobrze. Pan i dwór to były wówczas symbole wyzysku.
5: Dziadek wyjechał do Brazylii, tam już nie wrócił, gdzieś zginął. Babcia została sama też z trójkiem dzieci, też się jej męczyła i to były inne czasy. I nawet poszła do lasu drzewa se takiego suchego nałamać, żeby było czym palić. Jakiś gajowy ze dworu ją spotkał, zabrał jej płachtę, kazał jej drugi dzień przyjść do pana. I przeszła do pana, coś jej tam nagadał, płachtę jej oddał, idź het. Uszła ileś tam metrów, psami ją poszczu. No i nogi pogryzły, powiatały ją po noga. Takie coś było właśnie.
1: Poruszającą historię o rozebraniu cerkwi w drugiej połowie lat 50. XX wieku opowiada w pierwszym z podcastów Maria Więcławska. Niemal wszystkich grekokatolickich mieszkańców wsi wysiedlono w latach 1944-47, ale...
6: Na Woli cerkiew sobie stała. Miała polichromię wewnątrz, taką kolorową, jakieś niebieskie kolory mi się kojarzą, ale ściany były pomalowane albo pokryte jakimś płótnem. To już było na pewno po 56. Byłam dzieckiem i tak daty mnie za bardzo nie kodowałam. Ale wydaje mi się, że to było 56 albo 8. Dlaczego taka decyzja zapadła tak późno, to ja nie wiem. Był jeden człowiek taki niepiśmienny we wsi, który przyczynił się do tego, żeby tą cerkiew rozebrać. Nie pomogły płacze, krzyki kobiet, które próbowały bronić. Chłopi dostali siekierę i mieli rozwalić. To trwało długo, zanim ktoś się zdecydował uderzyć tą siekierą.
1: Kto pierwszy zamachnął się na cerkiew?
6: Wojciech Naparła. On zmarł w kilka miesięcy po rozwaleniu tej cerkwi i ludzie przesądni mówili to wszystko dlatego, że on pierwszy uderzył siekierą. On był po prostu chory na nerki, a wtedy nie umiano tego leczyć. Ludzie protestowali, kobiety płakały, krzyczały, a myśmy jako dzieci nie wiedzieli, o co chodzi. Pamiętam tą babcię Zosię, że ona bardzo krzyczała. Ta druga babcia grekokatoliczka. Natomiast babcia Rajchlowa ode mnie z Zapłota to była rzymokatoliczka. Zresztą inne kobiety ze wsi też przyszły, tylko ja nie wiedziałam, kto jest kto. Taki był płacz tam i krzyk i nie dajcie świątyni, nie dajcie, no ale co. Te dwie kobiety zapamiętałam tak, bo je znałam. Jako dziecko to ja słabo się orientowałam, o co tu chodzi. No i później nie ma świątyni, to nie ma. Z tego materiału zbudowano Dom Ludowy. I tam ludzie początkowo nie tańczyli. Przychodzili na jakieś tam gościny, imprezy i nie tańczyli, bo to jest budynek zrobiony z materiału świętego. A później, jak już tak coraz więcej wypili, bardziej ta pamięć się oddalała, to już zaczęli normalnie wykorzystywać ten budynek jak Dom Ludowy. No a teraz remontują i odkryli teski malowane.
7: Rozebrano tą cerkiew, ikony poskładano do szkoły na strych i jedną dano do kapliczki tam blisko szkoły, taka ta największa kapliczka. No i te ikony w szkole zniknęły. Ktoś je po prostu zagrabił, ale nikt się tym nie interesował, bo to uważano, że to jakieś ruskie bogi, nikt nie miał pojęcia, czym jest religia grekokatolicka, że jest nam tak bliska jak religia rzymskokatolicka.
1: Odpytywani przez Aleksandrę Karmelitę starsi mieszkańcy Woli Sękowej wspominają też żydowskich mieszkańców tych okolic. Posłuchajmy wypowiedzi Jana i Marii Jakubowskich.
8: Trzy rodziny na granicy, między Pielnią a Nadolaną, w Nowotańcu. To już dużo było Żydów, a w Bukowsku jeszcze więcej.
9: Żydzi to handel. Czym się zajmowali tu, jak byli?
8: Handel.
9: No to wie, że handel.
8: Kurkę kupić, jajko. One zawsze były górą. Co trzeba było, to do Żyda. On żył na skrypt, ale dług wisiał na pani. A każdy dzień przyszła za procent.
9: Umiały handlować.
8: Ale Żyd jest w handli. No, żydowskiego rolnika
9: nie było.
1: Wspominali Jan i Maria Jakubowscy. Realizowany przez Uniwersytet Ludowy w Woli Sękowej projekt historii mówionej zachowuje, jak słyszymy, charakterystyczną mowę starszych mieszkańców wsi. Jak mówimy na polsko-ukraińskim pograniczu?
2: Jak mówimy? Mówimy na przykład motoremem przyjechała. Mamy taką końcówkę M. U starszych ludzi można to usłyszeć.
1: Jeszcze jakieś charakterystyczne dyftongi, ewentualnie inne składnie językowe?
2: O to pewnie należałoby zapytać językoznawcę. No jest taki charakterystyczny zaśpiew. Ja pochodzę z Pomorza i teraz, kiedy wracam w rodzinne strony, to czasami mi mówią, że mówię trochę inaczej, chociaż ja tego nie wychwytuję, ale może te wiele godzin słuchania opowieści w nurcie historii mówionej na coś jednak wpływa.
1: Uniwersytet Ludowy w Woli Sękowej to duża instytucja?
2: To jest właściwie szkoła rzemiosła artystycznego, która działa na zasadzie dwuletniego kursu. Prowadzona jest przez stowarzyszenie. Stowarzyszenie nazywa się tak samo jak szkoła. Nauka jest odpłatna i przyjeżdżają do nas ludzie naprawdę z całej Polski, a też zza granic Polski, żeby uczyć się rzemiosła. Ale poza tym takim głównym nurtem tej nauki, ona się odbywa w weekendowym trybie, po kilka dni w miesiącu. Poza tym też jest dużo działań związanych z zachowaniem lokalnego dziedzictwa, tożsamości, kultury, takich działań skierowanych do mieszkańców i to nie tylko rzemiosło i rękodzieło, ale właśnie też ta działka, którą ja się zajmuję, czyli historia mówiona, czyli etnografia, którą zajmuje się inna osoba i uczy jej w uniwersytecie. Jest też taki nacisk położony na to, żeby zachowywać niematerialne i cenne dziedzictwo.
1: Jak można zapoznać się mocniej z waszym projektem Historii Mówionej?
2: Podcasty publikujemy i na YouTubie Uniwersytetu Ludowego i na Spotify'u też pod hasłem Opowieść Otwarta, bo mamy takie założenie, że to jest przeszłość, która wpływa na teraźniejszość i się nie kończy, dlatego otwarta. W planach mamy 3 odcinki. Pierwszy odcinek, tak jak już powiedziałam, jest o wielokulturowości, o języku, o takich dawnych wspomnieniach. Drugi odcinek nosi tytuł Dom, miejsce na ziemi, a trzeci odcinek jest o pracy kobiet w dawniejszych czasach, bo ta praca inaczej przebiegała niż dzisiaj. Ludzie pracowali ręcznie przy żniwach, przy uprawie roli czy przy czymkolwiek innym, a praca kobiet miała jeszcze swoją specyfikę i chciałabym ją pokazać.
1: Czyli łączycie historię mówioną z dwoma bardzo aktualnymi trendami, ludową historią i herstorią.
2: Tak, właściwie historia mówiona, kiedy jest zbierana na wsi, staje się siłą rzeczy ludową historią, bo dzisiaj już mamy małe szanse zebrać historię mówioną od mieszkańców dworów na przykład, żeby to była historia mieszkańców dworów.
1: A zważywszy na to, że kobiety żyją 8 lat dłużej niż mężczyźni średnio w Polsce, to staje się także herstorią.
2: Paradoksalnie, bo więcej pracują. Okazuje się, że mężczyźni pracowali ciężej, ale kobiety pracowały więcej, bo tej pracy kobiet było... Ona trwała nieprzerwanie, nieraz od 3 rano przez cały dzień. To jest taka nieustająca krzątanina między dziećmi, kuchnią, robieniem posiłków, zanoszeniem na pole, wystawianiem mleka do skupu i to jest to, co buduje właściwie to, jak dzisiaj wygląda ten świat.
1: Gdy nagrywałaś rozmowy z ludźmi pamiętającymi jeszcze te stare czasy, gdy pracowałaś nad tym projektem, było coś, co cię jakoś szczególnie zaskoczyło?
2: Każda rozmowa mnie zaskakuje i dlatego lubię historię mówioną, bo ona pokazuje niepowtarzalność ludzkich przeżyć. Na pewno bardzo mnie ujmują takie opowieści osób, które jeszcze 80 lat temu, będąc dziećmi, mają totalnie inne doświadczenie od dzisiejszego. Na przykład pani, która bardzo dobrze się uczyła, bardzo chciała iść do szkoły, a nie mogła, bo mieszkała sama z mamą i obowiązki domowe nie pozwalały jej na to i opowiada o tym ze łzami w oczach.
1: Zachęcamy więc do odsłuchania podcastów realizowanych w ramach projektu Historii Mówionej Uniwersytetu Ludowego w Woli Sękowej. Aleksandra Karmelita była naszym gościem. Dzięki wielkie za rozmowę.
2: Dziękuję.
0: Radio Złote Przeboje 103,6 FM. Co jest grane w Bieszczadach?
1: Bieszczady to miejsce, które już w czasach Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej przyciągało artystyczne dusze z całej Polski. Przez lata mieszkały tu m.in. Zofia Komedowa, Maria Kownacka czy Joanna Hasior, bohaterki niedawno wydanej książki Anny Kamińskiej Nie dopytuj się, poświęconej trzem wyjątkowym kobietom, które trafiły w nasz zakątek Polski. Bieszczady wciąż przyciągają artystów. Dziś przybliżymy wam m.in. działalność twórców, którzy zjechali tu kilkanaście lat temu i znaleźli swoje miejsce do życia w starym kinie, w samym centrum lutowisk. Andrzej Orzechowski, zapraszam.
0: Z mikrofonem przez Bieszczady.
1: Naszymi gośćmi są Marta Zubel oraz Grzegorz Zubel z Galerii Pracowni Stare Kino w Lutowiskach. Witajcie.
10: Witamy.
1: Galeria Pracownia Stare Kino w Lutowiskach, jak sama nazwa wskazuje, mieści się w starym kinie, co jest śladem trochę po czasach świetności tej miejscowości.
11: To było tak, że lata 80., 90. jakby ten budynek mieścił rzeczywiście kino, a historia tego kina była taka, że kiedy kręcili tutaj Pana Włodyjowskiego, filmowcy za to, że mieszkańcy pomagali w inscenizacji i w różnych właśnie rzeczach, które tutaj się działy, ufundowali sprzęt do tego kina tutaj w Lutowiskach i jakby tak powstało. Dużo się tutaj działo w tamtych latach, ale ostatnie seanse to były lata 90. i później jakby ten budynek został sprzedany, 20 lat nic nie było robione i trafił na nas.
1: Ten budynek niszczał przez wiele lat, prawda?
11: Tak, budynek po prostu popadał w ruinę, wszyscy myśleli, że już będzie do wyburzenia. Kiedy my tu przyjechaliśmy właśnie, jak on został wystawiony na sprzedaż, to weszliśmy na tą scenę i wiedzieliśmy, że to jest to, że tutaj chcemy tworzyć, że chcemy, żeby tutaj była galeria. I tak to się zaczęło właśnie.
1: Jak to się stało w ogóle, że właśnie w 2009, 2010 trafiliście tutaj, w to miejsce, bo nie jesteście stąd?
11: Ja pochodzę z Brzozowa, moja żona pochodzi z Beska. Trafiliśmy tutaj, to był taki czas trudny na rynku pracy, ja straciłem wtedy pracę, jakby zaczęliśmy wtedy swoją pracownię pod Brzozowem i jakby szukaliśmy swojego miejsca, jakiegoś takiego, żeby tworzyć swoje rzeczy, żeby też jakby stworzyć galerię. To miejsce się pojawiło i zaryzykowaliśmy. Kupiliśmy ten stary, niszczący budynek, gdzie nie było prądu, nie było wody, nie było nic. I postawiliśmy wszystko na jedną kartę i się udało.
1: Oboje jesteście artystami także z wykształcenia, tak?
10: Tak, oboje jesteśmy z wykształcenia artystami. Ja skończyłam rzeźbę, Grzesiek malarstwo. I jakby za tym tropem tych naszych dążeń, tych naszych potrzeb poszliśmy po prostu też zawodowo. Ja się w większości zajmuję faktycznie galerią, w pracowni jestem chyba tutaj prawie codziennie, czasami mnie trzeba wyganiać, powiem szczerze. Także jestem faktycznie pasjonatem ceramicznym, otwieram sobie tutaj te piece, ładuję, cały czas coś się dzieje, wypalamy. Natomiast oprócz ceramiki, oprócz malarstwa Grześka, mamy tutaj też rękodzieło z regionu, właściwie z wielu dziedzin. I kowalstwo artystyczne, i szkło, i biżuteria tradycyjna karpacka, i wiele, wiele innych jeszcze rzeczy, takie też drobne rękodzieło różnego rodzaju, jakieś takie pamiątki mniejsze, wykonywane z wełny, z włóczki, jakieś drobne takie upominki. Także mamy wiele rzeczy, asortyment jest bogaty. Myślę, że każdy coś dla siebie znajdzie.
1: Położenie przy pętli bieszczadzkiej chyba sprawia, że jesteście atrakcyjnym miejscem także dla innych artystów, prawda? I tych współprac zapewne jest sporo.
11: Tak, myślę, że przez lata też, jak wcześniej jeszcze poznawaliśmy różnych naszych przyjaciół, znajomych, artystów, bo to takie środowisko, w którym ludzie się znają, to kiedy stworzyliśmy właśnie to miejsce, dużo ludzi zaczęło do nas właśnie jakby przywozić swoje prace i to miejsce zaczęło też żyć dla innych właśnie, tak, dla innych artystów, dla innych rękodzielników. Skupia w tym momencie około 60-70 osób właśnie z regionu, właśnie, bo też chcemy, żeby to było regionalne miejsce takie, nie chcemy rzeczy z zewnątrz, tylko żeby promować właśnie tutaj Bieszczady, Podkarpacie, żeby te rzeczy były stąd i były kojarzone właśnie z tym miejscem.
1: Pamiętam, jak jeszcze w swojej innej pracy zawodowej robiłem za tłumacza i przyjeżdżali tutaj Amerykanie czy Kanadyjczycy, to zawsze pytali mnie, ale czy to na pewno nie z Chin?
11: Na pewno nie z Chin. Staramy się właśnie, żeby wszystkie rzeczy były inspirowane przyrodą, kulturą, tym regionem właśnie, bo to jest, myślę, tutaj najważniejsze i to jakby doceniamy i pokazujemy właśnie innym.
1: Lutowiska to kiedyś bardzo znacząca miejscowość w regionie, w której odbywało się nawet 10 jarmarków rocznie, jeszcze w czasach królewskich, w czasach I Rzeczypospolitej. Tutaj tych wątków lokalnych także macie sporo, prawda? I na obrazach, i w ceramice.
11: tak, te wątki właśnie lokalne, kulturowe przewijają się właśnie w tej sztuce, którą tu wystawiamy, czy w biżuterii, czy w malarstwie motywy właśnie przyrody, w ceramice motywy jakby karpackiej przyrody właśnie zwierząt, które tutaj się pojawiają. I wiele, wiele innych też. Jeszcze Marta też opowie o tym.
10: Też się pojawia haft karpacki, pojawia się właśnie biżuteria karpacka typowa, łemkowska, bojkowska. Też elementy właśnie żydowskie, między innymi kute świeczniki.
1: Macie szacunek do starych przedmiotów, bo nawet po ramach obrazów widać, że są jakby trochę z odzysku.
11: Tak, zawsze jakby obraz u mnie musi dostać swoje, ja to zawsze mówię, okienko takie, z którego on patrzy na świat, a ja jakby mu daję to drugie życie. Często są właśnie to okna ze starych chat, stare deski ze stodół, jakieś zdobyte właśnie stare drewno i zawsze ta rama też tworzy historię tego obrazu. Ktoś kiedyś właśnie powiedział, że u mnie obraz bez tej ramy to nie jest mój obraz.
1: Jak się tworzy obrazy, to pewnie wielu słuchaczy wie, ale jak się tworzy ceramikę, to niekoniecznie. Jak wygląda ten proces?
10: No, proces jest przede wszystkim długotrwały, dlatego czasami klienci, którzy zamawiają sobie u mnie jakieś indywidualne pamiątki, które też czasami im wysyłam, pytają, no to co, to będzie to za 3-4 dni? Ja mówię, no nie, no minimum 2 tygodnie, dlatego że jest to proces, przede wszystkim proces suszenia, proces pierwszego wypału, czyli wypału biskwitowego, potem nakładanie szkliwa, studzenie tego wypału ze szkliwem i dopiero jakby potem jest efekt końcowy, także to wszystko trwa po prostu.
1: To, co charakteryzuje te wyroby ceramiczne, to właśnie to lśniące szkliwo, to jest coś wyjątkowego chyba dla klientów, dla turystów.
10: Myślę, że jest sporo klientów, którzy lubią takie szkliwo błyszczące, natomiast też jest sporo klientów i ja też dużo lubię takich szkliw matowych, półmatowych, satynowych. To też są szkliwa bardzo piękne, które też mają niesamowite kolory, niesamowicie się jakby tak prezentują na różnej powierzchni, czy to takiej bardziej szorstkiej, chropowatej, czy gładkiej. Także szkliw jest bardzo wiele. Tutaj każdy coś myślę, że dla siebie znajdzie. Ja dosyć dużo kolorów używam, więc mam takie i bardziej stonowaną ceramikę dla takich właśnie ludzi, którzy nie lubią za dużo koloru, ale też mam bardzo kolorową, jaskrawą, czerwoną, pomarańczową, żółtą i to jest dla takich ludzi jak ja na przykład.
1: Dziś odwiedzamy galerię Pracownie Stare Kino w Lutowiskach, którą kilkanaście lat temu stworzyli Marta Zubel i Grzegorz Zubel. Pochodzący z Brzozowa i Beska artyści współpracują z kilkudziesięcioma artystami z całego regionu. Między innymi z Eweliną Matusiak-Wyderką, tworzącą wyjątkowe wyroby podkreślające łemkowskie i bojkowskie dziedzictwo Bieszczadów.
12: Krywulka to jest taki duży naszyjnik koralikowy i krywulka jest łemkowska. Krywulka ma swoją kolebkę w Komańczy i w jej okolicach i jakby jest jednym z elementów kilku różnych ozdób, które były robione w Karpatach. Społeczność łemkowską wyróżniało bardzo dużo rzeczy, natomiast jeśli chodzi o biżuterię koralikową, to krywulka to jest taka szeroka, zakrywająca ramiona właśnie ozdoba koralikowa ze specjalnymi kolorami i wzorami. Jeśli chodzi o biżuterię koralikową, to mogę jeszcze powiedzieć o syliance, która jest charakterystyczna dla Huculszczyzny, o drabince, która jest bojkowska. No i jeszcze mam u siebie w pracowni, czasem na warsztacie, gerdany. Też nie jest do końca tak, że z myślą o kliencie robimy takie rzeczy, nie? Po prostu tak jest, że bardzo dużą przyjemność sprawia mi misterny, medytacyjny sposób wyrabiania biżuterii koralikowej.
1: Opowiada nam Ewelina Matusiak-Wyderka, która na co dzień prowadzi warsztaty z tkactwa i krywulki karpackiej na Uniwersytecie Ludowym w Woli Sękowej. Tymczasem wracamy już do rozmowy z Martą i Grzegorzem, twórcami, którzy na co dzień pracują w Starym Kinie w Lutowiskach. Mówiliśmy już sporo o malarstwie czy o ceramice, ale tworzycie też magnesy. To zapewne efekt rosnącego zapotrzebowania na nie ze strony zwykłych turystów.
11: Znajomi, różni po prostu ludzie, którzy tu do nas trafiali, chcieli mieć jakąś taką małą pamiątkę, którą mogliby stąd przywieźć i zaczęliśmy tworzyć właśnie ceramiczne magnesy z różnymi wzorami, motywami, z różnymi miejscami w Bieszczadach, które chcieliśmy też, żeby jakby wychodziły spod naszych rąk i żeby właśnie charakteryzowały się czymś fajnym, co można zabrać do domu, powiesić na lodówce i żeby ktoś sobie pamiętał, byłem w tym miejscu.
10: Często nawiązujemy właśnie w tych magnesach albo do architektury danego miejsca, albo jakichś takich kultowych haseł typu właśnie rzuć wszystko, jedź w Bieszczady, czy hasło, które Grzesiek kiedyś wymyślił, tam gdzie kończy się wszystko, zaczynają się Bieszczady, bo tak trochę jest. Także te i kolorowe obwódki na tych magnesach i tła w różnych jakichś odcieniach tych szklif, to jest jedno, a dwa, no jest to hasło, które ma się kojarzyć z Bieszczadami po prostu.
1: Macie także indywidualne zlecenia, na przykład tabliczki na dom.
10: Tak, to się zaczęło w ogóle też zupełnie spontanicznie od jednego zlecenia, od naszych przyjaciół. Kiedyś klientów, dzisiaj już przyjaciół. Nina z Krzyśkiem zamówili numer na dom 55 z niezapominajkami i jak gdyby od tego się zaczęło. I potem ktoś zobaczył taki numer, chciał jakiś inny, a czy mogłaby nam pani zrobić, nie wiem, z imieniem, a tu może zamówimy jakąś pamiątkę na ślub, a czy mogłoby to być z datą, a to widzę, że pani robi kafle, to może by nam pani zrobiła dekorki do łazienki czy do kuchni. No i tak to się zaczęło, także jakby jesteśmy otwarci na takie zamówienia też.
1: A najbardziej nietypowe zlecenie?
11: Chyba najbardziej nietypowym zleceniem było zrobienie 300 krów. Ja to tak pamiętam po prostu z tego względu, że przyszła pani i zobaczyła kozy, które kiedyś robiłem właśnie tutaj do galerii, takie ceramiczne stojące. I zapytała, czy nie zrobiłby pan krowy. Ja mówię, mogę zrobić. Zaprojektowałem tą krowę. Kiedy ona zobaczyła, no okej, okay, fajnie, no to chciałabym zamówić 300 sztuk. Najciekawsze, że te 300 krów z Bieszczad pojechało do Warszawy.
10: Tak, na Mleczną Galę, bo to była impreza właśnie, która promuje hodowlę krów mlecznych w Polsce.
1: To było chyba dość drogie zlecenie.
11: Tak, to było jedno z takich większych zleceń. Jeszcze jednym takim ciekawym zleceniem, które robiłem, to robiłem makietę właśnie przedwojennych lutowisk. Była to makieta przedstawiająca 70 budynków drewnianych, które mieściły się tutaj w dwóch rynkach, które były tutaj przed wojną.
1: No właśnie, bo lutowiska kiedyś były znacznie większą miejscowością niż dzisiaj. Problem polega na tym, że niewiele tych domów się zachowało.
11: No jakby ze starej zabudowy obecnie w lutowiskach może jest dwa, może trzy budynki, a przed wojną jakby lutowiska miały prawa miejskie. Były miejscowością, której właśnie tak jak wcześniej mówiliśmy, odbywały się około 10-12 jarmarków rocznie, kiedy Sanok miał prawo odbywania dwóch jarmarków i to była dosyć duża miejscowość. Mieszkało tutaj bardzo dużo Żydów, katolików, prawosławnych. Była taka wielokulturowość, wszyscy mieszkali razem i to wszystko bardzo fajnie funkcjonowało. Ta miejscowość bardzo się rozwijała. Oczywiście do czasów wojny.
1: Później z jednej strony zagłada ludności żydowskiej, przymusowe wysiedlenia ludności ukraińskiej, epizod, gdy ta miejscowość przez 7 lat była w ZSSR, o czym mało kto pamięta, akcja HT. Niezwykle bogata jest historia tej miejscowości i tę historię tutaj też u was widać.
11: Tak, historia tej miejscowości jest bardzo bogata. Staramy się jakby zachować na tyle, ile potrafimy, po prostu coś, żeby zostało czy dla młodzieży, czy dla ludzi, którzy tu trafiają, że jednak tutaj wielokulturowość w tych Bieszczadach była i jest nadal.
1: Jako wyjątkowo zdolni artyści zapewne też otrzymujecie różnego rodzaju zlecenia od samorządu czy od organizacji społecznych na wyrób specjalnych, dyplomów, pamiątek, nie wiem.
11: Tak, zaczęło się tak powolutku. Jakieś takie drobne zlecenia mieliśmy właśnie na początku. Gdzieś zamówiło jakieś rzeczy nadleśnictwo na jakiś bieg, który organizowali. Później jakieś współprace ze Strażą Graniczną, z lokalnym samorządem właśnie i tak pomalutku jakby te współprace się rozwijały i cały czas się rozwijają i te produkty właśnie takie firmowe czy po prostu pod jakieś konkretne działania staramy się jakby projektować, robić też i jest to coś fajnego, bo po prostu jest to rękodzieło.
1: W okresie letnim można tu zajechać chyba codziennie, a jak funkcjonujecie poza sezonem turystycznym?
10: W okresie letnim poza niedzielą chciałabym to zaznaczyć, bo niedziela jest dla nas ważna, żeby sobie też trochę odpocząć, ale ogólnie galeria jest czynna przez cały rok. W sezonie zimowym jest po prostu krócej otwarta do 16 zazwyczaj. Jesteśmy na miejscu, bo właściwie za ścianą mieszkamy, także jak ktoś bardzo ma silną potrzebę, zawsze może zadzwonić, zapukać i jeżeli jesteśmy w domu, to po prostu otworzymy.
11: Tak, to miejsce jest otwarte przez cały rok. Tworząc to miejsce, chcieliśmy właśnie, żeby to miejsce też było naszym domem i część jakby kina, która kiedyś była wykorzystywana na kino, jest jakby salą galerii. Ale drugą część, gdzie tam były właśnie przebieralnie, kasy biletowe, kiedyś biblioteka, to stworzyliśmy tam dom. No nie jest nas trudno znaleźć, jesteśmy w centrum miejscowości przy głównej pętli bieszczadzkiej. Biały budynek z napisem Galeria Stare Kino i tutaj nas można znaleźć w lutowisku.
1: Zapraszamy więc gorąco do Galerii Stare Kino Artystycznego Świata Marty i Grzegorza Zubli. Dzięki wielkie za rozmowę.
11: Dziękujemy bardzo.
10: Dziękujemy.
0: Radio Złote Przeboje 103,6 FM. Co jest grane w Bieszczadach?
1: Touhaye to nazwa jednego z najbardziej rozpoznawalnych zespołów z naszego regionu, który znany jest choćby ze ścieżki dźwiękowej serialu Watacha. To również dawne określenie bieszczadzkich zbójów. O Touhayach, zespole, który niedawno świętował 25-lecie istnienia i historycznych konotacjach tej nazwy, już za moment usłyszycie w naszym codziennym magazynie kulturalnym. Andrzej Orzechowski, zapraszam.
0: Ciekawostki o Bieszczadach.
1: Kim byli Touhaye? Oto już teraz pytamy Roberta Bańkosza, przewodnika turystycznego, autora książki Baśnie i Legendy Bieszczadów.
13: Już kilkadziesiąt lat temu znany przewodnik bieszczadzki Staszek Orłowski pisał swoją pracę magisterską na temat zbójników. Tam właśnie użył określenia Touhaye, czyli zbójnicy węgierscy, to znaczy pochodzący z węgierskiej strony. Określenie Touhaye się spodobało w wielu środowiskach, także w środowisku twórczym. Oprócz tego jest jeszcze inna ciekawostka z tym związana. Otóż też jakieś już 20 lat temu został w Orelcu, czyli w miejscu, że tak powiem, macierzystym zarówno Staszka Orłowskiego, jak i lidera Touhayów, oczywiście Janusza i jego małżonki Magdy, czyli w Orelcu został odsłonięty duży pomnik Touhaya, właśnie wykonany przez Adama Przybysza, jego dłuta, i ten zbójnik rzeczywiście istnieje. To jest trochę też szkoda, że tylko jeden pomnik zbójnika, dlatego że historia zbójnictwa na naszym terenie jest bardzo ciekawa, bardzo mało znana i trzeba przyznać, że mamy nie mniejsze zaplecze jako Karpaty Wschodnie, szczególnie, a także i same nasza część Bieszczadów. Mnóstwo opowieści, legend i prawdziwych historii o zbójnikach i wcale nie jest to gorzej niż w przypadku Tatr i Podhala.
1: Mówił Robert Bańkosz, regionalista i przewodnik beskidzki PTTK. Touhaye to nazwa, która dziś kojarzy się jednak przede wszystkim z muzyką. Wszystko za sprawą zespołu, który już ponad ćwierć wieku temu powstał w Sanoku. I o tej kapeli już teraz porozmawiamy. Naszym gościem jest Magdalena Demkowicz, współzałożycielka zespołu Touhaye. Założyciele grupy to pani mąż Janusz i Damian Kurasz. Jak to się zaczęło? Kiedy wpadliście na pomysł, by poprzez muzykę pielęgnować wielokulturową tradycję Podkarpacia?
12: Oto dawne czasy, bo zespół już właśnie obchodził 25-lecie. To był rok 2000, kiedy byliśmy jeszcze studentami i mój mąż z Damianem Kuraszem już współpracował przy różnych projektach i zrodził się właśnie pomysł taki, żeby stworzyć zespół, który będzie czerpał właśnie inspiracje z muzyki Karpat i z tej wielokulturowości. Na początku był to Bieszczadzki Kwartet Muzyczny, później nazwa została zmieniona właśnie na Touhaye, czyli
1: zbójnicy,
12: tak, którzy tak zbójują. I pierwsze nagrania, które były zrobione, to historia jest taka śmieszna, ponieważ ja jeszcze na takiej kasecie wysłałam, usłyszałam w radiu, że jest konkurs nowej tradycji i wysłałam te nagrania i się okazało, że się zespół zakwalifikował do konkursu i ten konkurs wygrał, więc chłopaki jak jechali do Warszawy na ten konkurs, to nie zdawali sobie sprawy właśnie do końca, na co jadą, z czym to się wiąże. I tak się zaczęło, bo wygrali wtedy tą nową tradycję. Nagrodą była możliwość nagrania pierwszej płyty. I ten skład, czyli właśnie Marysia Jurczyszyn, Kulik, która pochodzi z Sanoka, klawiszowiec, również producent, Piotr Falkorychlec z Brzozowa. Idea była taka, żeby muzykami były osoby, które mieszkają tutaj, są z Podkarpacia i czują ten region i czują tą muzykę, prawda? I żeby promować to dziedzictwo, ale w takim nowoczesnym brzmieniu.
1: No właśnie, bo gdy myślimy Touhaye, albo gdybyśmy zapytali przeciętnego mieszkańca Podkarpacia o Touhaye, to pierwsze skojarzenie Watacha i bardzo charakterystyczny wokal Marysi Kulik i właśnie ta etniczność. Może zacznijmy od tego, jak dołączyła do was Marysia Kulik? Jak ją znaleźliście?
12: Tak, Marysia wówczas jeszcze była uczennicą liceum. Marysia jest naturszczykiem, ona śpiewa białym głosem i ona jest w 100% prawdziwa, dlatego że właśnie pochodzi z domu takiego bojkowsko-łemkowskiego. Ona w tej tradycji się wychowywała. Te wszystkie pieśni takie, które są na tych płytach,
14: to ona po prostu, można powiedzieć, wyssała z mlekiem mamy, bo jej babcia śpiewała i ona ma przepiękne historie. Pamięta, jak jej babcia śpiewała te pieśni ludowe, czy jak powstawała płyta Mama Warhola, gdzie mama Andy'ego Warhola, która była Rusinką, śpiewała te pieśni i Marysia pierwszy raz usłyszała te pieśni, mówi, jejku, moja babcia zna te pieśni, moja babcia śpiewała. Ale dlaczego? Dlatego, że no, mamy teraz granice tutaj, wiadomo, w ten sposób ustalono, ale te granice się przesuwały, ludzie wędrowali, ludzie migrowali i te pieśni bardzo często są, melodie są takie same, czasami gdzieś były zmodyfikowane poza górką, już później inaczej zaczynano śpiewać, ale to jest właśnie, my mówimy, ta skrzynia takich skarbów, to dziedzictwo właśnie takie kulturowe, gdzie my możemy do tego sięgać i to tworzyć, więc przepiękny głos Marysi, który no, tworzy jakość tego zespołu, no i oczywiście muzycy, bo to, z czego jesteśmy dumni,

0: Nały, czy poprzedni perkusista Łukasz Moskal, teraz Kuba Madejowski, to są świetni muzycy, także jest też doskonały instrument, który dodaje niesamowitego brzmienia i to jest lira korbowa. Dwóch liżników, Maciej Cierliński i teraz Paweł Płoskoń, to są wirtuozy liry korbowej, gdzie ta lira zachwyca i dodaje niesamowitego klimatu podczas koncertów. Też było niesamowite, jak byliśmy właśnie z premierą taką zagraniczną najnowszej płyty na Expo w Japonii. Tam się też odbywały takie pokazowe warsztaty z liry korbowej i to pokazuje też właśnie, jak instrumenty, jak muzyka jest międzynarodowym językiem, bo można powiedzieć drugi koniec świata i na te koncerty, bo było się tam 8 koncertów, przychodziły tłumy ludzi, tłumy Japończyków, którzy czekali, przekazywali sobie informacje. Tam są tysiące opinii na platformie X, jak ta muzyka była odbierana na żywo i z jakim zachwytem do tego rodzaju muzyki oni podchodzili.
1: To jest w ogóle niesamowite, że trochę mniej znane kapele, jak nie wiem, kapela ze wsi Warszawa, Czeremszyna, czy właśnie Tuchaje mogą być wizytówką Polski na świecie.
0: Tak, dokładnie. Muzyka Ethno World jest czymś niesamowitym, bo to jest taki, można powiedzieć, język kultury, który jest zrozumiały w najdalszych zakątkach świata. Tutaj mogliśmy też doświadczyć tego właśnie z Touhajami, bo właśnie San historie pisane rzeką, czyli można powiedzieć, sięgamy do naszej podkarpackiej rzeki. Sięgamy do Sanu. Pieśni zebrane przez Oskara Kolberga z wiosek, które są położone wzdłuż rzeki San. Pieśni zaaranżowane w nowoczesny sposób, z improwizacją, ale z tekstem oryginalnym, z białym głosem Marysi. Nagle na drugim końcu świata są słuchane i są podziwiane.
1: Rozmawiamy dziś z Magdaleną Demkowicz, współzałożycielką zespołu Touhaje. Sporo powiedzieliśmy już o początkach zespołu i o muzykach grupy. Teraz porozmawiajmy jeszcze o etnicznym wymiarze tej muzyki. Przywracacie też trochę, mam wrażenie, zapomnianą historię Bieszczad, Pogórza Przemyskiego, Nadsania, jak mówią Ukraińcy, historię wielokulturowości tych terenów, a nawet nie wielokulturowości, bo to często były wioski w 80-90% ukraińskie, bojkowskie, łękowskie.
0: Tak, to są takie historie, gdzie te pieśni, co też pokazujemy, bardzo często melodia jest ta sama, a śpiewana w różnych językach, prawda? Dlatego to jest bardzo, bardzo ciekawe właśnie, że muzyka, kultura potrafi łączyć. Doskonały przykład to festiwal Folkowisko w Gorajcu. Marcin Piotrowski pokazuje właśnie, jak poprzez kulturę można budować mosty i można pokazywać takie bogactwo i tym się cieszyć i razem tworzyć taką nową jakość.
1: Sporo komplementowała pani innych muzyków zespołu, ale pani i mąż Janusz Demkowicz także są ważnymi częściami tej grupy.
0: Mój mąż gra na gitarze basowej, natomiast ja jestem osobą taką wspierającą zespół i największy wkład taki to było moje zaangażowanie w tą ostatnią płytę, gdzie byłam jakby wydawcą tego.
1: Niesamowite jest też to, że właściwie przez 25 lat ten skład grupy niewiele się zmienia.
0: Tak, to jest prawda i to wszystko bazuje na tak naprawdę przyjaźni, bo wszyscy się znamy od lat, znamy się rodzinami, odwiedzamy się i to, co spaja jakby ten zespół, to jest właśnie to, że lubią ze sobą spędzać czas, odwiedzać się i razem tworzyć. Jakby muzycy z zespołu Touhaje wychodzą też jakby poza. Są to też tworzone przeróżne inne projekty takie muzyczne, gdzie ten trzon właśnie touhajowy się przewija, więc do współpracy też są zapraszani inni muzycy, bo na przykład SKUB i Bartek Skubisz w projekcie właśnie touhajowym również brał udział. Samo 25-lecie zespołu był koncert finałowy taki, gdzie zespół Touhaje wraz z zaproszonymi gośćmi wystąpił. No i wśród tych gości znaleźli się Siczka, legendarny nasz tutaj z KS-u, który wystąpił na scenie i był również Cortez, który zaśpiewał jedną piosenkę touhajową, drugą Marysia właśnie wraz z Cortezem jego piosenkę. Był oczywiście Skałbej i był Spięty, czyli Hubert Dobaczewski z tak dawnej formacji Laocze, teraz jako w karierze solowej Spięty, któremu bardzo dziękujemy też za to, że z chęcią właśnie wystąpił.
1: Chciałem już życzyć wielu sukcesów i kończyć

0: rozmowę, ale słuchacze pewnie nie wybaczyliby mi, gdyby mnie zapytał o to, jak to się stało, że nawiązaliście współpracę z producentami serialu Watacha.
1: To też była taka historia bardzo, bardzo ciekawa. Początek był taki, że w momencie, kiedy doszło do pomysłu zrealizowania tego filmu i powstawał pilotaż, część ekipy mieszkała u nas, prowadziliśmy wtedy pensjonat Zagroda Magia i część ekipy filmowej mieszkała u nas i producentów. I podczas jednego ze śniadań muzyka leciała z głośników i zapytali się nas, co to jest za muzyka. Więc Artur Kowalewski dostał płytę od nas i on później na premierze w Warszawie mówi, że no wziąłem tą płytę, ale wrzuciłem ją tak do bagażnika i jeździła ze mną. I w pewnym momencie któregoś dnia włożyłem ją do odtwarzacza i jak usłyszałem, to stwierdziłem, nie, no ten serial musi być, ten film musi zaistnieć z tą muzyką. I tak to się potoczyło, że ścieżką dźwiękową zajmował się Łukasz Targosz, natomiast wszystkie piosenki, które się tam pojawiają, to są zespołu Touhaye.
0: Mieliście wrażenie, że ten serial pomógł wam wskoczyć na jakiś kolejny poziom, czy już wcześniej byliście raczej mocno rozpoznawalni?
1: Na pewno była to też taka trampolina, dlatego że serial był emitowany w wielu krajach i to zainteresowanie muzyką Touhaye wzrosło bardzo, zespół stał się bardziej rozpoznawalny. Dodało to też kolorytu. Samo też takie doświadczenie tego, że jak była premiera drugiego sezonu, odbywała się w teatrze w Warszawie, to była taka ciekawa przygoda, ponieważ były dwa odcinki emitowane, gdzie była grana muzyka na żywo, czyli siedziała cała orkiestra i leciał pokaz filmu, początek i koniec, nagle ten ekran się podnosił i występował zespół, więc to też było bardzo, bardzo takie ciekawe przeżycie, bo grać na żywo do filmu, gdzie widownia ogląda, to jest świetny pomysł i ciekawe doświadczenie, więc dużo różnych przygód, oczywiście też powstały teledyski, dwa właśnie zrealizowane przez producentów, gdzie to jest Oj Pit Lasom i Czerwona Róża, także bardzo, bardzo fajna przygoda, ale przede wszystkim przełożyło się to na cały region, dlatego że serial, który zaistniał i w Polsce, i poza granicami, sprawił, że wiele osób chciało przyjechać w Bieszczady.
0: Zapraszamy więc do śledzenia aktywności zespołu Touhaye. Magdalena Demkowicz była naszym gościem. Dzięki wielkie za rozmowę.
1: Dziękuję.
2: Radio Złote Przeboje 103,6 FM. Co jest grane w Bieszczadach?
0: Komancza to miejscowość, która przez wiele dekad słynęła w całej Polsce z klasztoru będącego w latach 50. XX wieku miejscem internowania prymasa Polski, kardynała Stefana Wyszyńskiego. Być może dlatego większość z nas ma wrażenie, że to stricte polska miejscowość. Mało kto kojarzy ją z bardzo liczną niegdyś na tych terenach społecznością Łemków. Dopiero w tym wieku zaczęło się to zmieniać, między innymi dzięki prężnie działającemu w Polsce Zjednoczeniu Łemków. O tożsamości tej grupy już za moment porozmawiamy. Andrzej Orzechowski, zapraszam.
2: Z mikrofonem przez Bieszczady.
0: O Zjednoczenie Łemków pytam Bogdana Huka, dziennikarza, historyka, autora książki Nikifor Łemko z ukradzioną tożsamością.
3: To największa organizacja łemkowska, odwołująca się do dziedzictwa kijowsko-bizantyjskiego, w nowoczesnym rozumieniu świeckim do dziedzictwa ukraińskiego. Ta organizacja uważa, że słowo Łemko jest jakby synonimem słowa Ukrainiec. Nie upiera się przy jakiejś gromkiej etnicyzacji wszystkiego, że należy wszystko ukrainizować. Jest to dobrze pojęte umiejscowienie Kijowa na Łemkowszczyźnie. Bardzo zrównoważone, bardzo kulturowo solidne, nie powołujące do życia nowych bytów w formie na przykład łemkowskości, którą powołał do życia rząd polski w ustawie z 2005 roku o uznaniu Łemków za mniejszość etniczną, a więc naród bez państwa.
0: A skąd wzięli się na tych terenach Łemkowie? Czytałem na przykład o mniejszości wołoskiej, która przybyła tu z terenów Mołdawii i Rumunii, która uległa rutynizacji też, a więc przyjęła ten obrządek wschodni. Historia Łemków jest podobna? Czy to była ludność autochtoniczna, która tu mieszkała od setek lat.
3: Dziś przeważa rozumienie o kolonizacji na prawie wołoskim. Oczywiście element wołoski z południa, z Siedmiogrodu, z Wołoszczyzny, z Mołdawii był bardzo obecny, ale szli oni przez tereny opanowane na Łuku Karpackim przez cerkiew, kijowską cerkiew ruską. Po drodze ci ludzie, będąc już u wyjścia prawosławnymi, rutenizowali się pod wpływem cerkwi. I mamy jakby starą i nową Łękowszczyznę. Od wschodu do wododziału Wisłoka i Jasiołki mamy starą Ruś w granicach księstwa halicko-włodzimierskiego, a wcześniej Rusi Kijowskiej. Natomiast na zachód od tego wododziału, aż po prawie piwniczną, poszlachtową, mamy nową Ruś, która już nie była w obrębie państwa staroukraińskiego, ale tylko ciągle w obrębie Królestwa Polskiego. I to nałożyło dosyć znaczne później różnice na postrzeganie Łękowszczyzny przez ludoznawców XIX-wiecznych, a w XX wieku nawet odbiło się w formie różnic politycznych, co doprowadziło na przykład pod koniec XVIII roku do powołania ukraińskiej tak zwanej Republiki Wisłocko-Komanieckiej, która w rzeczywistości była częścią Zachodnioukraińskiej Republiki Ludowej, a więc dziedzicem jednocześnie księstwa halicko-włodzimierskiego i tak zwanej, a w rzeczywistości nieistniejącej, fejkowej, Ruskiej Ludowej Republiki Łemków, zwanej też Republiką Floryńską, która odżegnywała się od Kijowa i prosiła o pomoc Rosję lub Związek Radziecki.
0: Być może stąd biorą się też pewne podziały, czy pewne różnice w postrzeganiu tej społeczności. Jedni twierdzą, że to jest właśnie część ukraińskiej tożsamości narodowej, drudzy, że jest to zupełnie odrębna grupa narodowa. To jest wynik tego podziału?
3: Nie do końca. Granica między starą a nową Łękowszczyzną, przebiegająca, jak powiedziałem, na tym wododziale, pewne rzeczy wyjaśnia, ale pewnych nie. Łękowszczyzna zupełnie zachodnia, w obrębie powiatu nowosądeckiego, w latach 30. była już mocno poddana nowoczesnej tożsamości ruskiej, którą nazywamy obecnie ukraińskością. Natomiast w Gorlickim, na wschód od Nowosądeckiego, mieliśmy dużo księży i nauczycieli, którzy wierni byli ruskości odwołującej się do kultury rosyjskiej. Oczywiście nie brało się to z takiej miłości do kultury rosyjskiej. Była to próba obrony przed naciskiem kleru łacińskiego i kultury polskiej. Tylko że te elity ruskie nie były zbyt demokratyczne, one nie doceniały siły narodu. Natomiast myślały o tak zwanym hegemonie zastępczym w postaci takiego czy innego państwa rosyjskiego.
0: Łemkowie z Bieszczad czy z Beskidu Niskiego padli ofiarą przesiedleń na ziemię zachodnie w ramach akcji Wisła przeprowadzonej wiosną 1947 roku. Akcja Wisła obejmowała więc nie tylko Ukraińców, jak się powszechnie sądzi, ale wszystkie mniejszości. To był element pewnego wynaradawiania z obcego elementu, w cudzysłowie, tych ziem południowych czy wschodnich.
3: Dla ówczesnego rządu nie było jakichś narodowości. Była jedna narodowość ukraińska, powiązana z organizacją ukraińskich nacjonalistów i z Ukraińską Powstańczą Armią. Odgórnie wszyscy byli, bez względu na różnice regionalne, uważani za Ukraińców. A więc mamy Nadsanie wokół Przemyśla, mamy Chełmszczyznę, Podlasie, Bojkowszczyznę i Łemkowszczyznę. Wszystko to mieści się w obrębie kultury zwanej obecnie ukraińską, w XIX wieku ruską, lub regionalnie łemkowską, bojkowską. A więc deportacja dotyczyła Ukraińców, a nie jakieś późniejsze byty.
2: Poznaj historię regionu.
0: Naszym gościem jest dziś Bogdan Huk, dziennikarz, historyk, autor książki Nikifor Łemko z ukradzioną tożsamością. Zjednoczenie Łemkowskie, o które pytałem kilka minut temu, zasłynęło w Polsce z sądową batalią o tożsamość Nikifora. Nikifor Krynicki to nazwisko, pod którym znany był on przez lata, ale dziś wiemy, między innymi dzięki procesowi wytoczonemu przez Zjednoczenie Łęków i między innymi dzięki pana książce, że to nie jest jego prawdziwa tożsamość.
3: Uściśle, że społeczność łemkowska to jakby ograniczenie odnośnie Nikifora, jest ważny dla kultury polskiej, jest ważny dla kultury ukraińskiej, prawdopodobnie jeszcze bardziej, chociaż nie wiadomo, jak to mierzyć. Natomiast łemkowskość jest mu bardzo mocno przypisywana ze względu na to, że urodził się i działał na Łemkowszczyźnie w mieście Krynica. Ale to jest zbytnie zawężenie. Nikifor to jest ogromna skala twórczości, ogromna skala kulturowa czy cywilizacyjna. Jeżeli będziemy ujmować Nikifora tylko jako Łemka, to oznacza to odseparowanie go od cywilizacji kijowsko-bizantyjskiej, a cerkwie, święci, mitry, ikony na jego obrazach, to wszystko jest dziedzictwo kijowskie. Nie ma Nikifora bez Kijowa.
4: Nikifor to faktycznie wybitny artysta. Jego miniaturowe obrazy to zresztą nie tylko motywy kościelne, prawda?
3: Kościelne to bym znowu musiał uściślić, cerkiewne.
4: No tak. Ciągle mamy to przyzwyczajenie, żyjemy w monoetnicznym społeczeństwie, w którym jeśli religia, to kościół.
3: No możemy to ująć sakralnie. Motywy sakralne na pewno wschodnie z kręgu cywilizacyjnego kijowsko-bizantyjskiego. U Nikifora mamy dwie podstawowe dominanty tematyczne, właśnie sakrum i pejzaż, pejzaż miejski lub pejzaż naturalny. Pejzaż miejski to nieprawdopodobna, fantastyczna
4: kolorystyka?
3: Architektura miejska. To jest, gdyby na Łemkowszczyźnie były takie miasta, jakie malował Nikifor, to Andy Warhol nie działałby w Nowym Jorku, tylko w którymś z miast Nikifora. Ale dominantą, taką kojarzoną także z Nikiforem, jest właśnie sztuka sakralna.
4: Wspomniałem o kolorystyce, bo to, co zachwyca właściwie wszystkich, to niezwykła głębia także kolorów, prawda, tych jego miniaturowych obrazów.
3: O kolorystyce mówią wszyscy, ale nie znam żadnej pracy, znawcy, który by rzeczywiście opisał, w jaki sposób najlepiej fachowy, wpływowy kolorystykę Nikifora. Jak te barwy się łączą, jak grają, czym jest plama, czym jest u niego światło, jak to się zmienia pod wpływem perspektywy. Nie znamy niestety. Mamy tylko dosyć wyświechtany komplet stwierdzeń o nieprawdopodobnej kolorystyce. Przeważnie na tym się kończy niestety.
4: Tożsamość została mu nadana na początku lat 60. XX wieku, gdy był już 65-66-letnim artystą.
3: Nie tożsamość, nazwisko.
4: No tak.
3: Oczywiście pan sięga teraz do szerszego kontekstu dotyczącego tożsamości narodowej Nikifora. Zacznijmy od Krynickiego. Krynicki to według niedawnej wypowiedzi człowieka, którego ojciec był u steru tego, że Nikifor Drowniak zaczął nazywać się Krynickim. Krynicy to rodzice matki Nikifora, pochodzący z Powroźnika. Nadanie mu nazwiska Drowniak też nie było zupełnie w porządku, ponieważ jako Drowniak nikt go nigdy nie zapisywał, oprócz ksiąg metrycznych, które nie mają rangi dowodu osobistego, nie są dowodem sfery cywilnej. Więc chodziło właściwie raczej o nadanie mu bardzo łemkowskiego już nazwiska Drowniak po matce. Natomiast sprawa z tożsamością tu wiąże się w ten sposób, że za Krynickim mógł się ukrywać kto? Ojciec Nikifora. Tu jest główna kwestia. Większość publicystyki nikiforowskiej mówi, że jego ojciec był polskim malarzem. No bo skąd Nikifor mógłby być obdarzony takim kunsztem malarskim, jeżeli jego ojcem nie był malarz i do tego oczywiście Polak. Więc to jest dosyć grubymi nićmi szyte, zarówno ta antropologia. Antropologia jego malarska i antropologia jego etniczna. Nie wiemy, kim był ojciec Nikifora i na tej podstawie, że Nikifor był malarzem, nie możemy raczej trzeźwo myśleć o tym, że jego ojciec musiał być malarzem i do tego polskim. Ma to głębsze źródła i to proces zjednoczenia Łemków wykazał, że muzeum w Nowym Sączu, właściciel dużych zbiorów nikiforianów i jego filia w Krynicy bardzo upierały się podczas procesu, że nie wiadomo, czy zapis księgi metrycznej dotyczący Nikifora to dotyczy na pewno tego żywego człowieka, którego nazywano Nikiforem.
4: Czyli nie wiadomo tak naprawdę nawet, że on miał w 100% imię Epifaniusz?
3: Można by powiedzieć wtedy, że w ogóle nic nie wiadomo o Nikiforze,
4: no tak.
3: Ponieważ muzeum, jednostka jednak specjalistyczna, ale nie zajmująca się w ogóle badaniem, dotychczas nie mamy żadnej ciekawej pozycji Muzeum w Nowym Sączu dotyczącej biografii Nikifora. Mimo wszystko czyniła opór, że zapis księgi metrycznej nie dotyczy ciała fizycznego malarza Nikifora. Więc mamy zupełnie byt ściągnięty z chmur. A chodziło oczywiście o to, żeby otworzyć ścieżkę do polskiego ojcostwa Nikifora. Wtedy Nikifor należałby do kultury polskiej, a nie łemkowskiej. I tu zwycięstwo Zjednoczenia Łemków w tym procesie ma bardzo duże znaczenie. Zostały ukrócone ambicje muzeum, a szerzej kultury polskiej, aspirujące do wyłączności nad Nikiforem. Mówiłem, że ta skala, ten talent, to nie jest dla takich gier. Sąd sam nie badał całej biografii, nie prowadził kwerendy archiwalnej. Sąd przesłuchiwał świadków i w oparciu także o metrykę i zeznania osób, które znały Nikifora i mówiły, że to jest ten, który został ujęty w metryce aktu narodzin. Na to głównie opierał się sąd w Muszynie. I wydaje się, że ta robota jego przez nikogo dotychczas nie została podważona. Nie widzimy także, aby były chęci do podważania tej pracy, nazwijmy to, badawczej Sądu Rejonowego w Muszynie.
4: Pana książka to zbiór tych dokumentów sądowych. Co znajdziemy więc tam obok oczywiście tej kwestii jego metryki, kwestii jego urodzenia?
3: W książce Nikifor, Łemko z ukradzioną tożsamością, mamy przede wszystkim zbiór dokumentów procesowych, nie wszystkich, bo nie wszystkie należało umieszczać, gdyż bardzo często były to dokumenty nic istotnego nie wnoszące. Natomiast cały przebieg procesu, najważniejsze świadectwa, najważniejsze kolizje, w tym upór Muzeum w Nowym Sączu, aby nie uznać relacji między zapisem metrycznym a ciałem fizycznym Nikifora. Powiedziałbym, że jest to nawet próba tworzenia ciała astralnego, więc na tym się głównie skupiałem i starałem się we wstępie wykazać różne dziwne rzeczy dotyczące tego malarza i człowieka.
4: Bogdan Huk, historyk, badacz kultury, twórca strony apokryf.ruski.org, był naszym gościem. Dzięki wielkie za rozmowę.
3: Bardzo dziękuję. Radio Złote